myślałem, że pamiętasz. Byłaś tu moja i nie moja.

byłaś tu. Mówiłaś, nie płacz, wszystko minie. Byłaś tu, pośród dawnych wspomnień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czwartek, 17 dzień września. Czas na wiadomości z życia Kościoła.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Imperafia Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku przygotowuje się do ważnej uroczystości. W sobotę odbędzie się konsekracja parafialnej świątyni. Historia parafii zaczęła się pół wieku temu, mówi ksiądz Piotr Stępniewski, proboszcz parafii.
2: Takim kapłanem, którego możemy nazwać ojcem, założycielem parafii i pierwszym proboszczem, choć formalnie proboszczem nigdy nie był, jest ksiądz Jan Sapota. Ksiądz Jan Sapota organizował duszpasterstwo przy kaplicy sióstr rodziny Maryi. Ta kaplica była dostępna dla wiernych, taka kaplica półpubliczna.
1: Sobotnia konsekracja rozpocznie się o 11:00.
2: I w czasie tej pięknej liturgii konsekracji kościoła będzie namaszczenie ołtarza olejem krzyżma. Będą na ołtarzu stały kadzielnice, 5, i takie kadzielnice dobrze rozpalone i zasypane szlachetnym kadzidłem, tak żeby dym kadzideł unosił się z ołtarza i wypełnił świątynię, tak jak modlitwą możemy wypełnić ten dom Boży. Będą też namaszczone olejem krzyżma ściany świątyni.
1: Konsekracja nie dokonał biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Liturgii zaplanowano poczęstunek dla uczestników uroczystości. W sobotę 18:00 odbędzie się też wieczór uwielbienia.
3: To się dzieje w kościele.
1: W kościele w Polsce trwa tydzień wychowania. W tym roku obchodzony jest pod hasłem wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W wychowaniu najważniejsza jest obecność, mówiła w Radiu Warszawa siostra Agnieszka Harapek, dyrektor Szkoły Katolickiej w Ząbkach.
4: W charyzmacie naszego zgromadzenia księdza Markiewicza Michalickim jest właśnie wychowanie przez obecność. My jesteśmy zgromadzeniem wychowawczym i obecność nauczycieli, obecność pracowników szkoły, obecność od rana aż do chwili, kiedy ostatnie dziecko odchodzi ze szkoły, jest wzorcem dla niego. Natomiast w wychowaniu religijnym myślę, najważniejsze to jest to świadectwo.
1: Najważniejszym miejscem przekazu wiary jest rodzina, podkreśla siostra Harapek.
4: Niewątpliwie rodzina. Uważam, że rodzice są pierwszymi, którzy przekazują dziecku wiarę na wszystkie sposoby, które tylko potrafią od samego początku jego istnienia i bycia na ziemi, ale rodziców bardzo obficie wspomaga szkoła.
1: Tydzień wychowania potrwa do 19 września.
3: To się dzieje w parafiach.
1: W Centrum Formacyjnym Archidiecezji Warszawskiej Dobry Zakątek w Konstancinie Jeziornie odbył się pierwszy weekend formacyjny dla liderów parafialnych zespołów synodalnych. Wydarzenie rozpoczęło cykl przygotowań do sesji plenarnych 5. Synodu Archidiecezji Warszawskiej, które zaplanowano na 2028 rok. Spotkanie, które odbyło się w dniach 11-13 września, zainicjowało trzyetapowy program szkoleniowy skierowany jest do osób odpowiedzialnych za przebieg synodu w lokalnych wspólnotach. Program łączy warsztaty z zakresu komunikacji i dynamiki grupowej z formacją duchową oraz praktyką tzw. rozmowy w Duchu Świętym. Wykłady i warsztaty w ramach formacji synodalnej dla parafialnych zespołów synodalnych odbędą się jeszcze w 2 terminach, aby umożliwić udział jak największej liczbie chętnych, to jest 16 do 18 października oraz w dniach 4-6 grudnia bieżącego roku. Hasłem programu są słowa słuchać, rozmawiać, współtworzyć, a jego celem jest przygotowanie świeckich i duszpasterzy do budowania w parafiach kultury słuchania, rozeznawania i współodpowiedzialności. Zapisy na spotkanie formacyjne dla osób odpowiedzialnych za synod w parafiach Archidiecezji Warszawskiej i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Dobrego Zakątka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Pada, a momentami nawet leje. Taki jest poranek, ale jesteśmy jeszcze przed wschodem słońca, więc po wschodzie sytuacja powinna się już trochę uspokajać, ale jeszcze przez godzinę, przez dwie może padać deszcz, momentami dość intensywnie. Dziś będzie też słońce, będą chmury, 16 stopni w tym momencie, więc nie jest jakoś bardzo zimno, ale maksymalnie 18.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Ołtarz Ojczyzny zakończony krzyżem historycznym, czyli ostatnia wieczerza i męka. Natomiast w centrum jest właśnie krzyż, który jest przedstawiony jako niesiony przez aniołów na tle owalu. Kiedyś była wolna przestrzeń i okno było z tyłu, także światło wpadało przez ten krzyż, który otwiera nam przyszłość. Tam idziemy w stronę światłości. No czasami trzeba przejść przez krzyż, ale jest to droga bardzo optymistyczna, bo prowadzi do zbawienia.
9: O nadziei w znaku zwycięstwa będziemy mówić w parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Zapraszamy codziennie o 14.20, 24.00. 45 i w niedzielę o 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
10: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
7: O reklamie.
0: 7,5 minuty po godzinie 6, Jarek Wydra, dzień dobry, rozpoczynamy nowy, deszczowy dzień, ale deszczowy tylko na początku.

0: Słowo na wieki, słowo na dziś. Ta audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Rafał Minikowski, a przeczyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna, przeciwnie. Pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.
2: W tym bardzo osobistym świadectwie święty Paweł przypomina wspólnocie koryńskiej podstawową prawdę o śmierci, zmartwychwstaniu i objawieniu się Jezusa Chrystusa uczniom. Dlaczego musi im tę prawdę przypominać? Ponieważ, jak podaje grecki tekst oryginalny, uwierzyli oni lekkomyślnie. Orygenes, komentując ten fragment, tłumaczy, że lekkomyślnie wierzą ci, którzy w czasie próby odstępują od wiary. Apostoł zachęca Koryntian, aby nie zmarnowali daru wiary. Pokazuje więc im, jaką drogą powinni podążać. Najpierw drogą pokory, uznania swoich słabości i tego, że jest się najmniejszym spośród wierzących. Nie jest to oczywiście fałszywa pokora, ale świadome wycofanie siebie dla zrobienia miejsca łasce Bożej i współpraca z nią. Aby łaska ta nie została zmarnowana, lecz zaowocowała. Nie bez powodu apostoł przypomina śmierć i zmartwychwstanie Pana, które zarówno dla ówczesnych mieszkańców Koryntu, jak i dla nas współczesnych jest ścieżką do obrania. Słuchając słów świętego Pawła, możemy zadać sobie pytanie, czy my także nie zapominamy czasem Ewangelii, która była nam głoszona. Sprawy biznesowe, polityczne i wszystkie inne należące do tego świata potrafią odciągnąć nas od dobrej nowiny tak, jak kiedyś odciągały Koryntian. Dlatego święty Paweł przypomina dziś, że droga do radości zmartwychwstania prowadzi przez śmierć dla tego, co marne i przemijające.

0: 21 minut po godzinie 6. Teraz wysłuchamy słów dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stos oraz komentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy oleju i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
2: Dwie osoby, tak zupełnie różne. Faryzeusz, który dobrze zna cudze grzechy, i grzesznica, która zna swoje. Grzech. On patrzy na nią, patrząc na jej przeszłość, a Jezus nie ocenia. Patrzy na nią, po prostu na nią, widząc też jej przyszłość. Dlatego faryzeusza kobieta jest tylko grzesznicą, a dla Jezusa jest córką, jest tą, która chce wrócić do Ojca. W centrum tej opowieści są łzy. Łzy, które są znakiem prawdy. Ta kobieta niczego nie udaje, nie usprawiedliwia, nie tłumaczy, nie próbuje jakoś ukryć. Przynosi swoje życie do Jezusa takie, jakie ono jest. A Jezus nie mówi o wielkości grzechów. To nie jest najważniejsze. Jezus mówi o miłości. Zobaczcie, jak często my w modlitwie mówimy: Panie Boże, obym nie zgrzeszył, Panie Boże, przepraszam, znowu zgrzeszyłem, Panie Boże, zabierz grzech, Panie Boże, grzech, grzech, grzech. Może warto bardziej mówić: Panie Boże, kocham, chociaż jestem słaby, kocham. Bo święci to nie są ludzie bez grzechów. To są ludzie, którzy potrafią, pozwalają Bogu zobaczyć prawdę o sobie, zobaczyć swoją słabość, i zobaczyć, że ta świętość to ma swoje źródło w Bogu, a nie w naszym byciu doskonałymi.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Za wstawiennictwem świętego Zygmunta Szczęstego Felińskiego, biskupa, patrona dzisiejszego dnia, zanosimy do Boga nasze modlitwy. Ja w szczególny sposób proszę o uzdrowienie i Boże błogosławieństwo dla Oliwii. Uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność i prośmy Go o przebaczenie. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w swojej świętej opatrzności prowadziłeś świętego Zygmunta Szczęsnego, biskupa, drogą cierpienia, prawdy i miłości. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy wiernie służąc Chrystusowi w Kościele mogli osiągnąć życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich stóp. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Siądźcie na chwilę. Kim on jest, że nawet grzechy odpuszcza? Kim jest Chrystus, skoro nie ma takiego grzechu, którego on by nie mógł przebaczyć? Jest Bogiem miłosiernym, Bogiem dobrym i łaskawym, cierpliwym i litościwym. On jest miłością i miłosierdziem samym. I nie ma takich grzechów, i nie ma takiego grzesznika, których on by nie objął swoim dziełem odkupienia. On umarł na krzyżu za wszystkich i każdemu chce ofiarować życie wieczne i każdego chce wyzwolić z tego nieszczęścia grzechu. Kiedy podchodzimy do konfesjonału, który by to nie było raz, warto sobie o tym przypominać, z kim idę się spotkać. Warto sobie oczami duszy może też przypomnieć tę scenę albo wiele innych fragmentów z Ewangelii, w których Jezus okazuje miłosierdzie, swoją miłość do grzeszników. Ale też, kiedy odchodzimy od spowiedzi, już rozgrzeszeni,
warto pamiętać też te słowa, że komu mało się odpuszcza, ten mało miłuje, ale komu wiele się odpuszcza, ten wiele miłuje. Ile to już razy Bóg mi przebaczał. Ile razy Go przepraszałem, być może za te same albo podobne grzechy. Ile to już razy dotykałem ran Chrystusa, kiedy te grzechy wyznawałem. Ile razy one były mi już odpuszczone. I jaka jest moja wdzięczność? Jaka jest moja wdzięczność wobec Boga? Jaka jest moja wdzięczność i jak ją staram się okazać? To mnie ma motywować. To ma być moją inspiracją do tego, aby podjąć naprawdę zadośćuczynienie, wynagrodzenie poprzez akty miłości. Poprzez akty miłości wobec samego Chrystusa, ale także wobec drugiego człowieka. Przecież Pan Jezus powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To jest prawdziwa chrześcijańska motywacja do czynów miłości i miłosierdzia. Nie tyle chęć zasługiwania przed Bogiem, ale chęć okazania Mu swojej wielkiej wdzięczności.

Powstańmy. Jako utrudzeni i obciążeni przeciwnościami, zwróćmy się z nadzieją do Boga, ufając, że wysłucha naszego wołania. Módlmy się za naszego biskupa Romualda, wszystkich prezbiterów i diakonów, aby w swoim życiu nie bali się poświęcenia i szczerego oddania powierzonym sobie wspólnotom. Ciebie prosimy. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby Bóg przemienił ich serca i oczyścił ich sumienia w sakramencie spowiedzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za Oliwię, o uzdrowienie dla niej, o wszelkie potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną i za wszystkich, którzy się łączą z nami w modlitwie poprzez transmisję radiową, aby cechowała nas wzajemna miłość, życie w jedności, wsparcie w modlitwie oraz pracy. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty wybrałeś świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, aby orędował za nami. Składamy przed Twoim tronem nasze modlitwy, ufając, że nimi nie wzgardzisz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jeszcze.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Zygmuntowi Szczęsnemu, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Zygmuntowi Szczęsnemu, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym ze świętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zygmuntem Szczęsnym, Felińskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu

Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas nakarmiłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Spraw, abyśmy osiągnęli pełne zjednoczenie z Tobą, którego zadatkiem jest nasz udział w misterium Eucharystii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Minuta po 7 w Radiu Warszawa, czas na wiadomości.
1: Dziś rocznica sowieckiej inwazji na Polskę. Walka z uzależnieniami od e-papierosów. W wiadomościach także o zbliżeniu Unii Europejskiej i Kanady. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Mija 87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. 17 września 1939 roku po godzinie 3 na wschodnich terenach naszego kraju Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk walczących z Niemcami. Napadając na Polskę, Związek Sowiecki zrealizował tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, w którym Niemcy i Związek Sowiecki podzieliły między siebie strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. 17 września Rzeczpospolita została podzielona na dwie części, niemiecką i sowiecką. W ten sposób dokonał się czwarty rozbiór Polski. W związku z tą rocznicą prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystym apelu pamięci na cmentarzu wojennym żołnierzy Wojska Polskiego we Włodawie w województwie lubelskim. W Warszawie uroczystości przy pomniku poległych i pomordowanych na wschodzie. W związku z nimi ulica Muranowska będzie zamknięta dla ruchu od 14 do 22, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
2: Autobusy, które tamtędy kursują, czyli linie 116 i 518 będą kierowane na trasy objazdowe. W kierunku północnym autobusy będą jechały ulicą Świętojerską do Andersa i dalej prosto do swoich tras. Natomiast w kierunku południowym będą zjeżdżały z ulicy Andersa w ulicę Dawidowskiego, potem Słonimskiego do Bonifraterskiej i do swoich tras.
1: Tego dnia zostało też zgłoszone zgromadzenie przed ambasadą Rosji przy ulicy Belwederskiej. Policja może zdecydować o jej czasowym zamknięciu w godzinach popołudniowych.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Premier Kanady Mark Carney wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wczoraj przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen w dorocznym orędziu o stanie Europy zaproponowała Kanadzie status kraju członkowskiego stowarzyszonego Unii. Także dziś w Strasburgu komisja ma ogłosić projekt przepisów zakazujących dzieciom dostępu do mediów społecznościowych.
4: Ma być zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci poniżej 13 roku życia, a osoby, które nie ukończyły 15 lat, nie będą mogły mieć własnych kont w tych serwisach. To my ustalamy nasze zasady, a nie wielkie firmy technologiczne. Not big tech. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przytoczyła dane, z których wynika, że młodzi spędzają nawet i 6 godzin dziennie przed ekranami telefonów, tabletów czy komputerów. Ursula von der Leyen mówiła o tym wczoraj, wygłaszając orędzie o stanie Unii. Wtedy też zaproponowała Kanadzie status kraju członkowskiego stowarzyszonego Unii Europejskiej. Chcemy, aby nasze relacje z Kanadą osiągnęły jak najwyższy poziom. Kanada też zwraca się ku sojuszowi z Unią po pogorszeniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi za prezydentury Donalda Trumpa. Ze Strasburga Beata Płomecka.
1: Telefoniczna poradnia pomocy palącym udziela konsultacji również osobom, które chcą zerwać z nałogiem używania e-papierosów. Poradnia powstała 30 lat temu przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, aby pomagać w rzucaniu palenia klasycznych papierosów. W ostatnich latach zmienił się sposób przyjmowania tytoniu, dlatego zmienia się także zakres pomocy udzielanej uzależnionym. Do poradni mogą dzwonić osoby w różnym wieku i w różny sposób przyjmujące nikotynę, mówi Irena Przepiórka-Rosłońska, kierownik telefonicznej poradni.
5: Kontaktują się z nami osoby, które w ogóle zaczynały od nowych produktów z nikotyną, albo też przerzuciły się z tradycyjnych papierosów na właśnie e-papierosy czy inne produkty, licząc na to, że w ten sposób rzucą palenie. Tymczasem podtrzymują swoje uzależnienie.
1: Irena Przepiórka-Rosłońska powiedziała, że często uzależnieni są już 12-13-latkowie, którzy dzwonią do poradni.
5: Bywają 12-13-latkowie, którzy już są uzależnieni od e-papierosów, którzy już regularnie używają papierosów. Takim najmłodszym dzwoniącym to był chłopiec 8-letni, który korzystał z e-papierosa starszego brata i dzwonił tak naprawdę dowiedzieć się, czy to jest dla niego dobre, czy to nie jest dla niego dobre. Nie miał takiej wiedzy.
1: Do telefonicznej poradni pomocy palącym można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 21 oraz w soboty od 9 do 15. Jej numer to 801-108-108.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzisiaj deszczowy poranek, ale w ciągu dnia deszcz może jeszcze pokropić, co nie znaczy, że będzie tak intensywny i tak obfity, jak to o poranku ma miejsce. Ale nie jest jakoś bardzo zimno, 13 stopni teraz w Warszawie, na pozostałym obszarze też, Otwock cieplejszy, bo 14, Mińsk Mazowiecki jeszcze cieplejszy, maksymalnie dziś 18 stopni, słońce też będzie obecne.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Dziś już czwartek. To 17 dzień września, wspomnienie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa. Słońce dzisiaj za chmurami o 16.13 wstało, zajdzie o 18.47. Imieniny obchodzą Hildegarda, Robert i Zygmunt. 17 dzień września to także Dzień Sybiraka. Jest to dzień, który przypada w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę. I właśnie dziś w Szymbarku odbywa się zjazd Sybiraków z całego świata. Jest to okazja do wspólnych rozmów, jak i przypominania losów zesłańców. Ale 17 dzień września to już taka końcówka astronomicznego lata. Będzie to okazja, ten najbliższy weekend, żeby to lato pożegnać. I właśnie takie pożegnanie będzie miało miejsce w Radzyminie. Porozmawiamy już o tym za chwilę. Zapraszam serdecznie do spędzenia tego deszczowego, ale później i słonecznego dnia razem z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
3: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Pada deszcz, ale Warszawa jakoś bardzo mocno zakorkowana nie jest, a zazwyczaj jest tak, że jak pada deszcz, to wszystko stoi w korku, ale S8 oczywiście nie zawodzi. Tutaj mamy korek w tym momencie od ulicy Łabiszyńskiej do Marymontu, do Mickiewicza, w przeciwnym kierunku do Mickiewicza też stoimy od Broniewskiego. S7, tutaj podwójne utrudnienia, bo raz, że remont, dwa, że jest poranek i zawsze są korki, które w Łomiankach zaczynają się od ulicy Wiosennej i do Młocin, do Wójcickiego trwają. Poza tym jeszcze S8 w innym miejscu, w wypędów, tutaj kierowcy zgłaszają kolizję i też w obu kierunkach trochę trzeba będzie postać. I jeszcze kolej, Warszawa-Dęblin, na tej linii niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane albo kursować w skróconej relacji.
1: Tu i teraz.
0: Już w najbliższą sobotę Radzymin pożegna lato w wyjątkowym, rodzinnym stylu, o tym, co czeka mieszkańców podczas drugiej edycji festynu Pożegnanie Lata 2026. I jak powstało to wydarzenie, porozmawiamy z Marcinem Bielawskim z Campus Pallotti, także Pallotti Athletic, który dziś jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: To zacznijmy od najważniejszego. Skąd się wziął pomysł na pożegnanie lata i dlaczego Campus Pallotti organizuje takie wydarzenie już po raz drugi.
2: Tak, dokładnie, po raz drugi. Pomysł zrodził się w zeszłym roku w ramach działalności takiej społecznej. Chcieliśmy jakoś wyjątkowo pożegnać lato. Tutaj oczywiście tworzymy to w formie lokalnej z gminą Radzymin, z parafią w Radzyminie i taka inicjatywa dla społeczności lokalnej, żeby ją jednoczyć, pokazać, co możemy robić razem i w jaki sposób fajnie spędzać czas.
0: Druga edycja, to już zawsze można wyciągać jakieś wnioski z pierwszej edycji. To jakie wnioski zostały wyciągnięte, co zaskoczyło, co się sprawdziło, a co będzie trochę inaczej?
2: Na pewno zaskoczyła ilość osób, która się pojawiła na tym wydarzeniu. Zakładaliśmy sporo mniej. Ostatecznie okazało się, że wydarzenie naprawdę było sporym sukcesem, więc ten wniosek wyciągnęliśmy w tym roku. Przyszykowaliśmy troszeczkę więcej atrakcji, troszeczkę więcej zadań dla dzieci, dla całych rodzin. Mamy nadzieję, że te kolejki z zeszłego roku przy niektórych atrakcjach się nie będą już aż tak powtarzać ze względu na tą mnogość właśnie przygotowanych atrakcji. I zobaczymy, jak pójdzie w tym roku. Jest to troszeczkę też inny termin, mamy troszeczkę inną formę wydarzenia. W zeszłym roku byliśmy też częścią dożynek, w tym roku udało się w ramach współpracy z parafią, tutaj tak naprawdę z księdzem proboszczem Stanisławem Popisem na czele Rady Parafialnej z wspólnotami parafialnymi tą inicjatywę przygotować. Również tutaj ogromny wkład gminy Radzymin. Przepraszam. I mamy nadzieję, że już stanie się to pewną tradycją Radzymina, że właśnie takie pożegnanie lata, przyjemne rozpoczęcie nowego roku, termin co prawda już troszeczkę po rozpoczęciu, ale mamy nadzieję, że to wejdzie w krew wszystkich tutaj lokalnych społeczności i będziemy razem to lato zawsze właśnie żegnać.
0: Ale ten termin może się sprawdzić, bo wszyscy żegnają wakacje, w niemal każdym samorządzie są wtedy wydarzenia, konkurencja ogromna, a my żegnamy to prawdziwe, astronomiczne lato w sobotę. Punkt kulminacyjny, występ małego TGD, więc atrakcja dla dzieci, rodzin, no i małe TGD to niemal w każdym przedszkolu, dzień dziecka, dzień, albo skaczcie do góry i tak dalej, to taka playlista obowiązkowa, więc dzieci na pewno będą i rodzice doskonale się bawić.
2: Tak, myślę, że tak jak w zeszłym roku, zresztą małe TGD będzie tutaj też powtórką ze względu na to, że widzieliśmy, że tak naprawdę trochę ja bym to porównał do disco polo. Niby nikt nie słucha, niby nikt nie lubi, a tak naprawdę każdy zna. I tutaj się nie oszukujmy, ja sam uwielbiam często w samochodzie z dziećmi, jak jakaś już jest taka nużąca atmosfera, to góry do góry i że tak powiem, można jechać dalej w innej atmosferze, więc małe TGD jak najbardziej jest tu trawną inicjatywą. Miejmy nadzieję, że w tym roku również, że tak powiem, porwą tłumy i będziemy się razem wszyscy świetnie bawić przy ich muzyce.
0: Plac przy kolegiacie w Radzyminie, taka przestrzeń otwarta, ale też chyba przestrzeń, która jednoczy, no bo spotykają się tam ludzie przy różnych okazjach, rozmawiają. Teraz będzie można spotkać się przy okazji właśnie takiego pożegnania lata i rodzinnego festynu. Przestrzeń otwarta dla każdego.
2: Tak, ta otwartość daje wiele przewag właśnie ze względu na to, że możemy w ramach na przykład takiego pikniku jak pożegnanie lata zorganizować poza choćby koncertem czy poza strefą dmuchańcy, które będą też jakby elementem naszego pikniku, różne dodatkowe atrakcje. Tutaj przewidujemy również warsztaty kaletnicze, które też powiedzmy będą nowością i chcemy pokazać, że to rzemiosło w Polsce też istnieje i że warto sprawdzać siebie w różnych wariantach. Przewidujemy troszeczkę akcentów sportowych z racji rozpoczęcia powiedzmy nowego projektu, czyli Pallotti Athletic. Będzie organizowany taki powiedzmy pokaz, turniej pojedynków 1-1 właśnie piłkarskich, więc cały czas staramy się zrobić coś nowego, a wracając, no każda tak naprawdę sytuacja, w którym możemy spotkać się z drugim człowiekiem, w której możemy z nim porozmawiać, jakby poszukać jakichś nowych pomysłów na działanie, no to jak najbardziej plac przy kolegiacie, za kolegiatą, to jest myślę, że idealne miejsce spotkań, gdzie całą rodziną, z przyjaciółmi jak najwięcej osób zachęcajmy i nawet stwórzmy sobie okazję wewnątrz swojej rodziny do tego, żeby właśnie wykorzystać ten termin na spotkanie.
0: No właśnie, to przy tej okazji też powiedzmy, czym jest Campus Pallotti, Pallotti Athletic, bo no, kojarzy nam się z działalnością edukacyjną, wychowawczą, też jak ta wasza misja wpisuje się w takie wydarzenia jak pożegnanie lata.
2: Campus Pallotti jest to tak naprawdę fundacja, która oficjalnie zafunkcjonowała od tego roku, od lipca. Nieoficjalnie nasza działalność tak naprawdę rozpoczęła się właśnie tym pierwszym eventem pożegnanie lata w zeszłym roku. Jak najbardziej misja jest edukacyjna, zależy nam na tym, żeby podnosić kwalifikacje tak naprawdę dzieci, rodziców, wszystkich nas do tego, żeby ten poziom edukacyjny, który po prostu wymaga tak naprawdę często jakichś dodatkowych zajęć, jakiegoś dodatkowego wsparcia ze strony rodziców, był realizowany na jak najwyższym poziomie. Poza pożegnaniem lata staramy się tutaj też przedstawić te wartości tradycyjne, katolickie w formie takiej, aby naprawdę zachęcić wiernych do działania choćby z innej inicjatywy, jaką jest Bal Wszystkich Świętych, który organizowaliśmy też alternatywnie dla innych, że tak powiem, obchodów w okolicy 1 listopada. I kampus niesie ze sobą też warsztaty edukacyjne. Udało nam się w tym roku zorganizować dwa warsztaty. Jedne z znaną gwiazdą, drugie z ekspertem od finansów osobistych, więc staramy się, żeby ten przekaz szedł stricte pod edukację społeczną. Pallotti Athletic jest to nowa inicjatywa. Ma ona na celu tak naprawdę wyciągnięcie maksimum, jeżeli ktoś chciałby dążyć do osiągania jakby najwyższych not, jeżeli chodzi o cele sportowe. Tutaj zaczynamy od jakby najbardziej rozpowszechnionej dziedziny, którą kochamy wszyscy, czyli piłki nożnej, ale tak naprawdę no, nasz horyzont patrzy bardzo, jest jakby bardzo daleko, więc patrzymy w przyszłość na wiele dyscyplin, chcemy podejść nietuzinkowo, jeżeli chodzi o rozwiązanie różnych problemów, łączyć różne rzeczy, ale o tym wkrótce, bo tak naprawdę jest to inicjatywa, która gdzieś tam w naszych głowach i już na papierze, już na Excelach, że tak powiem, jest, ale no musimy jeszcze to spiąć. Zaczynamy, myślę, że realnie od października. Pierwsze treningi już powolutku zaczynają się odbywać, ale tak jak mówię, to będzie gdzieś tam proces, druga odnoga kampusu, gdzie będziemy patrzeć też mocno na ten sport.
0: A to, co przed nami najbliżej, to sobota i druga edycja festynu Pożegnanie Lata 2026 z Campus Pallotti. Będzie małe TGD, będzie integracja, będą charyzmatyczni, znani prowadzący. Ja myślę, że przepis na sukces już jest. Teraz trzeba go tylko odpowiednio zaprezentować.
2: Też tak myślę, więc serdecznie zapraszam, świętujcie razem z nami, tak jak tutaj było wcześniej wspomniane, te wszystkie pożegnania, które w gminach się już wydarzyły, się wydarzyły, a tu możemy przeżyć pożegnanie lata jeszcze raz, więc zapraszam, bawmy się razem i do zobaczenia w sobotę.
0: Tak, sobota, godzina 15, początek, plac przy kolegiacie w Radzyminie, małe TGD wystąpi o godzinie 17, wstęp całkowicie wolny, a Radio Warszawa ma ten zaszczyt, żeby być patronem medialnym tego wydarzenia, zatem zapraszamy, pogoda też będzie. będzie dobra.
2: Tak, tak, tak. My to liczymy, jest zamówiona, więc nie powinno być nic skomplikowanego.
0: Jak synoptycy
2: pogody.
0: Nie zmienią zdania, to będzie słonecznie i ciepło. Bardzo dziękuję. Marcin Bielawski, Campus Pallotti, Pallotti Athletic, był gościem Radia Warszawa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w sobotę w Radzyminie.
2: Dziękuję, pięknego dnia.

0: Zaczekam.
1: Reklama. Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
4: Stolica uczci rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Główne uroczystości odbędą się przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie na Muranowskiej. Zgłoszono także zgromadzenie przed ambasadą Rosji, mogą wystąpić utrudnienia. Wojska Obrony Terytorialnej chcą wprowadzić się do wieżowca na Marszałkowskiej w Warszawie. Dowództwo złożyło wniosek do stołecznego ratusza. Decyzję podejmą dziś radni. Mówił o sobie komisarz Bielecki, został zatrzymany. Policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego odnaleźli mężczyznę, który wyłudzał pieniądze, podając się za funkcjonariusza. Był członkiem trzyosobowej grupy. Jak podróżować komunikacją miejską w Warszawie i jak należy zachowywać się w tych pojazdach, tego nauczą się najmłodsi podczas lekcji wychowania komunikacyjnego organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Ruszyły zapisy dla szkół. Sosna pospolita z Falenicy przy ulicy Patriotów została warszawskim drzewem roku 2026. Wygrała głosowanie spośród 12 drzew nominowanych do finału. Będzie zgłoszona do ogólnopolskiej edycji konkursu. Nie tylko do zobaczenia owej sosny, ale też słuchania wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8. Serdecznie zapraszam.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Dziś deszczowy poranek. Jaką pogodę na Nowiu da wrzesień? Taka bywa zwykle przez całą jesień. No to dzisiaj deszcz o poranku, później będzie i słońce, i taka nie za chłodna aura, więc ta jesień wedle tego przysłowia będzie zmienna. 18 stopni to dzisiejsze maksimum, teraz w Warszawie i w okolicach 14 stopni i słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 8. Krzysztof Flis w naszym studiu. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Dziś msza święta pogrzebowa księdza Stanisława Małkowskiego w świątyni Opatrzności Bożej. I ty będziesz śledził te wydarzenia, które przed nami.
2: Tak, dokładnie. Ksiądz Stanisław Małkowski był postacią związaną z najnowszą historią Warszawy i polskiego kościoła. Urodził się w 1944 roku w Woli Korodnickiej. Najpierw wybrał jednak nie drogę kapłaństwa, a naukę. Studiował filozofię, socjologię na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968 roku. Uczestniczył w studiach w studenckich protestach, za co został usunięty z uczelni, a dwa lata później wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 roku. W seminarium ksiądz poznał księdza Jerzego Popiełuszkę. Z czasem księża połączyła przyjaźń i współpraca. W latach 80. ksiądz Małkowski uczestniczył razem z nim w mszach za ojczyznę, odprawiał w kościele świętego Stanisława Kocki w Warszawie, na warszawskim Żoliborzu. Sam był również kapelanem podziemnej Solidarności. Jego działalność opozycyjna, rozpoczęta jeszcze przed przyjęciem święceń, współpracował m.in. z KOR-em i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
1: Dziś pogrzeb księdza Stanisława Małkowskiego, godzina 12, świątynia Opatrzności Bożej. Mszy będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas.

Deszcz, ale on większych jakichś utrudnień i korków nie powoduje. I dobrze, bo dziś mamy jednak utrudnienia na trasie S8, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Uszkodzony pojazd blokuje, a blokuje tak na wysokości węzła Wypędy, ale bliżej ulicy Żwirowej. Inne korki to trasa S8, ale w innym miejscu przed mostem Grota Roweckiego. Od Głębockiej stoimy w korku do Marymontu. Większe korki tworzą się jeszcze na południowej obwodnicy Warszawy, dokładnie na moście południowym w kierunku Wilanowa.

0: Za 12 minut będzie godzina 8. Poznajmy dzisiejszego patrona.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Polska nie zadowoli się autonomią administracyjną. Ona potrzebuje politycznego życia. Najjaśniejszy panie, ujmij się zatem silną dłonią za sprawą Polski. Uczyń z Polski naród niepodległy, połączony z Rosją węzłem twojej dostojnej dynastii. To jest jedyne rozwiązanie, które mogłoby wstrzymać rozlew krwi i położyć podwaliny pod ostateczny pokój. Dla jednych te słowa arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego napisane w liście do cara Aleksandra II były stanowczo zbyt ugodowe. Wszak metropolita warszawski pisze je w dobie powstania styczniowego w ogniu walk o niepodległość. Dla drugich natomiast ten sam list to była próba osiągnięcia choćby części powstańczych celów na drodze dyplomacji. I dokładnie tak intencje tego listu odczytał car, a jego autor natychmiast trafił na 20 lat do Jarosławia nad Wołgą. Cóż, bycie hierarchą w dobie rozbiorów i Królestwa Polskiego to była zgoda na to, by zamiast na biskupim tronie zasiąść na beczce prochu. Jednak arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński miał tego pełną świadomość, skoro młodość upłynęła mu w duchu patriotycznym. Zanim został kapłanem, a stało się to dość późno, bo w wieku 33 lat, był przecież wcześniej świadkiem powstania listopadowego i aktywnym uczestnikiem Wiosny Ludów. I choć oba te zrywy okazały się sprawą przegraną, to otworzyły serce dzisiejszego patrona na Boga i na miłość do bliźnich, którzy bardziej od rewolucyjnych zmian potrzebowali duchowej pracy u podstaw. Stąd wzięło się doskonale nam dzisiaj znane nabożeństwo majowe. Stąd również wziął się cytowany na wstępie list do cara i zesłanie, a po śmierci księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 17 września 1895 roku wzięło się także wyniesienie go do chwały ołtarzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za 2 minuty będzie 8.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9. dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: 3 dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
2: Zbuduj wieżę dialogu.
3: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym.
1: Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
4: Miłość rodzi się ze słuchania.
5: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
6: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
0: O reklamie.
7: Minęła 8. Wiadomości Radia Warszawa przed nami. Nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale trwają inne konsultacje. Energetyczny szczyt G20, minister chwali współpracę z USA. Radzymin pożegna lato, wystąpi popularny wśród dzieci zespół. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Prezydent nie zwoła w najbliższym czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O taką naradę w związku z nasileniem agresywnej polityki Rosji apelowało od kilku dni wielu polityków. Zamiast RBN-u prezydent i jego najbliżsi współpracownicy spotykają się z wybranymi członkami rządu. Pierwsza runda takich rozmów odbędzie się dziś. Do Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybiera się minister Tomasz Siemoniak, który koordynuje służby specjalne. W piątek natomiast do Pałacu Prezydenckiego zaproszono szefa MON i szefa Sztabu Generalnego. Szczegóły tych spotkań zna Agnieszka Drążkiewicz.
8: Poranne spotkanie z ministrem koordynatorem to inicjatywa samego Tomasza Siemoniaka. Minister jest świeżo po wizycie w Stanach Zjednoczonych i rozmowach z szefem CIA i chce się podzielić wiedzą uzyskaną od amerykańskich służb z prezydenckim ośrodkiem, a szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki chętnie taką wiedzę przyswoi.
9: My się z panem ministrem koordynatorem regularnie widujemy i wymieniamy informacjami.
8: Jutro w południe kolejne ważne spotkanie. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na naradę w wąskim gronie szefa MON i szefa Sztabu Generalnego i będzie to okazja do ostatnich uzgodnień przed sesją plenarną ONZ, ale również czas na omówienie dalszych rozmów z administracją USA na temat stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Po weekendzie do Waszyngtonu leci w tej sprawie minister Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Minister Miłosz Motyka wziął udział w ministerialnym szczycie grupy G20 w Houston, gdzie rozmawiał także z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Szef resortu energii ocenił, że współpraca polsko-amerykańska w dziedzinie energetyki nigdy nie była tak dobra jak obecnie. 3-dniowe spotkanie w Houston ministrów energii grupy G20 było okazją dla polskiej delegacji do rozmów z przedstawicielami Departamentów Zasobów Naturalnych i Energii USA.
10: Nasze relacje nigdy nie były tak dobre, ponieważ nigdy Polska nie wykorzystywała tak dobrze własnej infrastruktury do tego, żeby we współpracy z Stanami Zjednoczonymi budować tą architekturę bezpieczeństwa.
7: Powiedział minister. Miłosz Motyka dodał, że zarówno Polska, jak i USA są zdeterminowane, aby wyrzucić rosyjski gaz i rosyjskie surowce w całości z Europy Środkowo-Wschodniej. W tym planie Polska miałaby się stać tak zwanym hubem gazowym dla całego regionu. Rozmowy, które przeprowadziliśmy, świadczą o pełnym zrozumieniu ze strony amerykańskiej tego kierunku, dodał minister.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Radzymin w sobotę pożegna lato. Festyn na placu przed kolegiatą. Z tej okazji organizuje Fundacja Campus Pallotti. To już druga edycja wydarzenia. W tym roku atrakcji będzie jeszcze więcej. Zapewniał w poranku z Radiem Warszawa Marcin Bielawski.
12: W tym roku przygotowaliśmy troszeczkę więcej atrakcji, troszeczkę więcej zadań dla dzieci, dla całych rodzin. Mamy nadzieję, że te kolejki z zeszłego roku przy niektórych atrakcjach się nie będą już aż tak powtarzać ze względu na tą mnogość właśnie przygotowanych atrakcji. I zobaczymy, jak pójdzie w tym roku.
7: Gwiazdą festynu będzie zespół Małe TGD. Początek spotkania o 15:00. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Warszawa.
11: Dzieje się w sporcie.
7: Polska przegrała w Sofii z Bułgarią 2-3 w piątym ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytuł Polaków w turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do grupy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. W 1/8 finału rywalem podopiecznych Nikoli Grbicia będzie reprezentacja Łotwy. Mecz Polska-Łotwa także zostanie rozegrany w Sofii i odbędzie się 19 lub 20 września. Łotwa to 50. drużyna rankingu światowego. Polska jest liderem tej klasyfikacji. Z układu drabinki Mistrzostw Europy wynika, że na Bułgarów Polacy mogą trafić ponownie w ćwierćfinale.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
15: Pięć minut po godzinie 8:00 i pogoda, a pogoda jest dzisiaj deszczowa, ale później będzie już dość słonecznie, ale jeszcze może będą mogły wystąpić opady. 13 stopni to temperatura w tym momencie, 18-19 stopni to dzisiejsze maksimum, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie po spadku nocnym powoli rośnie.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
15: 6 minut po godzinie 8:00, deszczowy poranek. Nie chce się wstawać, jak widzi się tak ponurą aurę, ale mam nadzieję, że Amanda Marshall nam z łóżka wstać pomoże, bo to kanadyjska piosenkarka, która wykonuje muzykę z pogranicza popu i rocka. Sama pisze te swoje utwory, no i jej kariera nabrała tempa wraz z rokiem 1991, wtedy pierwsze hity, które tworzy do dziś. A utwór, który będzie nas dzisiaj budził, pochodzi z roku 1999, z albumu Tuesday's Child. No to wszystko się zgadza. Love Lift Me. Amanda Marshall. Na dzień dobry, Jarek Wydra. Zapraszam.
11: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Dziś śliskie drogi, deszcz pada, proszę na siebie uważać, bo już do kolizji dochodziło. Na szczęście były one niegroźne. Najwięcej czerwonego koloru na trasie S8, bo korek zaczyna się już przy ulicy Artyleryjskiej i ciągnie się przez most Grota Roweckiego na Marymont i z przeciwnego kierunku od wysokości Laska na Kole też do Marymontu trochę postoimy w korku. Z Józef Posławia. Ciężko się teraz dostać do Warszawy, ale też z Józefowa, bo korek na Nadwiślańskiej do południowej obwodnicy Warszawy. Na samej południowej obwodnicy Warszawy, tak na wysokości trasy S79, też jest korek w kierunku Raszyna. I jeszcze Sękocin Nowy, tutaj od Wolicy, trasa S8 zakorkowana do mniej więcej wysokości Janek.
1: Gość poranka.
0: Dziś pogrzeb księdza Stanisława Małkowskiego, kapłana, który przez lata angażował się w obronę życia poczętego, a o jego spojrzeniu na tę kwestię przypomina odnaleziony przez naszego gościa list. Katarzyna Warchoł w naszym studiu, doktorantka w Szkole Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dyscyplinie Biologia Medyczna, nauczyciel akademicki oraz specjalistka w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: To zacznijmy od listu, który Pani odnalazła. W jakich okolicznościach on trafił w Pani ręce?
2: Zostałam zaproszona do współtworzenia książki Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, obecność jakiej potrzebujemy. Moja część właśnie dotyczyła obrony życia i godności człowieka. Szukając materiałów, natrafiłam na Księgę Życia. Prowadzona ona była przez ruch obrony życia imienia właśnie księdza Jerzego Popiełuszki, działający przy parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie. W tej książce, w białej kopercie skryty był właśnie ten list księdza Stanisława Małkowskiego z 1988 roku. Zatytułowany był Dlaczego zajmuje się obroną życia dzieci poczętych w łonach matek? Można powiedzieć, że jest to bardzo osobiste świadectwo, w którym ksiądz Małkowski wyjaśnił nam, dlaczego ta obrona życia stała się tak ważną częścią jego życia posługi. Przytoczę z jego listu słowa. Skoro Bóg Stwórca dał życie i dał je na zawsze, współpraca z Nim w dziele ratowania życia zagrożonego jest czynem wspaniałym, rzutuje na całą wieczność. I wspaniałe jeszcze jego świadectwo, że poprzez tą działalność w ruchu Gaudium Vitae, ruchu obrony życia, przez inne działania mógł przyczynić się, uwaga, do uratowania około 1000 dzieci poczętych. Więc myślę, że to jest olbrzymie świadectwo tego księdza. I dodał, że broniąc życia współpracował z księdzem Jerzym Męczennikiem. Właśnie ta troska księdza Jerzego wcześniej była uwydatniona przez księdza Teofila Boguckiego, więc posługa, też opowiadał w tym liście o swojej posłudze duszpasterskiej w konfesjonale, która była też bardzo ważna, zanim dokona się ostateczne zło, prawda? Głosił kazania, prelekcje, rekolekcje, podejmował właśnie tą tematykę obrony życia, powołania misji do udziału w tym. Więc myślę, że to jest taki testament księdza.
0: No właśnie, bo mówimy list, ale czy on do kogoś był skierowany, zaadresowany, on nie trafił w niczyje ręce i stał się taką notatką księdza Małkowskiego. Jaki był cel napisania tego listu?
2: Powiem szczerze, że on był schowany w tej księdze. Mhm. Był tylko dopisek, że ten tekst pióra księdza Stanisława został niedawno odnaleziony w archiwach. Wzruszająca, piękna jest wypowiedź, odsłaniająca motywy pobudzające księdza Stanisława, cytuję tutaj, tak, do pracy w tym odcinku posługi kapłańskiej. Taka była notatka, zdjęcie księdza Małkowskiego właśnie z dziećmi i list schowany w kopercie.
0: Ma on datę?
2: Tak, tak jak już mówiłam wcześniej, 1988 rok.
0: Czasy komunizmu. Jak wtedy wyglądała rzeczywistość związana właśnie z ochroną życia, ale z drugiej strony przerywaniem ciąży? No i wtedy wymagało to chyba większej odwagi niż dziś. Dzisiaj też wymaga odwagi, ale w czasach komunizmu chyba ta odwaga musiała być większa.
2: Tak, uważam, że odwaga była potrzebna kiedyś, jest potrzebna i teraz. Chciałabym tutaj nawiązać właśnie też do tego listu dalej, gdzie ksiądz Stanisław Małkowski napisał, że stan wojenny rozumiał nie tylko jako wojnę władz komunistycznych przeciwko narodowi i kościołowi, lecz również jako wojnę rodziców przeciwko dzieciom. Z kolei Solidarność interpretował szerzej, jako solidarność obejmującą każdego człowieka od początku jego życia. I ważne jest, żeby zrozumieć ten aspekt, przytoczenie ustawy uchwalonej w 1956 roku właśnie, dopuszczającą przerywanie ciąży. Ona wtedy mówiła, że ze względu na podejrzenie, że ciąża jest w wyniku przestępstwa, ale było też trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej. I to właśnie ta ostatnia przesłanka oznaczała taką bardzo szeroką dostępność do zabiegów. I ta ustawa regulowała kwestie przez większość okresu właśnie PRL-u. I teraz warto wspomnieć, że nie znamy też ostatecznej liczby wykonywanych aborcji, ale w literaturze spotkałam się właśnie z wypowiedzią demografa Marka Okulskiego, który szacował liczbę aborcji w 1977 roku na 620-700 tysięcy, więc jest to porównywalna populacja dużego polskiego miasta. Tak? Także w takich realiach żył właśnie ksiądz Małkowski. Znał tą sytuację społeczną, prawną.
0: Czy działalność ruchów pro-life właśnie w tamtym okresie, czy ona mogła, czy te ruchy mogły oficjalnie funkcjonować, czy to było takie wtedy podziemie, tak można powiedzieć, no bo Ruch Obrony Dzieci Poczętych Gaudium Vitae i ksiądz Małkowski, czy trzeba było się w jakiś sposób kryć z działalnością?
2: Potrzeba było do tej działalności dużo rozwagi. Nie działali oni tak oficjalnie. Więc dużo mądrości, dużo rozwagi była potrzeba w tej właśnie działalności.
0: Co panią poruszyło w tym liście? Język, argumentacja, styl, czy to samo przesłanie, które mimo upływu wielu lat, ono jest cały czas aktualne?
2: Dla mnie to przesłanie jest aktualne też ze względu na zawód, jaki wykonuję, tak? Jestem położną, moim zdaniem jest to najpiękniejszy zawód na świecie, gdzie mogę nieść tą misję wspierania życia nie tylko w szpitalu, ale też poprzez właśnie działalność naukową czy społeczną. Dlatego bardzo inspirują mnie takie osoby, które właśnie nie tylko łączą swoje przekonania, poglądy, ale też łączą to z działalnością konkretną, służbą drugiemu człowiekowi. Tak samo jak Stanisława Leszczyńska, tak, położna, która w skrajnie trudnych warunkach też pozostała wierna sumieniu, etyce zawodowej, szacunkowi do życia. Także podobnie ksiądz Stanisław Małkowski. Tutaj ta obrona życia nie była tylko hasłem, ale się wiązała z jego działalnością.
0: Powiedziała pani o poglądach, tak? I to trochę straszne, że jesteśmy w momencie, kiedy to światopogląd albo poglądy polityczne kształtują naszą opinię, może to nie jest dobre słowo, na temat tego, czy ktoś może żyć, czy nie. To jest moim zdaniem dość straszne.
2: Tak. Pogląd nie powinien warunkować prawa do życia drugiego człowieka. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, w jaki sposób w ogóle możemy bronić życia poczętego. Właśnie najbardziej taka przekonująca obrona jest poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Tutaj same poglądy nie wystarczą, nic nie znaczą, to są tylko słowa, prawda? Za tym muszą iść konkretna postawa, sposób też, w jaki traktujemy innych ludzi, którzy czasami myślą inaczej niż my. Nie możemy się zatrzymywać wyłącznie na pustych deklaracjach. I też w kwestii obrony życia nie powinno być miejsca na nienawiść, ocenianie, potępianie drugiego człowieka. Tu musi być ta gotowość pomocy i empatia. I czasami naprawdę nie potrzeba wiele, żeby to życie ludzkie wspierać. Wystarczy zainteresowanie, rozmowa.
0: No i ksiądz Małkowski też bardzo mówił o odpowiedzialności mężczyzn. Zatem jakiej roli mężczyzn w rozmowie w kontekście ochrony życia dziś pani zdaniem brakuje?
2: Tak, rola mężczyzny, rola ojca jest tutaj bardzo ważna. Kobieta powinna czuć się bezpiecznie przy mężczyźnie i ten mężczyzna powinien być odpowiedzialny zarówno za kobietę, jak i dziecko. Więc w dzisiejszych czasach często takie rzeczy jak odpowiedzialność za drugiego człowieka jest czymś bohaterskim, a powinno być czymś normalnym.
0: Dziś pogrzeb księdza Stanisława Małkowskiego, godzina 12, świątynia Opatrzności Bożej. Mszy świętej będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a my w studiu rozmawialiśmy o odnalezionym liście i postaci księdza Stanisława Małkowskiego. Ten list, można się z nim zapoznać na Facebooku Radia Warszawa, tam Państwa serdecznie odsyłamy i bardzo dziękujemy za obecność w naszym studiu. Katarzyna Warchoł, doktorantka w Szkole Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dyscyplinie Biologia Medyczna, nauczyciel akademicki oraz specjalistka w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.
3: Minęła 8:30. Kacper Kowalczyk przedstawi wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie.
4: Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, zostanie patronką Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. To ona była inicjatorką utworzenia obiektu. Oficjalną decyzję podejmie dziś Rada Miasta. Warszawskie metro wyjechało testowo na nowy odcinek linii M2 od stacji Bemowo do stacji Karolin. Przejechał tamtędy pociąg techniczny, a następnie skład pasażerski. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na listopad. Czekali na kody BLIK przy bankomatach, zostali zatrzymani. Policjanci z Mokotowa podjęli interwencję wobec dwóch 19-latków. W ich telefonach znaleźli wiadomości świadczące o próbach oszustwa. Test syren w Wołominie. Mieszkańcy mogą usłyszeć je jutro między 9 a 14. Jak zapowiadał rząd miasta, sygnały będą miały charakter ćwiczebny i techniczny. Nie należy podejmować żadnych działań. Bezpłatne serwisy rowerowe dla warszawiaków to część obchodów Europejskich Dni Mobilności. Specjaliści czekają dziś do 18 na Wybrzeżu Szczecińskim, jutro będą na skrzyżowaniu Belwederskiej i Gagarina, a w sobotę przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła. A ja czekam na Państwa z wiadomościami Radia Warszawa o godzinie 9.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: I cały czas sobie ten deszcz pada, ale przestanie. O poranku tylko deszczowo, później już padać nie powinno, a jeżeli to jakiś mały, przelotny ten deszcz i w drugiej części dnia będziemy mogli napawać się promieniami słońca. Maksymalna temperatura dziś to 19 stopni, teraz 13 jest w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie, Grodzisku, Otwocku, Wołominie i Mińsku Mazowieckim, a cieplej 14 stopni w Legionowie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 9 i my już jesteśmy prawie w ćwiartce kwoty, którą zbieramy, a ta kwota to 150 tysięcy złotych. Cel to remont studia Radia Warszawa i mamy już 33 557 dzięki Państwu wsparciu, za które bardzo, bardzo dziękujemy. Studio już mocno wymaga remontu, kilkanaście lat już upłynęło od poprzedniego. Trudno tak wskazać jednoznaczną datę, bo te prace remontowe były rozłożone w czasie, te poprzednie, ale teraz ten remont znów jest niezwykle potrzebny, bo technologia się rozwija, nowości cały czas wchodzą, a chcemy też wkroczyć mocniej na YouTube'a, a nasze studio takie dość ciemne, nieprzystosowane do takich produkcji wideo. Chcemy to zmienić, bo chcemy zmieniać się dla Państwa i dzięki Państwu. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie właśnie tego celu remontu studia. Wszelkie szczegóły w zakładce wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Będziemy także w parafiach w najbliższą niedzielę, w jakich o tym będziemy jeszcze mówić za chwilę. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie, bo dzięki Państwa wsparciu możemy nadawać od 35 lat.

korki i utrudnienia. Jeśli chodzi o utrudnienia, to na szczęście większych nie ma teraz w Warszawie i w okolicach, jeśli chodzi o transport publiczny, i to dobra informacja. A jeśli chodzi o korki, które na warszawskich ulicach się pojawiają, to sporo jest ich na południowej obwodnicy Warszawy, od Puławskiej w kierunku lotniska, Jaworowa i tutaj z małą przerwą na Paluchu i znowu do węzła Opacz, cały czas korek. Na S8 korek też od węzła Warszawa Janki i tutaj stoimy aż do Nowych Grocholic. Korek także w Alejach Jerozolimskich od węzła Opacz Kolonia do Prymasa Tysiąclecia. Prymasa Tysiąclecia od Obozowej do Alei Jerozolimskich. Z Łomianek stoimy w korku do Mostu Północnego ze względu na remonty, ale także dużo samochodów, które zmierzają w tym kierunku, w kierunku Warszawy.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: W którym przenosimy się do Meksyku, bo do rezerwatu El Santuano powróciły bizony amerykańskie. Zaledwie kilka miesięcy po utworzeniu stada kamery zaczęły rejestrować zwierzęta od dawna niewidziane w tym miejscu, a na świat przyszły pierwsze młode i przyrodnicy dostrzegają również oznaki regeneracji gleby i roślinności. A my teraz do Ciachcina się przenosimy, bo tam natrafiono na ukrytą kapsułę czasu podczas remontu ambony w kościele. 140 lat temu pozostawił ją ksiądz Józef Strusiński, proboszcz parafii. Spisany na pergaminie dokument to taka metryka świątyni, ocenił konserwator zabytków. No i jeszcze piekary śląskie, bo w 2026 roku w sezonie letnim we wszystkich rodzajach pielgrzymek dotarło na Jasną Górę w sumie ponad 117 tysięcy pątników. To więcej o ponad 9 tysięcy niż rok temu.

0: Za 2 minuty 9 i wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny. Musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na

0: małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
2: Zbuduj wieżę dialogu.
3: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
4: Miłość rodzi się ze słuchania.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Wzmacnianie przejść granicznych z Ukrainą. Odpowiedź Donalda Trumpa na zapowiedź współpracy Kanady z Unią Europejską. Konwent marszałków na Mazowszu. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Trwa wzmacnianie przejść granicznych z Ukrainą. Ma to związek z niedawnym atakiem rosyjskiego drona na ukraińskim terytorium w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia z Polską. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Do budowy wzmocnionej infrastruktury na przejściach granicznych wysłany został 18 pułk saperów. Pracę rozpoczął od Dorochuska. To w pobliżu tego przejścia koło ukraińskiego Jagodzina. W niedzielę Rosjanie uderzyli dronami odrzutowymi.
9: Dwa posterunki, jeden na kierunku wjazdowym, drugi na kierunku wyjazdowym. Przejścia granicznego. Jeżeli będzie zagrożenie, na przykład atakiem z powietrza, pełniący służbę funkcjonariusz w tym miejscu, będzie mógł do takiego strzeżonego posterunku się schować.
8: Wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Schrony to posterunki systemu Hasco Bastion. Konstrukcja z worków wypełnionych piachem jest ustawiana w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę. Podobne schrony mają powstać na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą.
7: Amerykański prezydent Donald Trump grozi Unii Europejskiej w razie, gdyby przyznała Kanadzie status państwa stowarzyszonego. Zaproponowała to wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jeśli to zrobią, to moim zdaniem będzie to wrogi akt i nałożę poważne cła albo wstrzymam handel z Europą w wielu dziedzinach, powiedział Trump dziennikarzom w drodze do Karoliny Północnej. Dodał, że propozycja przyznania Kanadzie statusu państwa stowarzyszonego z Unią jest śmieszna. Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie status kraju członkowskiego stowarzyszonego Unii Europejskiej w orędzie o stanie Unii, wygłoszone wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W Płocku trwa konwent marszałków województw. Przewodniczy mu marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Samorządowcy debatują na wiele tematów istotnych dla lokalnych społeczności, takich jak dysponowanie funduszami unijnymi czy gospodarka odpadami.
11: Ta gospodarka odpadowa wymaga naprawdę przejrzenia i usunięcia luk prawnych, które uniemożliwiają nam dzisiaj walkę z nieuczciwymi, no czasami gangsterami wręcz, którzy w różny sposób deponują toksyczne odpady. Nie można też de facto efektywnie ścigać tych, którzy te odpady wytworzyli. No a na końcu próbuje się na samorządy województw przekazać odpowiedzialność za usuwanie tych odpadów bez pieniędzy, co jest oczywiście absolutnie niezgodne z zasadami państwa prawa i z konstytucją.
7: Województwo mazowieckie sprawuje prezydencję w konwencie marszałków od lipca do końca roku.
10: Dzieje się blisko.
7: W weekend frezowanie ulicy Szwoleżerów. Na ulicy pomiędzy Czerniakowską a Myśliwiecką będzie nie tylko nowy asfalt. Drogowcy wymienią też chodniki i poprawią bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ulicy 29 listopada. Za zamknięty odcinek został wyznaczony objazd Łazienkowską i Czerniakowską. Tymi ulicami pojadą także autobusy linii 108 i 162. Na teraz to już wszystko. Zapraszam na więcej wiadomości z życia Kościoła o 9.30.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Deszcz powoli już przestaje padać, już nie ma takich ulew, jak to było dzisiaj o świcie, ale temperatura też tak powoli sobie rośnie. 14 stopni teraz na termometrach w Warszawie i w okolicy, nieco chłodniej w Otwocku, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, gdzie 13 stopni. Dziś maksymalnie 19 stopni zobaczymy na termometrach i później będzie słonecznie.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Poranek z Radiem Warszawa.
6: 5 minut po godzinie 9:00, Dzień Muzyki Country, to właśnie dziś, czyli świętują autorzy audycji Country Club w Radiu Warszawa, Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek, więc pozdrawiamy panów bardzo, bardzo serdecznie i w ich imieniu zapraszamy w niedzielę, w każdą niedzielę o godzinie 17:00 na Country Club. To audycja, która od wielu, wielu lat prezentuje tę muzykę country właśnie w radiu, nowości, także klasyka i prezentacja muzyki, która szerzej w polskiej radiofonii dostępna nie jest, więc tym bardziej w niedzielę o godzinie 17:00 zawsze zapraszamy. Pozdrawiamy Jerzy Głuszyk, Maciej Świątek, wszystkiego dobrego. No i zapraszamy też do spędzenia najbliższej godziny z Porankiem z Radiem Warszawa, bo będzie się sporo działo. Jarek Wydra, zapraszam.
10: Poranek z Radiem Warszawa.
5: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Prawie 9 minut po godzinie 9. Warto pomagać i przekonał się o tym Sebastian Kozielski, który miał strój psa marszala, psa do zadań specjalnych. Czy jest jakieś dziecko, które psa marszala nie zna? Chyba nie. To przecież dzielny strażak z psiego patrolu. No i Sebastian Kozielski podróżuje po szpitalach, odwiedza chore dzieci i właśnie w stroju psa marszala bawi się z nimi, pomaga dzieciom w szpitalach, w świetlicach, w domach dziecka. Wspólnie się spotykają, bawią i dzięki temu te chwile radości pozwalają zapomnieć o tych smutnych chwilach albo chwilach cierpienia. Sebastian Kozielski, już za chwilę rozmowa z nim, którą poprowadzi Weronika Ostrowska.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: I teraz sytuacja na warszawskich drogach. Rozpocznijmy jednak od autobusów. Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 743, przyczyny techniczne, możliwe opóźnienia oraz odwołania kursów. No a teraz już najtrudniejsze w przejechaniu przez kierowców drogi Warszawy i okolic to S7 Złomianek do Mostu Północnego, most Grota Roweckiego także zakorkowany. A poza Warszawą, Zegrze Południowe, tam wiadomo, droga krajowa nr 61, remont i newralgiczne rondo. Już na moście, na Zalewie Zegrzyńskim stoimy od strony Nieporętu, także korek, najmniejszy korek od strony Wieliszewa i Legionowa.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. A dzisiaj w naszym studiu człowiek, który wywołuje uśmiech na twarzach nawet tych, którzy mocno cierpią, którzy na co dzień czasami w szpitalach przebywają, który kilka lat temu, zaraz poznamy dokładniej tę historię, założył strój psa Marszala i od tej pory jego życie wygląda trochę inaczej. Sebastian Kozielski, pies Marszal w naszym studiu o poranku. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, dzisiaj raczej bardziej Sebastian, pies został w domu.
2: Panie Sebastianie, jak to było, że wpadł pan na taki nietuzinkowy jednak mimo wszystko pomysł?
3: No, w momencie wybuchu wojny na Ukrainie pomyślałem, że chciałbym coś zrobić dla dzieci. Na dworcu w Krakowie kupiłem strój, miałem iść raz odwiedzić dzieci, no i tak zostało, że zostałem psem.
2: A dlaczego wybór padł akurat na Marszala?
3: W sumie zawsze powtarzam, że ja się z nim troszkę identyfikuję, bo to jest taki gapa w bajce, więc u mnie się to dużo składa, bo potrafię pomylić się, pojechać do miejscowości 500 km w drugą stronę, zgubić się, więc tutaj gdzieś się identyfikuję z nim.
2: No więc jest to już dobrych kilka chwil, jak pan ubiera ten strój. Czy jest to tak, że jak zaczyna być pan trochę innym człowiekiem, a w zasadzie to tym psem Marszalem dla dzieci i dla trochę starszych?
3: Tak, z jednej strony to jest totalna przemiana, bo czasem, jak normalnie człowiekowi nie chce mi się, więc mówię, że ale dzisiaj mi się nie chcę, ale zakładam ten strój, to się wszystko od razu zmienia, chociaż też dużo daję od siebie do tej postaci. Wydaje mi się, że gdzieś tam nią jestem, więc w tym wszystkim też jestem sobą, ale wiele osób, które gdzieś tam ze mną już działało i widziały się podczas tych akcji, to mówią, że strasznie to zmienia, kiedy go zakładam.
2: No właśnie, jest dla mnie ciekawe też to, jakie są reakcje najmłodszych.
3: Raczej zawsze jest to radość. Chyba, że mówimy o dzieciach w wieku żłobkowym, no to jest płacz i krzyk, więc staram się unikać. Tak. Te dzieci w tym wieku żłobkowym, chociaż nigdy nie można generalizować, ale w wielu przypadkach one się po prostu boją, ale raczej wywołuje to uśmiech.
2: Uśmiech przede wszystkim, no dlatego, że postać z kreskówki nagle pojawia się przed oczami. Co jest ważne dla pana, żeby, no właśnie, ta postać psa Marszala, która pojawia się przed dziećmi, żeby ona pomagała w tych trudnych momentach życia, bo tutaj to był ten moment, domyślam się, że tych, którzy uciekali z Ukrainy po to, żeby znaleźć bezpieczne schronienie w Polsce.
3: No w sumie najważniejszy jest zawsze uśmiech, więc robię wszystko, żeby wszyscy się dookoła uśmiechali, bo to nie tylko chodzi o dzieci, ale na przykład kiedy jestem w szpitalu, to mają się uśmiechać rodzice, personel, więc mogę pociągnąć mamę za włosy, pielęgniarkę gdzieś tam przytulić i wszyscy się śmieją dookoła i w sumie ten uśmiech jest najważniejszy.
2: Czy tego uśmiechu w pana życiu, dopóki nie pojawiła się ta postać Marszala, było też tak dużo? Pan ma to w sobie? Taką radość i takie zarażanie innych radością?
3: Ja myślę, że ta postać dużo też zmieniła, więc dużo zmieniło i teraz tego uśmiechu na co dzień jest dużo więcej niż było.
2: Jeśli chodzi o tę skalę zainteresowania obecnością psa Marszala w różnych placówkach, czy spodziewał się pan, że dzisiaj to będzie tak, że no nie wiem, co się pana zapytam, czy każdego tygodnia gdzieś się pan pojawia?
3: No to jest około 3000 km teraz tygodniowo. Ja się zawsze tak śmieję z przymrużeniem oka, to jest idealna praca dla bezdomnego, bo ja mógłbym w ogóle domu nie mieć i nie wracać do tego domu, bo jak wyjeżdżam w jeden dzień, to wracam po tygodniu, po dwóch, po trzech, więc mógłbym tak jeździć na okrągu, jest tak wiele próśb, że po prostu mógłbym nie wracać i w momencie, kiedy bym zatoczył koło, to byłyby 2 lata i mógłbym znowu wracać do tych miejsc. Ich się tak dużo pojawia nowych, są to miejsca, do których wracam, bo zawsze wracam, pojawia się dużo nowych miejsc, więc nie brakuje tego, wręcz jest naprawdę bardzo dużo.
2: Czy spodziewał się pan tej skali na początku? jak pan zaczynał, że będzie to, przerodzi się to w taką normalną działalność?
3: Nie, myślę, że nie, bo ja w sumie też nie miałem nigdy styczności, że tak powiem, nawet z chorymi dziećmi, nie wiem, w rodzinie nie było nikogo chorego onkologicznie, wśród najbliższych znajomych. Mój Facebook składał się często z piłki nożnej i zdjęć ładnych kobiet, więc raczej to, na co dzień mi się wyświetlało. W tym momencie widzę, jaka jest skala i jakie potrzeby są w różnych miejscach, bo jeżdżę naprawdę w bardzo różne miejsca.
2: No, czyli zmieniło się całkowicie w zasadzie, można powiedzieć, pana życie i pana ogląd świata. Dzięki tej postaci, dzięki temu, że wcielił się pan w tę postać, no i dzięki temu też, że zaczął pan wywoływać uśmiech na twarzach tych, którzy cierpią. Co jest ważne z pana perspektywy, czego pan się też nauczył przez te lata w pomocy, w tym, że właśnie w tym pojawianiu się w takich trudnych miejscach?
3: Osobiście dało mi to jedno, że tak naprawdę człowiek nie przejmuje się takimi prostymi rzeczami na co dzień, nie przejmuje się tym, że nie wiem, spóźnił mu się pociąg, brakuje tutaj w danym momencie pieniędzy na to czy na tamto. Te wszystkie problemy są nieważne, bo w momencie, kiedy jest zdrowie, to jest wszystko, więc to tak osobiście dużo mi dało i zmieniło ogląd na wszystko dookoła.
2: A jaki jest pana przepis na to, żeby ta interakcja była dobra, żeby, no właśnie, żeby dzieci czuły się zaopiekowane przez psa Marszala?
3: To jest spontan. Nigdy nie ma scenariusza, nigdy nie ma planu. Ja nigdy nie wiem, jak będzie wizyta wyglądała. To jest 5 lat działań. Nie policzę, ile tych wizyt było, ale każda jest inna. Nigdy nie ma takiej samej. Może się ktoś cieszyć, tak samo dziecko może się gorzej czuć, może być smutne. Kilka razy zostałem ogryziony. Na szczęście było to w ogon albo w palec, którego nie czułem, bo to jest taki miękki ogon, więc byłem na takim spotkaniu na zjeździe dzieci z zespołem Downa i potem widziałem na filmiku, jak dziewczynka idzie za mną i przez 15 minut gryzie ten ogon, więc nie czułem. Ale tak jak mówię, każda wizyta jest inna. I najważniejsze chyba w tym wszystkim jest spontan. Nie potrafiłbym tego zaplanować, że teraz wchodzę i w tym momencie przytulamy to dziecko, tutaj się pani uśmiecha. To jest totalny spontan i chyba to jest największa wartość tego wszystkiego.
2: Ale wydaje mi się, że potrzeba dużo uważności i oczu dookoła głowy, chociaż pan powiedział o tej dziewczynce, która gryzła psa Marszala przez długi czas w ogon. Na szczęście ten ogon bez czucia, więc psu to nie zaszkodziło. Ale tak myślę o tym, że trzeba mieć uważność, bo trzeba widzieć, czego dane dziecko potrzebuje. Czy do tego podejść, czy do tego nie podchodzić. Jak to wygląda z pana perspektywy?
3: Tak, to już chyba też, to już jest jakieś takie małe doświadczenie, gdzie widzę z daleka, gdzie mogę podejść, czy gdzie będzie zaraz płacz, albo trzeba najpierw iść z zabawką i przekupić, więc to różnie wygląda. Uważność to jest taka fizyczna, tu jest ciężko, bo tam widoczność jest ograniczona, mam dużo martwego pola w tym, ale to, co chcę, to widzę, ale tak na spokojnie, po prostu spojrzeć na to, co kto w danym momencie potrzebuje. Tak jak teraz w weekend byłem u chłopczyka na wizycie, chłopczyk niestety nie ma już dla niego ratunku, jego mama poprosiła, żeby przyjechał, dał im trochę radości. Dowiedziałem się, że tam jest dwójka rodzeństwa i w sumie skupiłem się na tym rodzeństwie, na tych dzieciach, które gdzieś tam są zdrowe i które też potrzebują tej uwagi. No to później wróciłem do domu, to dziewczynce zrobiłem jakieś zakupy, ubrań w Sinsayu wysłałem, dostała wczoraj paczkę i gdzieś tam też ich otoczyłem tą opieką. Mówię, raczej ta uważność taka nie tyle fizyczna, ale gdzieś tam w środku przemyśleć, co kto potrzebuje w danym momencie.
2: Czy jest tak, że ten rodzaj działalności nadał nowy sens pana życiu?
3: No chyba oddałem się temu w całości, bo ja nad tym pracuję około 16 godzin dziennie, więc to są dwa etaty i to jest cały czas i są cały czas wiadomości. Teraz nie wiem, ile będziemy rozmawiać, ale w zależności od tego, jak długo, to tyle będzie wiadomości w telefonie, na różnych social mediach i dzieje się to cały czas od rana do wieczora. Dzisiaj też przyjechałem niby bez psa, ale już się umówiłem, że kupię drożdżówki do hospicjum, więc też jeszcze pobiegnę na zakupy, które już tutaj gdzieś mam zamówione. Cały czas coś się dzieje i jest tego naprawdę mnóstwo.
2: Opowiedział pan bardzo trudną historię przed kilkoma chwilami. Dzieli się zresztą nimi pan na swoich profilach w mediach społecznościowych. Ja myślę, że też te historie dzięki panu docierają do szerszego grona odbiorców, bo tak jak pan powiedział, my często w naszym codziennym życiu martwimy się takimi zwykłymi sprawami, denerwujemy się jakąś rozlaną herbatą, rozlaną kawą, czy też autobusem, który przyjechał, nie przyjechał, metrem, które nie jeździ, akurat nie mogę się gdzieś dostać, a pan zwraca uwagę to, co jest w życiu najważniejsze. Jakie te rzeczy w życiu z pana perspektywy, jak pan patrzy, szczególnie na tych najmłodszych, co jest najważniejsze dla ich rodziców, co jest dla tych małych pacjentów bardzo ważne?
3: To, co mówiliśmy na początku, tak fizycznie, to zdrowie. No to jeśli mamy zdrowie, to mamy wszystko. A tutaj chodzi o chociażby też takie chwile zapomnienia, bo ja wchodząc na oddział onkologii, czy jak spotykam się z tymi chorymi dziećmi, to ja w ogóle nie patrzę, że to są chore dzieci, bo to są dzieci. To czy ma włosy, czy nie ma włosów, czy ma jakąś kroplówkę, czy jakiś bandaż, plasterek, to nie ma znaczenia, bo to jest dalej tak samo dziecko, które byłbym w przedszkolu i tak samo chcę się bawić, wygłupiać i myślę, że takie chwile zapomnienia w tym wszystkim są ważne i właśnie dla rodziców, którzy też widzą w danym momencie, że ta jego córka, syn się uśmiechają, więc to daje takie poczucie też tym dzieciom, że ten świat wcale nie musi być może taki zły, bo skoro ten bohater z bajki do niego przychodzi w tym momencie, to może nie jest tak strasznie i nie jest tak źle, więc to są takie chwile, które, mówię, ta radość, te chwile zapomnienia i taka normalność, bo ja gdzieś tam chcę przemieścić to dzieciństwo i tak jak mówię, jak ja wchodzę gdzieś tam na salę szpitalną, to w żadnym wypadku, nie wiem, nie stoję, nie będę płakał nad tym dzieckiem, tylko się bawimy, wygłupiamy i jest to wszystko po prostu z tą jedną radością i to jest najważniejsze.
2: Jakiś poważny właściciel firmy mógłby powiedzieć, no niepoważne to pana zajęcie jest, a dla pana to jest poważne zajęcie czy niepoważne? Wydaje mi się, że pan łączy w tym zajęciu konkretnym takie paradoksy. Z jednej strony zabawny pies Marshall, kreskówkowa postać, z drugiej strony kwestie życia i śmierci, często najmłodszych.
3: Może sobie każdy ocenić, bo 38-letni facet biega z ogonkiem na wierzchu, więc to jakkolwiek by to nie brzmiało, to nie jest to do końca poważne, ale ja siebie diagnozuję w tym wszystkim jako takie trochę dwie osoby, bo my często z Marszałem się kłócimy i rozmawiamy nawzajem, więc jest Marszał i jest też później Sebastian, więc może Sebastian robi to trochę poważniejsze rzeczy, które gdzieś tam musi później przerobić sam, czy rozmawiając też znowu z tymi rodzicami, a Marszał się bawi i on nie jest poważny.
2: Ma pan w sobie takie wewnętrzne dziecko, które się cieszy Marszałem?
3: Każdy facet, który gdzieś tam zawsze się zachowuje jak 12-latek, więc to akurat mi pomaga to, że jestem mężczyzną, bo każdy facet się zachowuje jak dziecko często.
2: Sebastian Kozielski. Jako pies Marszał pojawia się w wielu placówkach, ale Sebastian i Marszał są to dobrzy kumple? Tak możemy powiedzieć?
3: To jest taka szorstka miłość, bo to, jak mówię, często się kłócimy, ale to chyba pomaga.
2: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzę panu wielu kolejnych pięknych spotkań. No i życzę też, żeby ten uśmiech na twarzach tych, którzy psa Marszala mają okazję spotkać, pojawiał się jak najczęściej. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
2: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Zmarły ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji w czasach PRL i kapelan Solidarności, zostanie dziś pochowany na warszawskich Powązkach. Wcześniej w południe odprawiona zostanie msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Ksiądz Stanisław Małkowski w swojej działalności współpracował z błogosławionym Jerzym Popiełuszką, podkreślała w poranku z Radiem Warszawa Katarzyna Warchoł, doktorantka w Szkole Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
5: Ta troska księdza Jerzego wcześniej była uwydatniona przez księdza Teofila Boguckiego, więc posługa też opowiadał w tym liście o swojej posłudze duszpasterskiej w konfesjonale, która była też bardzo ważna, zanim dokona się ostateczne zło. Głosił kazania, prelekcje, rekolekcje, podejmował właśnie tą tematykę obrony życia, powołania misji do udziału w tym.
4: Niedawno odnaleziono nieupublikowany dotąd list księdza Stanisława Małkowskiego, w którym pisał o swojej działalności w sprawie obrony życia poczętego.
5: Zatytułowany był „Dlaczego zajmuje się obroną życia dzieci poczętych w łonach matek?”. Można powiedzieć, że jest to bardzo osobiste świadectwo, w którym ksiądz Małkowski wyjaśnił nam, dlaczego ta obrona życia stała się tak ważną częścią jego życia posługi. Przytoczę z jego listu słowa. Skoro Bóg Stwórca dał życie i dał je na zawsze, współpraca z Nim w dziele ratowania życia zagrożonego jest czynem wspaniałym, rzutuje na całą wieczność.
4: Z treścią listu można zapoznać się w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Dzisiaj na Jasnej Górze 24. Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Hasłem spotkania są słowa „Rodzina, tu zaczyna się miłość”. Podczas spotkania ksiądz dr Marek Studencki poruszy temat „Nie wystarczy mieszkać razem”. Natomiast na pytanie, jak podejmować ważne decyzje, by żyć szczęśliwie, spróbują odpowiedzieć Magdalena Guziak-Nowak i Marcin Nowa. Jedna rodzina, jeden kościół, jedna odpowiedzialność. Świadectwami z uczestnikami podzielą się Nikodem Bala i Mateusz Diduszko ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Centralnym punktem forum będzie msza święta w Bazylice Jasnogórskiej o godzinie 13:30 pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka, krajowego asystenta Rady Szkół Katolickich z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Jak przedstawić wiarę na ekranie? Najlepsze przykłady zostaną zaprezentowane podczas 40. edycji Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana 2026, który odbędzie się w najbliższy weekend w Ołtarzewie. Zaprezentowane zostaną filmy zarówno profesjonalne, jak i amatorskie, mówił na antenie Radia Warszawa przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festiwalu ksiądz Krzysztof Grys.
7: Kiedyś trzeba było być najlepiej w jakiejś szkole filmowej, mieć taśmy, które były reglamentowane, a teraz mamy możliwość kupienia karty pamięci, możemy nagrywać, więc to jest bardzo duża zmiana. Co myślę, że wyszło na plus, bo coraz więcej na nasz festiwal, to potwierdzają członkowie jury przez ostatnie lata, że coraz wyższy jest poziom i to ludzie, którzy czasami nawet tworzą filmy amatorskie, co mamy też w tym roku taki przykład, że filmy amatorskie to szczerze powiedziawszy czasami są w pełni profesjonalne.
4: Projekcje filmów w Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie rozpoczynają się już dzisiaj. Rozdanie nagród dla najlepszych twórców zaplanowano na niedzielę. W piątek w miejscu piastowym startuje Festiwal Mocy, czyli michalickie spotkanie młodych. Jak co roku w programie jest modlitwa, spotkania z gośćmi i koncerty. Tym razem wydarzenie pod hasłem Świętość 2.0 rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie świętego Stanisława Kostki, ale jego szczególnym patronem będzie święty Carlo Acutis.
8: Jak we współczesnym świecie dążyć do świętości? I myślę, że jedna postawa i druga postawa, czyli Carlo Acutisa i świętego Kostki, te dwie postacie dużo dają takich informacji, dużo takiego świadectwa. Ojca, życia wiary, w jaki sposób dążyć do świętości, a już w szczególności święty Karol Akutis, który jest patronem tego rocznego festiwalu, no sprawia, że jest bardzo blisko młodych, bo żył w ich świecie, żył tak jak oni.
4: Mówił w Radiu Fara Michalita ksiądz Jarosław Witkowski, a w związku z jutrzejszym dniem poświęconym świętemu Stanisławowi Kostce, patronowi młodzieży, podobne spotkania tworzone z myślą o młodych odbędą się też w innych miejscach Polski. To m.in. Apel Młodych Diecezji Radomskiej w Mircu, Święto Młodych Kostka 2026 we Wrześni, Uwielbienie Wstań i Sław w Gdyni, spotkanie Zatrzymaj Odwagę w Skrzatuszu czy spotkanie Młodych Archidiecezji Gnieźnieńskiej Kostka 2026.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Przejaśnia się i po tych opadach deszczu są kałuże, są znaki, są ślady, bo to były obfite opady, ale teraz jesteśmy bliżej słońca niż deszczu, przynajmniej w Warszawie. Temperatura w tym momencie to 14 stopni w Warszawie i w okolicach, chociaż są dwa miejsca trochę chłodniejsze, 13 w Piasecznie w Mińsku Mazowieckim, dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Poranek z Radiem Warszawa.
12: Budzimy stolice
11: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Stygmaty świętego Franciszka i sanktuarium w Warszawie, w którym dziś można uzyskać odpust zupełny. To kościół stygmatów świętego Franciszka, sanktuarium świętego Antoniego w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej. Wspólnota serdecznie zaprasza do przeżywania tej uroczystości i tytułu właśnie kościoła stygmatów świętego Franciszka. To właśnie dziś. Tegoroczna uroczystość będzie miała szczególny charakter. Przeżywamy ją bowiem w roku jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka i to sprawia, że możemy spojrzeć na jego stygmaty jako na znak całkowitego upodobnienia się do Chrystusa i pieczęć miłości, którą właśnie Franciszek z Asyżu nosił w swoim sercu aż do śmierci. Uroczystej mszy świętej o godzinie 19 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. To już właśnie dziś. No, zajrzyjmy jeszcze do brewiarza, w którym dzisiaj czytamy, że święty Franciszek z Asyżu w roku 1224 otrzymał dar stygmatów. W jego życiu od dawna szczególne miejsce zajmowała kontemplacja wcielenia Chrystusa. I najprawdopodobniej właśnie w 1224 roku, w święto podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze Lawerna Franciszek modlił się i kontemplował mękę Chrystusa, doświadczył nadprzyrodzonego spotkania z Chrystusem, który ukazał mu się jako serafin okryty 6 skrzydłami i przybity do krzyża. Z jego ciała wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie i bok świętego Franciszka. Uroczystość dziś, a uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego o godzinie 19:00.

korki i utrudnienia, ale zanim to powiem, to powiem, że słońce wychodzi i to bardzo nas cieszy. Autobusy linii 743 możliwe są opóźnienia i odwołania ich kursów, a jeśli chodzi o ulice Stołeczne, to teraz mamy korki, no gdzie? No oczywiście, że na S8 i na moście Grota Roweckiego. Mamy także na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości lotniska od Alei Krakowskiej, tak się tworzą te korki. I jeszcze mamy utrudnienia na Wawelskiej, do pomnika lotnika od Alei Niepodległości, a nawet jeszcze wcześniej te korki się tworzą. Mamy też korki na Grójeckiej, w Alei Krakowskiej też się tworzą w różnych miejscach. Mamy też korki na Wisłostradzie, od Mostu Gdańskiego do Śląsko-Dąbrowskiego i też wał Miedzeszyński do Mostu Łazienkowskiego stoi od Ateńskiej.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 10 minut będzie godzina 10. Ja się cieszę, że razem ze mną jest Zofia Kozerawska, która coś upuściła, nie wiem co, ale...
2: Przepraszam.
1: Słuchawki, tak? Ale to twoje słuchawki, no, to nic się nie stało.
2: Aha.
1: Wspólnie możemy powiedzieć o sukcesie zbiórki. To jest sukces wszystkich słuchaczy Radia Warszawa i wszystkich, którzy razem z nami są, bo jest już 33 557 zł na koncie ze 150 tysięcy, które będą potrzebne na remont studia. To już 22,37% celu.
2: Nieźle, ale pokaż mi jeszcze tą naszą ścianę z cegiełek.
1: Tak, tu kolejne imiona się pojawiają. Anna, Piotr, Maria, Jan, Zofia, Marek, Joanna, Tomasz, Grażyna, Agnieszka, Sławomir, Barbara, Andrzej, Monika, Alicja, Magdalena, Anna. Bardzo dziękujemy tym i wszystkim innym osobom, które wspierają Radio Warszawa i bardzo dziękujemy. No i proszę o nas pamiętać w modlitwie, ale także w takich codziennych wydatkach, bo jest to niezwykle istotne, bo to dzięki Państwu nadajemy od 35 lat i to trzeba podkreślać głośno i wyraźnie, bo bez Państwa wsparcia, no to Radio Warszawa już by nie było.
2: Na pewno tak. I naprawdę każda złotóweczka się liczy i my ją bardzo sobie cenimy.
1: Tak jest. Można nas wspierać poprzez zakładkę Wspieram na stronie radiowarszawa.com.pl, ale będziemy także w parafiach, w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, w Katedrze Warszawsko-Praskiej, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Płudach, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie już w najbliższą niedzielę i będziemy kwestować i będziemy zbierać i dochodzić do tego celu 150 tysięcy, który sprawi, że będziemy mogli wyremontować nasze studio, które tego remontu bardzo potrzebuje. Bardzo, bardzo dziękujemy. I Zofia, dziękuję, że jesteś. Ja już się żegnam. Jarek Wydra, do usłyszenia jutro od godziny 7, a już niebawem kawa na wynos i Zofia Kozerawska. Dzień dobry.
2: Zapraszam, dzień dobry.

0: To oczywiście Franek Kimono na antenie Radia Warszawa. Minuta została do godziny 10.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny.

0: sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Po reklamie.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Sejmowa komisja o fałszywych reklamach w internecie. Ogromne kontrowersje wokół filmu w Izraelu. Będą też lokalne zaproszenia. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Sejmowa Komisja Cyfryzacji przyjrzy się dzisiaj sprawie tworzenia fałszywych reklam wykorzystywanych przez internetowych oszustów. Fałszywe reklamy w polskich mediach społecznościowych często wykorzystują wizerunki znanych osób, na przykład prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska albo biznesmena Rafała Brzoski. Jak wynika z raportu Fundacji Instrat, spółka Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, miała zarobić nawet 760 milionów złotych w ciągu roku na oszukańczych reklamach publikowanych na swoich platformach w Polsce. O szczegółach Michał Makowski.
4: Minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o ponad miliard złotych kary dla Mety za naruszenie bezpieczeństwa użytkowników platform cyfrowych. Prezes InPostu Rafał Brzoska, który toczy wojnę z koncernem, zwraca uwagę, że aż 41% fałszywych reklam znika z biblioteki Mety.
5: Ukrywacie przestępców, robicie to celowo, przestańcie ściemniać, przestańcie mówić Polakom, że coś z tym robicie, bo dziś już wiemy, że to 40% waszych przychodów.
4: Prezes UODO Mirosław Wróblewski twierdzi, że problem nie zniknie, dopóki Polska nie wdroży Europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych. Wtedy Urząd Komunikacji Elektronicznej mógłby blokować fałszywe reklamy.
6: Niezwłoczność działań urzędu pozwoli na podejmowanie szybkich interwencji. Oczywiście od jego decyzji będzie można się odwołać, będzie istniała kontrola sądowa.
4: Ustawę wdrażającą DSA zawetował prezydent Karol Nawrocki, który uznał, że ustawa prowadzi do urzędowej cenzury internetu.
3: W Izraelu awantura o film NASA zmienia się w coraz bardziej brutalną kampanię przeciwko jego reżyserom, Yuvalowi Abrahamowi i Rachel Shor. Minister kultury Miki Zohar wzywa Służbę Bezpieczeństwa do przeprowadzenia wobec nich śledztwa. Premier Benjamin Netanyahu proponuje prawo, które pozbawiłoby ich obywatelstwa, a tłum pod domem rodziców reżyserki żąda egzekucji zdrajców. Po tym jak dokument o kontrowersyjnych działaniach izraelskiej armii w Gazie i masowym zabijaniu tam cywilów dostał nagrodę specjalną na festiwalu w Wenecji, w Izraelu że minister kultury, który kilka dni temu groził odebraniem dwórce reżyserów izraelskiego obywatelstwa, teraz wzywa Służbę Bezpieczeństwa do przeprowadzenia śledztwa. Michi Zohar chce, by Shin Bet znalazł informatorów, z którymi rozmawiali filmowcy i sprawdził, czy nie współpracowali z Hamasem. Film opiera się na anonimowych rozmowach z obecnymi i byłymi żołnierzami izraelskiej armii. Jeden z nich przyznaje wprost, że dokonywali w Gazie ludobójstwa. W obronie Yuvala Abrahama i Rachel Shor stanęło ponad 1000 izraelskich artystów. W opublikowanym na początku tygodnia liście otwartym piszą oni m.in. granica dzieląca nawoływanie do przemocy i fizyczne zagrożenie życia coraz bardziej się zaciera.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: W sobotę po raz piąty w Otwocku odbędzie się Irysomania. To uroczysta inauguracja akcji Irys, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Barbara Juszczyk.
7: Akcja Irys, sadzimy cebulki irysów na znak solidarności z ludźmi chorymi na Alzheimera i cukrzycę oraz wspieramy rodziny tych osób. Więc ideą pikniku Irysomanii to jest uroczyste otwarcie i rozpoczęcie naszej akcji, która trwa od września aż do listopada, nawet czasami do pierwszych przymrozków. Każda edycja pikniku Irysomania ma konkretnego odbiorcę, szczytny cel.
3: W programie sobotniego wydarzenia będą występy zespołów muzycznych, a także różnorodne strefy tematyczne. Spotkanie odbędzie się o godzinie 13 w Parku Miejskim w Otwocku.
0: To się dzieje lokalnie.
3: Mazowsze za 10 lat to temat konkursu plastycznego organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Uczestnicy mają przedstawić w pracach rysunkowych, malarskich czy kolażach swoją okolicę w 2036 roku. Praca musi być wykonana samodzielnie na kartce w formacie A4 bez wspomagania się technikami komputerowymi. Termin przesyłania prac mija 30 października. Na najlepszych czekają nagrody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Troszkę chłodniej niż wczoraj. 13 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 14 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie, w Piasecznie, właściwie wszędzie. I w Grodzisku, w Otwocku, w Ożarowie 14 stopni. Ale to nie jest dzisiejsze maksimum. Po tych chmurach i delikatnych opadach deszczu, które były jeszcze niedawno, przyjdzie dość silny wiatr z zachodu, który przewieje chmury i podobno będzie też troszkę słońca dzisiaj. Choć po południu znowu możliwe przelotne opady. Aha, no i maksymalnie 19 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzień dobry, witam Was kochani. No dzisiaj to był naprawdę duży wysiłek, żeby się podnieść przy takiej pogodzie. Śpi się naprawdę fantastycznie. Ja myślę, że w ogóle powinno być wprowadzone jakieś takie prawo, że przychodzimy do pracy w zależności od tego, jaka jest pogoda. Ale to chyba by nie zadziałało na dłuższą metę i pewnie sama pożałowałabym tego prawa, nie mogąc na przykład kupić chleba czy coś w tym stylu. W każdym razie zapraszam. Zofia Kozorowska na nasze spotkanie czterogodzinne, które właśnie się rozpoczęło. No i dobrze, że się rozpoczęło, bardzo się cieszę. Chociaż Urszula będzie śpiewać o jakimś śnie czy coś. 7 minut po 10:00.

0: Cry. 14 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół katolicki świętuje święto stygmatów świętego Franciszka, potwierdzone przez papieża Benedykta XI, ustanowione w 1337 roku w kapitule generalnej franciszkanów we Francji. Jest dziś obchodzone w całym zakonie franciszkańskim. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów w 1224 roku, najprawdopodobniej w święto podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze Laverna modlił się i kontemplował mękę Chrystusa. Właśnie tam doświadczył nadprzyrodzonego spotkania z Jezusem, który ukazał mu się jako serafin, okryty sześcioma skrzydłami i przybity do krzyża. Z jego ciała wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie i bok świętego Franciszka. Franciszek ujrzał w widzeniu właśnie rozciągniętego nad sobą serafina, wiszącego na krzyżu, mającego sześć skrzydeł, za ręce i nogi przybitego do krzyża. Dwa skrzydła unosiły się nad głową, dwa wyciągały do lotu, dwa okrywały całe ciało. Widząc to, Franciszek zdumiał się gwałtownie, a gdy nie umiał wytłumaczyć, co by znaczyło to widzenie, wtargnęła mu w serce radość pomieszana z żałością. Cieszył się z łaskowego wejrzenia, jakim serafin patrzył na niego, ale przybicie do krzyża przeraziło go. Natężył umysł, by pojąć, co mogłoby znaczyć ta wróżba, i duch jego silił się trwożnie nad jakimś jej zrozumieniem. To jest opis tego wydarzenia przekazane nam przez Tomasza z Celano, franciszkanina żyjącego w XIII wieku. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami.

0: Och, pięknie byłoby tak żyć na 100%. Marzenie. Sound and Grace i Filip Lato nam to przypomnieli. 22 minuty po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Gdańsk, 5 czerwca 1999 roku. Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku Rębiechowo.
3: Jest jeszcze jeden bardzo ważny motyw tej pielgrzymki. W bieżącym roku obchodzimy tysiąclecie ustanowienia przez papieża Sylwestra II niezależnej polskiej metropolii w Gnieźnie, metropolii gnieźnieńskiej, w skład której weszły 4 diecezje: Gniezno, Kolobrzeg, Wrocław i Kraków. Był to niejako pierwszy owoc śmierci męczeńskiej Wojciecha na polskich ziemiach. Naród niedawno ochrzczony rozpoczął swoją wędrówkę poprzez historię wraz ze swoimi pasterzami, biskupami nowych diecezji. Było to wielkie wydarzenie dla Kościoła w Polsce, jak i dla całego narodu. Będziemy je świętować w Krakowie. Wyrażam radość, że obecne pielgrzymowanie po ziemi ojczystej rozpoczyna się w Gdańsku, w mieście, które weszło na zawsze w dzieje Polski, Europy, a chyba także i świata.

Może. 28 minut zostało do 11, to akurat jest pewne, ale być może ktoś z Was miałby chęć, czas, możliwość wybrać się na piękny koncert fortepianowy, recital fortepianowy. Dziś o 18 to jest kolejny dzień, dlatego że od poniedziałku aż do niedzieli, każdego dnia o 18 w sali imienia Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum recitale fortepianowe i występują nie tylko Polacy. Dziś wystąpi Nagris Aliyarova, która jest profesorem Akademii Muzycznej w Baku, jest też solistką azerbejdżańskiego państwowego tria fortepianowego. No w ogóle zachęcam gorąco, żeby się wybrać. 18 sala imienia Adama Mickiewicza. Także dziś gra ona, ale jeszcze w piątek, sobotę i niedzielę też koncerty codziennie. Dlaczego? No to jest festiwal, że pod tytułem Chopin był z UW i to jest 10. jubileuszowa edycja tego festiwalu. Dlatego, że oczywiście Chopin związany był z Uniwersytetem Warszawskim i tak to co roku jest świętowane pięknie, muzycznie. Także dziś o 18.00.

0: OG, Bruno Mars za nami. 20 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie wiem, czy mieliście okazję czytać dzisiejszą Ewangelię, ale to jest jedna z tych Ewangelii, która niezwykle mnie wzrusza, porusza i przypomina różne rzeczy z mojego życia i to, jak dobry jest Bóg i że naprawdę w każdej chwili mogę do Niego przyjść i oprzeć się na Jego dobroci bardziej niż na tym, kim ja jestem. Więc polecam Wam tę historię, kiedy to Jezus przyszedł do jednego z faryzeuszów na posiłek. No i usiadł i przyszła ta kobieta, która prowadziła życie grzeczne i przyniosła flakonik. No i płakała, oblewała swoimi łzami jego stopy i wycierała włosami i została oskarżona przez tego faryzeusza w zasadzie w jego sercu, a Jezus wstawił się za nią, pokazując ją jako wzór tej, której wiele darowano, więc będzie bardzo, bardzo, bardzo miłować. I na koniec mówi jej te wzruszające słowa: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.

0: Krzysztof Krawczyk tak dla nas zaśpiewał. Za 11 minut będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kochani, festiwal międzynarodowy, katolicki festiwal filmów i multimediów Niepokalana 2026. Już dziś uroczyste otwarcie, projekcje najlepszych filmów od dziś do soboty, a w niedzielę uroczysta gala wręczenia nagród. Także wszystko odbywa się w wyższym seminarium duchownym Księży Palotynów w Ołtarzewie, które z kolei znajduje się przy ulicy Jana Kilińskiego 20. Także tam wszyscy są zaproszeni. Wstęp zupełnie wolny. Szczegóły i plan konkretny, co, kiedy, gdzie. ksfniepokalana.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Właśnie przed chwileczką sobie tutaj harmonogram dzisiejszy otworzyłam. O 12:00 dziś wszystko rozpoczyna się mszą świętą. Może jeszcze ktoś zdąży. Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa. Później oczywiście oficjalne otwarcie i pierwszy film, który będzie pokazywany, to Najświętsze Serce o godzinie 14:00.

0: Tania Rusinia, Ruśniarczyk zaśpiewała dla nas. 2 minutki zostały do 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9. dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Nie widać go, nie czuć go zawsze, a mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19.40. Jarosław Wydra, zapraszam.
4: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Wiesz co?
6: Słucham.
5: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
6: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
5: No dobra, no to co?
6: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
5: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnuszyński,
5: autorzy audycji Złością
6: czy Miłością.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Minęła 11, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Policja bardziej kontroluje kierowców. Francuzi czekają na wizytę papieża. Radzymin pożegna lato. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. W ramach akcji Prędkość policja kontroluje kierujących pojazdami, szczególnie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do

0: wypadków z powodu nadmiernej prędkości. Policjanci będą realizować pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. W akcji wezmą udział również grupy Speed, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Policja apeluje o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności. Podkreśla też, że najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Akcja odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem tej kampanii jest walka z agresją na drogach i wyeliminowanie wypadków śmiertelnych.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: We Francji zainteresowanie zbliżającą się wizytą papieża Leona XIV przerosło oczekiwania organizatorów. Pielgrzymka rozpocznie się 25 września. Ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń podjęto decyzję o powiększeniu strefy dla wiernych podczas papieskiej mszy na Polach Elizejskich. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych zgromadzeń w historii francuskiej stolicy. Stefan Folzer.
2: Plenerowa msza święta, którą papież odprawi na Polach Elizejskich, ma być kulminacyjnym punktem jego czterodniowej wizyty nad Sekwaną. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że liczba zgłoszeń przekroczyła początkowo zakładany limit 500 000 osób. Gdy liczba zgłoszeń zaczęła zbliżać się do ustalonego limitu, paryska diecezja zamknęła platformę zapisów. W sobotę 26 września tłumy wiernych zgromadzą się na trasie liczącej ponad 3,5 kilometra, biegnącej od placu Concorde, gdzie znajdować się będzie główny ołtarz, przez Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny, aż do obwodnicy miasta. Mszę będzie można śledzić na dziesiątkach wielkich ekranów rozmieszczonych w całej strefie. Paryż przygotowuje się na największe wydarzenie religijne od niemal 30 lat, czyli od Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku, gdy na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło około 1 200 000 wiernych.
0: Z kolei Radzymin w sobotę pożegna lato. Festyn na placu przed kolegiatą z tej okazji organizuje Fundacja Campus Pallotti. To już druga edycja wydarzenia. W tym roku atrakcji będzie jeszcze więcej, zapewniał w poranku z Radiem Warszawa Marcin Bielawski.
3: W tym roku przygotowaliśmy troszeczkę więcej atrakcji, troszeczkę więcej zadań dla dzieci, dla całych rodzin. Mamy nadzieję, że te kolejki z zeszłego roku przy niektórych atrakcjach się nie będą już aż tak powtarzać ze względu na tą mnogość właśnie przygotowanych atrakcji. I zobaczymy, jak pójdzie w tym roku.
0: Gwiazdą festynu będzie zespół Małe TGD. Początek spotkania o 15:00. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Warszawa. Rekord w Tatrach. Tylko w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 100 000 wejść. To o ponad 245 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie od początku tego roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób. Rekord frekwencyjny padł ponownie w sierpniu. Wtedy TPN sprzedał 1 200 000 biletów wstępu. Od początku roku turyści najczęściej wybierali drogę prowadzącą nadmorskie oko. Od stycznia do sierpnia wyszło tam ponad 800 tysięcy osób. 500 000 turystów na szczyt Kasprowego Wierchu wiozła kolejka linowa. Tyle samo osób weszło do Doliny Kościeliskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: 14 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim i w Pruszkowie, 15 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku i w Ożarowie, w Warszawie 16 się zrobiło, podobnie jest w Piasecznie i w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to 19 stopni. No i teraz widzę, że coś nieco się kropi chyba u nas i taka pogoda może być, ale po południu ma przyjść też trochę słońca. Jeśli ktoś go wypatruje, to ciągle jest nadzieja. Dość silny wiatr nam towarzyszy z zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Dzień dobry, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Witam i zapraszam bardzo serdecznie, ciepło, jesiennie troszkę już, ale zawsze z kawą, także zawsze dobrze. Zapraszam Was, kochani, na tę kolejną wspólną godzinę pełną, oczywiście dobrej muzyki. 5 minut po godzinie 11 już teraz. Jestem jak zwykle ciekawa, kto jest po drugiej stronie i chciałabym Was w tej godzinie zaprosić do pewnych wspomnień. Już Kaśka Suchacka, a mi tak przyszło do głowy, że może ktoś pamięta to spotkanie z Janem Pawłem II w 97 roku w Paryżu, a może tam byliście? Jeśli tak i macie jakieś ciepłe wspomnienie, to dajcie znać. 512-700-444, 512-700-555. Można napisać wiadomość, można też zadzwonić oczywiście. No to robię głośniej. Kaśkę Sochacką, 6 po 11.

0: 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, żeby nie było, to spotkanie, o które pytam, to było 12 Światowe Dni Młodzieży. Odbyły się w Paryżu w sierpniu 97 roku, konkretnie między 19 a 24 sierpnia. I ja mam wspomnienie z tamtego czasu, bardzo ciepłe i związane, no właśnie, z takim elementem polskim. Słuchajcie, my byliśmy wtedy jako grupa rozdzielani po domach różnych osób, po prostu czekaliśmy w takiej sali, aż przyjadą ci, którzy mają zabrać właśnie te kolejne 2-3 osoby, bo w takich grupach byłam z koleżanką Anią, pozdrawiam serdecznie, jeśli akurat może słuchasz. I bardzo długo czekałyśmy, wszyscy pojechali, już była ciemna noc i po prostu nikt po nas nie przyjeżdżał. Ale w końcu przyjechała taka starsza pani i byłyśmy bardzo wzruszone. Ona była taka delikatna, urocza, wrażliwa, bardzo nas przepraszała, bo coś tam źle zrozumiała. Tak czy inaczej, kiedy przekroczyłyśmy próg jej domu, to słuchajcie, na końcu korytarza, rozumiecie, to był Paryż, na końcu tego korytarza wisiał przeogromny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Byłyśmy tak zdumione. No i później ta pani nam opowiedziała, jak to kiedyś Matka Boża Częstochowska zawładnęła jej serce. Tak to już razem mieszkają.

0: Enea 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty od 174 do 176. Rozerwać kajdany nowych zniewoleń. Walka z nowymi formami niewolnictwa jest jednym z rozstrzygających sprawdzianów etycznego rozeznawania AI i transformacji cyfrowej. W nurcie tradycji zapoczątkowanej przez Leona XIII Kościół ponawia stanowcze potępienie wszelkiej formy niewolnictwa, handlu ludźmi i utowarowienia osób, a zarazem przypomina o pilnej potrzebie szerokiego ruchu refleksji i działania, który postawi w centrum uwagi niezbywalną godność każdej istoty ludzkiej oraz dobro wspólne jako cel społeczeństwa i kryteria każdego wyboru osobistego, społecznego i politycznego. Bez tej etycznej i humanizującej refleksji rosnąca władza systemów cyfrowych może prowadzić nas ku nowym okrucieństwom, nie mniej haniebnym niż te z przeszłości, które dziś potępiamy, podczas gdy nadal uważamy się za społeczeństwa rozwinięte i cywilizowane. Handel ludźmi należy uznać za współczesną formę niewolnictwa i za ciężkie pogwałcenie godności człowieka. Brak stanowczej reakcji albo jakakolwiek tolerancja wobec tych praktyk oznacza dziś w pewnej mierze współudział w winach popełnianych dawniej, gdy niewolnictwo bywało usprawiedliwiane lub przemilczane. W miarę dojrzewania swojej doktryny Kościół stopniowo uświadamiał sobie ciężar tych realiów. To prawda, że wydarzeń przeszłości nie można osądzać w oderwaniu od kontekstu historycznego, tak jakby wszystkie kryteria wypracowane z biegiem czasu były zawsze dostępne. Nie możemy jednak zaprzeczać ani umniejszać opóźnienia, z jakim Kościół i społeczeństwo potępiły plagę niewolnictwa. O ile bowiem w starożytności i w średniowieczu wiele osób i instytucji kościelnych posiadało niewolników, to już w epoce nowożytnej rzymska stolica apostolska, pobudzana prośbami władców, wielokrotnie interweniowała, by regulować i uprawomocniać sposoby podporządkowania, a w niektórych przypadkach także zniewolenia niewiernych. Trzeba było czekać aż do XIX wieku, aby pojawiło się formalne, absolutne i powszechne potępienie niewolnictwa, zwłaszcza przez Leona XIII. Stanowi to wyraźny przykład wzrastania Kościoła w rozumieniu odwiecznych prawd objawienia, których on strzeże. Chociaż nie znajdujemy tu jednorodności co do samej kwestii, skoro przez długi czas tolerowano niewolnictwo, a dopiero później całkowicie je potępiono, to na przestrzeni dziejów widoczna jest ciągłość w przekonaniu o godności każdej istoty ludzkiej, stworzonej na obraz Boga, choć przez 18 wieków nie zdołano oficjalnie wyrazić całkowitej niezgodności tego faktu z niewolnictwem. Jest to rana w pamięci chrześcijańskiej i nie możemy uważać, że nas to nie dotyczy. Nie sposób nie odczuwać głębokiego bólu, gdy rozważamy ogromne cierpienie i upokorzenie, jakie niewolnictwo oznaczało dla tak wielu osób, w sprzeczności z ich nieograniczoną godnością, nieskończenie umiłowaną przez Pana. Dlatego w imieniu Kościoła szczerze proszę o przebaczenie.

0: Shannon na 106,2 FM. Za 26 minut będzie 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Już w najbliższą niedzielę, Dzień Środków Społecznego Przekazu i Radio Warszawa będzie w kilku miejscach. Przypominamy, podpowiadamy, gdybyście planowali albo zastanawiali się, gdzie być w tę najbliższą niedzielę, no to na przykład można być tam, gdzie i my, czyli w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie albo w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie do wyboru. Można być też w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, to są Płudy, i tutaj w naszej naszej katedrze diecezjalnej w parafii świętego Michała Archanioła i Floriana Męczennika, bliziutko radia, albo w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie i jeszcze w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Tam będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia, będziemy też słuchać Was uważnie, rozmawiać i będzie można nabyć piękne płócienne torby z cytatami i kalendarze na ten zbliżający się kolejny rok naszego życia. Także gdybyście nas szukali i zastanawiali się, gdzie być, zerknijcie na radiowarszawa.pl, tam wszystkie szczegóły. A teraz przepiękna piosenka. Czy Celine Dion chyba nie ma brzydkich piosenek, ale ta jest wyjątkowo piękna.

0: Merci.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.
2: Dobrze słuchać.

Jak wszystko, to wszystko. Trudno w to uwierzyć czasami, że naprawdę wszystko może się zdarzyć, ale tak jest. I o to wszystko możemy dobrego Boga prosić, bo On jest bardzo hojny i wielokrotnie dał o tym znać. I na pewno macie też takie swoje doświadczenia. Lubię wracać do tych chwil, w których wydarzyło się coś nieprawdopodobnego w moim życiu, bo one dodają mi odwagi, żeby nie wątpić nigdy w miłość Bożą, ale też ufać Bogu, że On wie lepiej co i kiedy. I przychodzę też z zaproszeniem, przypomnieniem, mówimy o tym na antenie, bo Radio Warszawa jest patronem medialnym tego wydarzenia. Pożegnanie lata w Radzyminie to już w najbliższą sobotę od 15:00. Będzie mnóstwo wszystkiego, będzie oczywiście strefa gastro, mnóstwo wspaniałości dla dzieci. I teraz nie wiem, czy bardziej dla dzieci, czy dla dorosłych, koncert zespołu Małe TGD, koncert o 17:00, ale wszystko startuje o 15:00.

0: Martin Smith, Delirious. 5 minut przed godziną 12. To jest ta chwila, w której chcemy otwierać nasze uszy i serca na Boże Słowo. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego, fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował ksiądz Rafał Mińkowski, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu św.

0: zgodnie z pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna, przeciwnie. Pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.
1: W tym bardzo osobistym świadectwie święty Paweł przypomina wspólnocie koryńskiej podstawową prawdę o śmierci, zmartwychwstaniu i objawieniu się Jezusa Chrystusa uczniom. Dlaczego musi im tę prawdę przypominać? Ponieważ, jak podaje grecki tekst oryginalny, uwierzyli oni lekkomyślnie. Orygenes, komentując ten fragment, tłumaczy, że lekkomyślnie wierzą ci, którzy w czasie próby odstępują od wiary. Apostoł zachęca Koryntian, aby nie zmarnowali daru wiary. Pokazuje więc im, jaką drogą powinni podążać. Najpierw drogą pokory, uznania swoich słabości i tego, że jest się najmniejszym spośród wierzących. Nie jest to oczywiście fałszywa pokora, ale świadome wycofanie siebie dla zrobienia miejsca łasce Bożej i współpraca z nią. Aby łaska ta nie została zmarnowana, lecz zaowocowała. Nie bez powodu apostoł przypomina śmierć i zmartwychwstanie Pana, które zarówno dla ówczesnych mieszkańców Koryntu, jak i dla nas współczesnych jest ścieżką do obrania. Słuchając słów świętego Pawła, możemy zadać sobie pytanie, czy my także nie zapominamy czasem Ewangelii, która była nam głoszona? Sprawy biznesowe, polityczne i wszystkie inne należące do tego świata potrafią odciągnąć nas od dobrej nowiny tak, jak kiedyś odciągały Koryntian. Dlatego święty Paweł przypomina dziś, że droga do radości zmartwychwstania prowadzi przez śmierć dla tego, co marne i przemijające.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Módlmy się za pracowników i słuchaczy naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze.
1: Amen.
3: Prawie 3 minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosura, skomentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy oleju i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
1: Dwie osoby, tak zupełnie różne. Faryzeusz, który dobrze zna cudze grzechy, i grzesznica, która zna swoje grzechy. On patrzy na nią, patrząc na jej przeszłość, a Jezus nie ocenia. Patrzy na nią, po prostu na nią, widząc też jej przyszłość. Dlatego faryzeusza kobieta jest tylko grzesznicą, a dla Jezusa jest córką, jest tą, która chce wrócić do Ojca. W centrum tej opowieści są łzy. Łzy, które są znakiem prawdy. Ta kobieta niczego nie udaje, nie usprawiedliwia, nie tłumaczy, nie próbuje jakoś ukryć. Przynosi swoje życie do Jezusa takie, jakie ono jest. A Jezus nie mówi o wielkości grzechów. To nie jest najważniejsze. Jezus mówi o miłości. Zobaczcie, jak często my w modlitwie mówimy: Panie Boże, obym nie zgrzeszył, Panie Boże, przepraszam, znowu zgrzeszyłem, Panie Boże, zabierz grzech, Panie Boże, grzech, grzech, grzech. Może warto bardziej mówić: Panie Boże, kocham, chociaż jestem słaby, kocham. Bo święci to nie są ludzie bez grzechów. To są ludzie, którzy potrafią, pozwalają Bogu zobaczyć prawdę o sobie, zobaczyć swoją słabość i zobaczyć, że ta świętość to ma swoje źródło w Bogu, a nie w naszym byciu doskonałymi.

0: Deus Meus, wracamy na Syjon, kochani, 11 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice, gorące źródła.
0: Troszkę szaro-buro i taka pogoda nam dzisiaj będzie towarzyszyć. Może coś pokropić z tych chmur jednak teraz, także nie bądźcie zdziwieni. W Mińsku Mazowieckim 14 stopni, podobnie jest w Pruszkowie. W Warszawie 15, tak jak w Warszawie jeszcze jest w Piasecznie, w Otwocku, w Wołominie, ale jest już 16 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim w tej chwili i w Legionowie, więc jak widzicie falują te temperatury. Maksymalna temperatura na dziś to 19 stopni, po południu możliwe słońce.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. 12 minut po 12. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. No patrzę sobie na te kolorowe liście na drzewach, na te, które zmieniają swoje kolory i powiem Wam, że ja lubię to. Lubię to, że one tak zmieniają te kolory i że w ogóle to wszystko się tak pięknie zmienia na naszych oczach i trochę deszczu, a potem trochę słońca. I na to wszystko Was zapraszam serdecznie. Jeszcze z muzyką Chris Ria już teraz na 106,2 FM. 13 po 12.

0: Oczywiście Sting, 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A może ktoś ma pragnienie i możliwość znalezienia się w sobotę w Chotomowie? Naprawdę warto, dlatego że w Chotomowie trzecia chotomowska biesiada miodowa, moi drodzy. Będzie można spędzić popołudnie, ale już takie wczesne popołudnie, bo od godziny 13 wokół wspaniałych miodowych smaków, też poznać różne pszczelarskie ciekawostki i po prostu dobrze się bawić, miło spędzić czas. W programie między innymi pokaz miodobrania, degustacja miodów, to najsłodszy element tego spotkania, wizyta w pasiece i warsztaty dla dzieci i dorosłych, ale też kiermasz produktów pszczelich prosto z pasieki. No to jeszcze raz, gdzie i kiedy? Konkretnie przy ulicy Partyzantów 126, a w Chotomowie w najbliższą sobotę od 13 wstęp, zupełnie za darmo. Można wziąć kogo się tam ma blisko i zaprosić tych, co są daleko, żeby do Chotomowa przyjechali i słodko wspólnie spędzili ten czas.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński od dziś wita wchodzących na teren kurii archidiecezji warszawskiej. Po pierwsze świętego pasterza dołączyło do stojącego obok kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcił je w 131. rocznicę śmierci swojego poprzednika, metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. Stwierdził, że obaj święci mogą być inspiracją dla współczesnych pasterzy i wiernych.
2: Miał obowiązek, a jednocześnie też przywilej pełnić posługę biskupią w bardzo trudnych czasach i podobnie jak błogosławiony kardynał Wyszyński, tę misję spełnił w sposób wybitny. To, co zrobił, jego postawa, także jego słowa są ciągle dla nas inspiracją, bo i nasze czasy nie są najbardziej spokojne, więc myślę, że to po pierwsze będzie nam także pomagało w naśladowaniu tych wielkich dwóch świętych pasterzy i w niepoddawaniu się trudnościom.
1: Zygmunt Szczęsny-Feliński został arcybiskupem warszawskim w styczniu 1862 roku. Pełnił tę funkcję przez 16 miesięcy. W tym czasie zarządził otwarcie kościołów zamkniętych przez carskie władze. Wprowadził także nabożeństwa majowe w diecezji. Po wybuchu powstania styczniowego napisał list z głosem sprzeciwu do cara. Został za to zdegradowany i zesłany do Jarosławia. Zmarł w 1895 roku. Beatyfikował go Jan Paweł II, a świętym ogłosił papież Benedykt XVI. Na Jasnej Górze z udziałem przedstawicieli kilkuset placówek edukacyjnych w Polsce odbywa się 24. Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Tematem spotkania są słowa rodzina, tu rodzi się miłość. W forum uczestniczy blisko 1300 osób z różnych szkół średnich. Dla młodych to wspólna integracja i duchowe przeżycie, mówią licealiści.
3: Powodem przyjechania na to forum jest dla mnie zjednoczenie się wszystkich szkół, czyli takiej naszej grupy społecznej. Jednoczenie się całej grupy młodych ludzi jest to naprawdę, uważam, świetna inicjatywa.
4: Częstochowa jest wyjątkowa, jest wyjątkowym miejscem na mapie religijnej Polski, ale również całe to spotkanie. Sam temat jest dla mnie ważny, rodzina jest dla mnie ważna, bo sama kiedyś planuję ją założyć i kluczowe wydaje mi się dobre rozeznanie, żeby poznać tą właściwą osobę.
1: Na program forum składa się część formacyjna, wykłady, świadectwa, wspólna modlitwa. Msza święta dla młodzieży odbędzie się w Bazylice Jasnogórskiej o 13:30 pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka, asystenta Rady Szkół Katolickich.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: We Francji zainteresowanie zbliżającą się wizytą papieża Leona XIV przerosło oczekiwania organizatorów. Pielgrzymka rozpocznie się 25 września. Ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń podjęto decyzję o powiększeniu strefy dla wiernych podczas papieskiej mszy na Polach Elizejskich. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych zgromadzeń w historii francuskiej stolicy. Stefan Folzer.
6: Plenerowa msza święta, którą papież odprawi na Polach Elizejskich, ma być kulminacyjnym punktem jego czterodniowej wizyty nad Cekwaną. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że liczba zgłoszeń przekroczyła początkowo zakładany limit 500 000 osób. Gdy liczba zgłoszeń zaczęła zbliżać się do ustalonego limitu, paryska diecezja zamknęła platformę zapisów. W sobotę 26 września tłumy wiernych zgromadzą się na trasie liczącej ponad 3,5 kilometra, biegnącej od placu Concorde, gdzie znajdować się będzie główny ołtarz, przez Pola Elizejskie i łuk triumfalny aż do obwodnicy miasta. Mszę będzie można śledzić na dziesiątkach wielkich ekranów rozmieszczonych w całej strefie. Paryż przygotowuje się na największe wydarzenie religijne od niemal 30 lat, czyli od Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku, gdy na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło około 1 200 000 wiernych.
1: Znamy kolejne szczegóły na temat Światowych Dni Młodzieży w Seulu, stolicy Korei Południowej. Podczas spotkania krajowych koordynatorów SDM z Komitetem Organizacyjnym i przedstawicielami Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia w Seulu zaprezentowano program i miejsce spotkania papieża z młodymi. Msza otwarcia, ceremonia powitania papieża oraz Droga Krzyżowa będą koncentrować się wokół Seul World Cup Stadium i znajdującego się bezpośrednio obok Peace Park. Seul Airport będzie miejscem finałowych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży. To właśnie tutaj młodzi pielgrzymi zgromadzą się na sobotnim czuwaniu, a następnego dnia wezmą udział we mszy świętej posłania z papieżem Leonem. Według przedstawionego materiału teren zostanie podzielony na około 85-90 sektorów, a każdy z nich ma pomieścić około 10 000 ludzi.

Walker Jr. za nami. Za 18 minut będzie godzina 13. Ja przychodzę z zaproszeniem dla tych, których serce chciałoby zrobić coś dobrego dla kogoś innego. Słuchajcie, potrzebna jest pomoc wolontariuszy, którzy będą robić kanapki dla ludzi w kryzysie bezdomności i w każdym innym kryzysie. W poniedziałek 21, czyli ten najbliższy poniedziałek i kolejny poniedziałek 28 września od 17.30 klubu kawiarnia Jaś i Małgosia, która znajduje się w Alei Jana Pawła II 57. Po prostu trzeba przyjść z rękoma gotowymi do pracy, ale można też zrobić dużo kanapek w domu i je przynieść i na pewno nie będzie tych kanapek za dużo. To jeszcze raz, klubo kawiarnia Jaś Małgosia, Aleja Jana Pawła II 57 w poniedziałek najbliższy o godzinie 17.30.

0: Krystyna Prońko i Jesteś lekiem na całe zło. Ta piosenka już za nami, 10 minut zostało do godziny 13. Ja przychodzę z kolejnym zaproszeniem, tym razem informacją, zaproszeniem, że Forum Filmów Niezwyczajnych już znów ożywa. Pierwsze spotkanie w sobotę najbliższą o godzinie 18.30, oczywiście w dobrym miejscu, Dewajtis 3, to jest wejście B, aula imienia błogosławionego księdza Popiełuszki. I tym razem to będzie film odzyskany, nie tylko film, bo jak zwykle po filmie będzie dyskusja, którą poprowadzi ojciec Marek Kotyński, który, przypominam, jest filmoznawcą, ale też teologiem duchowości i wykładowcą Akademii Katolickiej. Także bardzo wszyscy, którzy mieli okazję skorzystać z takich spotkań, cenią sobie również tę część po filmie, bardzo ciekawą. Czyli sobota 18.30, wstęp wolny.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To już Purple Disco Machine, Sophie and the Giants na 106.2 za 9.13.

0: To Kim Carnes. Za dwie minuty będzie 13. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Alerty na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, zawyły syreny. Premier Czech z propozycją chodzi o wspólną europejską ochronę nieba. Uroczystości w Warszawie, policja może zamknąć ulicę. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza i syreny alarmowe w dwóch województwach z powodu drona, który zmierzał w stronę Polski. Statek powietrzny nie przekroczył granicy, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
7: Po raz kolejny w środku dnia mieliśmy ogłoszony alarm o zagrożeniu z powietrza. No było to związane z zbliżaniem się do naszych granic bezzałogowego statku powietrznego odrzutowego. Bardzo szybko się zbliżał, stąd też decyzję o aktywacji naziemnych systemów, aktywacji lotnictwa myśliwskiego, które było już w gotowości do reakcji na ewentualne naruszenie. Z ostatnich informacji, które jeszcze potwierdzamy, mamy informację, że około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej bądź to uderzył w cel ten dron, bądź to został zwalczony przez Ukraińców.
6: Wojsko uspokaja też mieszkańców środkowej Polski, którzy mogli usłyszeć podejrzany huk.
7: Uspokajam od razu wszystkich mieszkańców, którzy słyszeli głośne huki, bo mamy takie informacje, że na wysokości Łodzi słyszane były huki. No, piloci mieli zgodę na przekroczenie bariery dźwięku z uwagi na to, by szybko znaleźli się w rejonie i byli gotowi do reakcji. Stąd też możliwy był słyszalny bądź to głośny huk, bądź to przypominające wybuchy, bo mamy takie pierwsze sygnały, więc uspokajam to nasze myśliwce.
6: Alert wydano dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego, ale został już odwołany. W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymywały swoje operacje lotnicze.

0: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Czeski premier Andrej Babisz zaproponował utworzenie wspólnego europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Pomysł przedstawił podczas szczytu obronnego w Pradze. Argumentował, że Europa powinna wyciągnąć wnioski z wojny na Ukrainie i wzmocnić ochronę przed pociskami balistycznymi. Europatriot, jak Babisz nazwał swój pomysł, nie miałby stanowić konkurencji dla Stanów Zjednoczonych.
2: I still believe that our...
1: Jestem przekonany, że posiadanie własnej europejskiej tarczy antyrakietowej powinno być naszą ambicją. Wzmocniłoby nasz wkład w Sojusz Północnoatlantycki i zbliżyło do tego, co niektórzy nazywają NATO 3.0. Otwierając praski szczyt obronny, premier Andrzej Babisz podkreślił, że Europa potrzebuje silnego przywództwa i wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi powinna doprowadzić do rozmów pokojowych między prezydentami Rosji i Ukrainy. Skrytykował przy tym europejską debatę o bezpieczeństwie, która w jego ocenie zbyt mocno koncentruje się na potencjale militarnym, a zbyt mało na dążeniu do pokoju.
0: Dzieje się blisko.
1: Dzisiaj przy warszawskim pomniku poległych i pomordowanych na wschodzie zaplanowane są uroczystości rocznicowe sowieckiej agresji na Polskę z 1939 roku. Ulica Muranowska będzie zamknięta dla ruchu od godziny 14 do 22, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
3: Autobusy, które tamtędy kursują, czyli linie 116 i 518, będą kierowane na trasy objazdowe. W kierunku północnym autobusy będą jechały ulicą Świętojerską do Andersa i dalej prosto do swoich tras. Natomiast w kierunku południowym będą zjeżdżały z ulicy Andersa w ulicę Dawidowskiego, potem Słonimskiego do Bonifraterskiej i do swoich tras.
1: Tego dnia zostało też zgłoszone zgromadzenie pod ambasadą Rosji przy ulicy Belwederskiej. Policja może zdecydować o jej czasowym zamknięciu w godzinach popołudniowych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: 14 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 15 w Ożarowie, w Grodzisku, w Piasecznie, w Pruszkowie też 15, w Warszawie 16, podobnie jest w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 19 stopni, towarzyszą nam chmury, towarzyszy nam wiatr, który wieje z zachodu i mamy nadzieję, że słońce, które już też troszkę widać, że nam towarzyszy zza tych chmur, przebije się i będzie świecić mocniej. Kilka kropel może jeszcze dzisiaj nam spaść na głowę.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. 5 minut po 13, Zofia Kozrawska tutaj przy mikrofonie i cieszę się, że jesteście po drugiej stronie. Dziękuję za te wszystkie sygnały. No i zapraszam serdecznie na wspólne zbieranie muzycznych kasztanów, bo to już ten czas, prawda? Ja wczoraj pozbierałam pierwszą torebkę kasztanów ślicznych, takich twardych i zimnych, jak lubimy. Chociaż, wiecie co, jeden z kasztanów spadł na moich oczach z drzewa i musiał być wcześniej na takiej rozgrzanej słońcem gałęzi, bo był cieplusieńki. To było moje pierwsze doświadczenie ciepłego kasztana, takiego niejadalnego, żeby była jasność w ręku. Belinda Carlisle już teraz na 106.2. 6 po 13.

0: sam obok.
1: Widzicie, nie podejrzewałam, że jeszcze będzie śpiewać Magda Ślęzak. Śpiewała na antenie, a ja razem z nią mówiłam. 13 minut po 13.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Było sam na sama, zrobiło się takie nie sam na sam i właśnie na ten temat też chciałabym kilka słów powiedzieć. Radio Warszawa ma słuchaczy małych i dużych i ja teraz pozdrawiam jedną małą słuchaczkę, Romę, która na pewno lubi kasztany i lubi z tych kasztanów robić różne ludziki. I czekam bardzo, aż powstanie jakiś taki ludzik i dostanę zdjęcie tego ludzika i wtedy będziemy je publikować tutaj na naszych mediach społecznościowych i może to nie będzie jedyny ludzik z kasztanów. Dajcie znać, czy u was już ktoś taki dołączył do rodziny tej jesieni. No i zerkam sobie na naszą zbiórkę, kochani, na radiowarszawa.com.pl i doszły mnie słuchy, że już jest więcej pieniędzy, tylko z przyczyn technicznych jeszcze tego nie widać, ale przynajmniej 1000 zł więcej jest już zebrane na naszej zbiórce. Możecie też zerknąć sobie na cegiełki. Pojawiły się kolejne cegiełki z waszymi imionami. Pani Barbara, pan Leszek i pan Tadeusz, serdecznie dziękujemy za wszystko, co robicie dla nas, za każde wsparcie, miły telefon, miły głos, SMS, wiadomość, waszą modlitwę i za te grosze, którymi się dzielicie, które po prostu, no to jest dar waszego serca. Bardzo sobie go cenimy i obiecujemy, że zostanie bardzo dobrze wykorzystany. Także jeśli, kochani, chcielibyście dorzucić coś na nasz remont, bardzo prosimy, zerknijcie na stronę radiowarszawa.pl, a na pewno już niedługo, może do 14 uda się, że kwota zebrana realnie się zaktualizuje na naszej stronie. Mamy taką nadzieję. Teraz już Bonnie Tyler. Kwadrans po 13:00.

0: Rafał Brzozowski, Jenny. Za nami 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: W oparciu o Słowo Boże chciałbym zwrócić uwagę, jak wszystko to, co było w pastoralnej posłudze księdza prymasa, znalazło się również w tekstach ślubów jasnogórskich. Powołanie każdego z nas, także księdza prymasa, zawiera się w trzech wielkich rozdziałach. I przyjrzyjmy się pokrótce tym trzem rozdziałom. Pierwszy to jest poznanie i umiłowanie Boga. Rozumiemy to wielkie zadanie, ono jest pierwsze. I dlatego i zarówno w życiu księdza prymasa, jak i w ślubach, takie problemy jak wiara, Kościół, to były sprawy fundamentalne. Poznać i pokochać Pana Boga. Nie ruszymy dalej, jeśli nie zafunkcjonuje to pierwsze. Oczywiście, że każdy z nas bierze odpowiedzialność za swoją drogę. Ale są sytuacje, i to w większości naszych, że tak powiem, życiorysów, kiedy potrzebna jest pomoc drugiego człowieka, aby to wielkie zadanie wykonać i tę drogę rozpocząć. Dlatego tak ważne jest zrozumienie przez innych, żebyśmy mogli pomagać innym w tych sprawach, jak doprowadzić do wiary, ale także wprowadzić we wspólnotę Kościoła.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To Maroon 5, jest 13:30. To czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
1: Zderzenie czołowe w okolicach Całowania w gminie Karczew. Do zdarzenia doszło około 11:00. Na drodze krajowej nr 50 wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 14:00. Stolica uczci rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Główne uroczystości odbędą się przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie, na Muranowskiej. Zgłoszono także zgromadzenie przed ambasadą Rosji. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Podpalił swoje rzeczy, ogień zajął roślinność i elewację bloku. Policjanci z Pruszkowa zatrzymali mężczyznę, który spowodował zagrożenie pożarowe na placach przed budynkiem. Grozi mu do 8 lat więzienia. Kursowanie tramwajów na Marszałkowskiej jutro i w sobotę zawieszone. Na torach przy Placu Centralnym odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z4. W Radzyminie pożegnają lato. Campus Pallotti zaprasza na piknik rodzinny na placu przed kolegiatą. W programie konkursy, zabawy i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności sportowych. O 17:00 natomiast zagra zespół Małe TGD. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Śpiewał Paweł Domagała na antenie Radia Warszawa 22 minuty przed 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Adoracja. Ten temat został poruszony w najnowszym odcinku nowego programu Poznacie Prawdę. Ten program był wczoraj na antenie Radia Warszawa, ale jest ciągle dostępny na YouTubie w pełnej swojej wersji. O tym, czy odnowa Kościoła może rozpocząć się od adoracji, takiej zwykłej, twojej i mojej. Dlaczego młodych ludzi przyciąga cisza, tradycyjna liturgia i głęboka modlitwa? I jak zatrzymać w Kościele ludzi, którzy dopiero co przyjęli chrzest? Właśnie o tym i konkretnie w kontekście młodego pokolenia Francuzów, które często nie otrzymało żadnego religijnego wychowania wcześniej i dzisiaj zaczyna szukać odpowiedzi na pytania o sens życia, na pytania o cierpienie i o Boga. O tym Weronika Ostrowska rozmawia w programie Poznacie Prawdę z ojcem Jérôme Dernoncourt, który jest kapłanem misjonarzem związanym z duchowością eucharystyczną. Dlaczego w ogóle tylu młodych Francuzów odkrywa chrześcijaństwo i prosi o chrzest? Jaką rolę w życiu księdza też odegrała Eucharystia i adoracja? Adoracja jej odkrywa nadal. Zerknijcie YouTube Radia Warszawa.

0: Za 12 minut będzie godzina 14. Ja tylko przypominam, że trwa Europejski Tydzień Mobilności, który do 22 września jeszcze będzie trwał i w związku z tym można skorzystać z serwisu mobilnego dla naszych na przykład rowerów kochanych. I dziś jeszcze do godziny 18 taki serwis na Pradze Południe, Wybrzeże Szczecińskie, a jutro już od 7 rano na Mokotowie, Belwederska i Gagarina, także jeżeli macie coś tam do zrobienia albo do zerknięcia na wasz rower, to warto skorzystać.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Wam, kochani słuchacze, że Michał jest chyba gościem, który przychodzi przed swoim dyżurem najwcześniej z nas
1: wiesz
0: wszystkich.
1: Co, ale to zależy, jak mam, wiesz, obowiązki, to jest raz, a dwa, to sama wiesz, że też nie marnuję tego czasu.
0: No. Nie, nam jest bardzo miło i oczywiście podziwiam twoją pracowitość. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zofia Kozorawska, Michał Opaciński.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10:30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy jutro o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
7: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: O reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Rząd ponownie o podatku paliwowym. Prezydent ma prawne wątpliwości. Konto na Instagramie i Facebooku od 15 roku życia. Takich ograniczeń chce Bruksela. Powiemy też o mistrzostwach motorniczych w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rząd kolejny raz podchodzi do ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa ma szybko przejść przez parlament i według rządu zapewnić pieniądze na działania osłonowe. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział, że prezydent Karol Nawrocki ma prosty wybór.
9: Może stanąć albo po stronie kierowców, po stronie obniżek cen na stacjach paliw, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków w tej chwili koncernów paliwowych. No to jest dosyć, moim zdaniem, prosty wybór.
8: Opozycja, podobnie jak prezydent, twierdzi jednak, że ustawa nie przyczyni się do obniżki cen paliw. Tak mówi Rafał Bochenek, rzecznik PiS-u, i dodaje, że nowy podatek uderzy w polskie firmy, a te przerzucą koszty bezpośrednio na portfele kierowców.
10: Nigdy nie było takiej sytuacji, że wprowadzanie nowych podatków prowadziło do obniżenia cen dla klientów, dla konsumentów. Wiemy doskonale, że to będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost kosztów paliwa dla przedsiębiorców i polskich obywateli, którzy na co dzień tankują.
8: PiS jest w stanie poprzeć projekt, ale pod warunkiem gwarancji, że ceny paliw zostaną obniżone. Opozycja żąda wpisania takich sztywnych zapisów bezpośrednio do ustawy. A sprawa jest pilna, bo benzyna 95 jest już o grosz od psychologicznej stawki 8 zł za litr. Inne paliwa są jeszcze droższe. Za olej napędowy trzeba płacić już prawie 9 zł.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Koniec z uzależnieniem nieletnich od treści w internecie. Tak przynajmniej chciałaby Komisja Europejska, która przedstawiła projekt przepisów, które zakazują dzieciom poniżej 13 roku życia dostępu do mediów społecznościowych w ogóle. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć pełnych kont w tych serwisach. O szczegółach poinformowała w Strasburgu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen.
11: Only mini accounts that are set up and supervised by parents.

0: posiadanie konta mini, zakładane i nadzorowane przez rodziców lub opiekunów, z ograniczonymi funkcjami i limitem czasu do maksymalnie 1 godziny dziennie. Jeśli chodzi o osoby powyżej 15 lat, platformy będą miały obowiązek zapewnienia bezpiecznych i odpowiednich treści na platformie. Szefowa Komisji Europejskiej przytoczyła dane, z których wynika, że młodzi ludzie w Europie spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a w przypadku tych, którzy zaczęli korzystać z mediów przed 10 rokiem życia, czas ten sięga 8 godzin.
1: To się dzieje w kościele.
0: W Świątyni Opatrzności Bożej odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Małkowskiego, działacza opozycji w czasach PRL-u i kapelana Solidarności. Zostanie on dziś pochowany na warszawskich Powązkach. Ksiądz Stanisław Małkowski w swojej działalności współpracował z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. Podkreślił w poranku z Radiem Warszawa, podkreśliła Katarzyna Warchoł, doktorantka w Szkole Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Ta troska księdza Jerzego wcześniej była uwydatniona przez księdza Teofila Boguckiego, więc posługa też opowiadał w tym liście o swojej posłudze duszpasterskiej w konfesjonale, która była też bardzo ważna, zanim dokona się ostateczne zło. Głosił kazania, prelekcje, rekolekcje, podejmował właśnie tą tematykę obrony życia, powołania misji do udziału w tym.
0: Niedawno odnaleziono niepublikowany list księdza Małkowskiego, w którym pisał o swojej działalności w sprawie obrony życia poczętego.
1: Takie są lokalne inicjatywy.
0: Motorniczowie z całej Europy zmierzą się w zawodach na Marszałkowskiej w Warszawie. W ramach Dni Transportu Publicznego w samym centrum stolicy odbędą się Mistrzostwa Europy. To prestiżowe wydarzenie, mówi dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.
3: Motorniczowie będą konkurować o tytuł najlepszej drużyny. Mamy drużyny dwuosobowe i jako jedno z istotnych miast na mapie komunikacji tramwajowej w tym roku będziemy gospodarzem tego wydarzenia.
0: W związku z mistrzostwami tory tramwajowe wzdłuż Marszałkowskiej będą niedostępne dla ruchu pasażerskiego. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: 18 stopni Celsjusza aktualnie jest w Warszawie, w Dawidach, Mysiadle, Ząbkach, Laskach podobnie wilgotno może być miejscami, troszkę będzie padać przelotnie, mniej lub bardziej intensywnie. Wiemy doskonale, że to z tym deszczem to różnie bywa, ale generalnie w prognozach on występuje, ale tylko jeszcze przez jakiś czas. Od godziny 17 już będzie ładnie, noc pogodna.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Ja wiem, że do śmiechu nikomu nie jest, proszę Państwa, jeśli chodzi o to, co działo się teraz właśnie na wschodniej stronie Polski z tym alertem, z tym dronem i tak dalej i z samolotami latającymi po naszym niebie, ale to jest wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Natomiast jedna jest rzecz, którą kocham w Wojsku Polskim, to są nazwy i skróty. DORSZ, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień dobry, zapraszam na popołudnie, Michał Opaciński. No nie, ale serio, to jest naprawdę urocze. Trochę zabawne, ale spoko, tak? Nie czepiam się przecież.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: I w tymże popołudniu chciałem Państwa już teraz zaprosić na godzinę 16.15 na rozmowę, na punkt z programu zwany Gość Radia Warszawa, gdyż 26 września odbędzie się męskie oblężenie na Jasnej Górze, mężczyźni u Maryi. Spotkanie odbędzie się pod hasłem, czy wydarzenie całe, bo to nie tylko zwykłe małe spotkanie, ale duże wydarzenie. Hasło uczeń misjonarz. O co chodzi tak naprawdę? Ja o tym porozmawiam z moim gościem. Będzie nim pan Andrzej Lewek, koordynator oblężenia na Jasnej Górze, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa. Więc jeżeli ktoś ma na przykład pytanie w związku z, to zapraszam. 7248rw.imię i nazwisko. Jeżeli ktoś ma pytanie do pana Andrzeja, zapraszam serdecznie. Po 16 na pewno też to pytanie, które te pytania od państwa też wybrzmią. Warto. Jest ciekawie. Sam też obcuję ze świętym Józefem i jest bardzo fantastyczna to przygoda i relacja.

0: Joe Cocker, jak on śpiewa o lecie w mieście, to nawet zimą dobrze ten kawałek brzmi, to trzeba przyznać. A mamy chwilowo takie entrée do jesieni, a ja teraz czynię entrée do przystanku parafia, bo bohaterką tego tygodnia jest parafia Świętego Krzyża w Warszawie.
1: Przystanek parafia.
2: Już po misjach świętych parafii Świętego Krzyża jest z nami proboszcz tej parafii, ksiądz Bartosz Pikul.
3: Dzisiaj ciągle wracamy do tematu misyjności Kościoła. No właśnie, to nie tradycyjny sposób głoszenia. Czekamy, jak ludzie przyjdą do nas, chociaż to też jest miejsce dobre, jest coś, co jest przestarzałe, ale przede wszystkim za misję jest odpowiedzialny cały Kościół, czyli cała wspólnota ludzi wierzących. To nie tylko księża, to nie tylko siostry, to nie tylko katecheci, to każdy człowiek wierzący jest wezwany do tego, żeby być w misji Kościoła. I tak naprawdę z tym Kościołem ciągle się ludzie spotykają, bo spotykają się z nami. Jaki jest obraz mój, taki buduje się w nich obraz Kościoła. I najważniejsze jest to, żeby nie zakrzyczeć słowem, ale przede wszystkim, żeby wzbudzić pytanie w drugim człowieku, do którego ja idę. Dlaczego ty taki jesteś i dlaczego mi jest z tobą dobrze? I dopiero wtedy, kiedy to pytanie zostanie zadane, mogę powiedzieć, bo ja jestem człowiekiem wierzącym, bo jest ktoś taki jak Chrystus, który mówi mi, że tak mam żyć, dlatego warto tak robić. Nie? To jest wezwanie do każdego z nas. Niewątpliwie przede wszystkim wielką odpowiedzialność mają rodzice, którzy przekazują tę wiarę, nie? Rodzina, która daje tę wiarę, babcia, dziadek, który tę wiarę przekazuje, czasami niezrozumiali, czasami ci wnuczęta się patrzą, co ta babka, ten różaniec nie przewala na tych rękach, ale ten obraz tego dziadka z tym różańcem zostaje i kiedy przychodzi moment ciężki, zaczynają pytać, gdzie tej dobrej nowiny szukać Ewangelii, nie? I zaczynają wracać do źródeł. Dlatego każdy z nas jest tutaj odpowiedzialny. I nie możemy się w tym poddawać, bo z drugiej strony też jest taki pesymizm, bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą. I to jest wojna też Pana Boga w tym wszystkim. To On tutaj jest za to odpowiedzialny, a my jesteśmy Jego narzędziami w tym. No i czemu ja się mam przejmować? Być może mnie się nie uda, ale Kościół cały przetrwa. A ja robię co? Robię to, co mogę. O, koniec. Robię to, co mogę, a resztę zostawiam Panu Bogu. I kto wie, no może potem po jakimś czasie dojdzie do kogoś świadomość. Pamiętam, jak przygotowałem do bierzmowania pewną grupę, miałem takiego młodego, który siedział, tak patrzył się na mnie, że myślałem, że ten to mnie nie musi nie lubić, że tak myślę, nie? To też, że on mnie udusił tym wzrokiem. Potem okazało się po latach, kiedy ten człowiek do mnie przychodzi i mi dziękuje za to, że ocaliłem mu życie, nie? Tymi naukami. Bo kiedy przyszedł kryzys i kiedy uwikłał się w narkotyki i w inne rzeczy, wrócił do tego, co było mówione i stwierdził, że jednak to ma sens, nie? I przetrwał. Ciekawe, nie?

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19:40. Jarosław Wydra, zapraszam.
2: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
4: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmianę. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny. Musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.
7: Minęła godzina 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
8: Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, zostanie patronką Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. To ona była inicjatorką utworzenia obiektu. Decyzję podjęła dziś Rada Miasta. Wywołał alarm bombowy w szkole. Został zatrzymany. Policjanci zidentyfikowali i zatrzymali mężczyznę, który na początku września wszedł do jednej z wilanowskich szkół i ostrzegł nauczycieli i uczniów przed rzekomym wybuchem. Grozi mu do 8 lat więzienia. Kończy się remont ronda wiatraczna w Warszawie. Drogowcy udostępnią wszystkie jezdnie w poniedziałek 21 września. Remont rozpoczął się 5 września i obejmował m.in. naprawę krawężników i nawierzchni. Jak podróżować komunikacją miejską w Warszawie? Jak należy zachować się w pojazdach? Tego nauczą najmłodsi się podczas lekcji wychowania komunikacyjnego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego. Ruszyły zapisy dla szkół. To ostatnia okazja tego lata, by usłyszeć organy w Kościele Świętej Trójcy na Placu Małachowskiego w Warszawie. Kończy się festiwal Summer Evening Concerts. Koncert niemieckiego organisty Stefana Schmidta już jutro o 18:00. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszam na wiadomości o godzinie 16:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Simply Red for your babies, czyli dla waszych dzieci. No właśnie, drodzy rodzice, warto wejść na stronę radiowarszawa.com.pl, bo tam mój serdeczny kolega redakcyjny Bartek Graczak rozmawiał z Dominikiem Kucem z Fundacji Półtorej Minuty, prezes Fundacji Półtorej Minuty Dominik Kuc. Pokolenie Alfa. O co chodzi? Ja mam dzieci, jak się okazuje, z pokolenia Alfa, no to nazewnictwo, no może jednym się podobać, drugim nie, ale tak trochę jest. Moje dzieci już są pokoleniem Alfa zdecydowanie, więc sam zagłębię się zaraz w teksty, jak z nimi rozmawiać, o co chodzi i jaka jest presja technologiczna na naszych pociechach.

Coldplay Clocks. Zawsze ten kawałek zmusza mnie do jakiejś refleksji, a raczej nachodzi mnie jakaś refleksja i chciałem się tęże z Państwem podzielić, bo tak czytam, że wojsko uspokaja, bo też na moich forach lokalnych, gdzie ja mieszkam, w moich okolicach też ludzie zaniepokojeni pisali: ej, ale co to był za huk, co to za dwa huki, dwa strzały jakieś i tak dalej. Wojsko uspokaja, tak brzmi samolot wchodzący w prędkość ponaddźwiękową. No jest taki huk charakterystyczny, więc o tym nie możemy też zapominać, natomiast więc też uspokajam, jeżeli ktoś z Państwa go gdzieś słyszał, bo te samoloty nie stacjonują przy samej granicy, ale bardzo szybko tam się przedostają, więc jakby to już są procedury wojskowe, nie wchodźmy w to. Jedna rzecz, która jest ważna, możemy być wszyscy niezwykle krytyczni i mamy do tego prawo, natomiast na koniec dnia dziękujemy Wam, drodzy żołnierze, że możemy bezpiecznie sobie tutaj siedzieć i rozmawiać.

0: siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Każdą łaskę większą wpierw czuję i dziwna tęsknota i pragnienie za Bogiem mnie ogarnia i czekam na nią. Im większa łaska, tym większe wyczucie i większą mam utarczkę z przeciwnikiem swego zbawienia. Chwile przed samą łaską są tak gwałtowne, że trudno mi je opisać. Cechuje je bolesna tęsknota i żar miłości. Czuję, że jest Pan, a nie mogę się w Nim pogrążyć zupełnie, bo godzina jest oznaczona. Nieraz jestem przed taką chwilą łaski zupełnie ogołocona. Umysł, wola i serce. Zostaję sama jedna i czekam,

Kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi. Konający Jezu, duchem jesteśmy z Tobą na Golgocie, aby towarzyszyć Ci w chwili największego bólu i samotności, w której jednak nie myślisz o sobie, ale o nas, o biednych grzesznikach, którym chcesz wyjednać u Ojca Niebieskiego łaski nawrócenia i zbawienia. Ty wiesz, że największą biedą i nieszczęściem człowieka nie jest cierpienie, nawet największe, i nie jest nim nawet sama śmierć fizyczna, ale grzech, który jest śmiercią duszy i który może pogrążyć człowieka w śmierci wiecznej, w niewyobrażalnych mękach piekielnych. Ty przyszedłeś na świat do tych, którzy się źle mają, i by szukać, co było zginęło, aby wyzwolić uwięzionych w grzechu, a niewidomym dać poznanie dobra i zła, aby leczyć rany serc, wyprowadzać ludzi ze śmierci do życia. Tak czynisz do końca, aż po mękę konania, gdy na krzyżu błagasz o przebaczenie swoim winowajcom i wstawiasz się za grzesznikami. Włączamy się, Panie, w Twoją modlitwę na krzyżu, by pocieszyć Twoje serce i uprosić miłosierdzie dla nas i całego świata.

powiedziałeś do siostry Faustyny: zawsze mnie pocieszasz, kiedy modlisz się za grzeszników. Bądź więc pocieszony, Panie, w tej godzinie przez wszystkich, którzy stają u stóp Twego krzyża, by dla zasług Twej bolesnej męki błagać o miłosierdzie dla grzesznego świata. W strumieniach krwi i wody zanurzamy Ojca Świętego Leona i cały Kościół, prosząc o moc Ducha dla czyniących dobro, umocnienie dla cierpiących, szczęśliwą i spokojną śmierć dla konających oraz otwarte bramy nieba dla zmarłych.

0: Twoim miłosierdziu, Panie, zanurzamy ludzi kuszonych przez pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pychę, prosząc o to, by o pomoc zwrócili się do Ciebie, a nie próbowali sami walczyć z pokusami. Tym zaś, którzy przegrali tę walkę, daj łaskę do powstania z upadku i umocnij ich siły, by mogli się oprzeć kolejnym pokusom. Daj, abyśmy dbali o czyste serca, wolne od grzechu i wszelkiego świadomego zła. Wiernie pełnili Twoją wolę, bo ona jest dla nas samym miłosierdziem, i cieszyli się Twoją miłującą obecnością w sercach naszych, bo jeśli Ty, który jesteś pokojem, żyjesz w nas, to mamy w sobie pokój, jakiego świat dać nie może, bo go nie ma. Prosimy, aby Twój pokój ogarnął wszystkie ludzkie serca, zwaśnione małżeństwa, rodziny, narody oraz cały świat. Błogosław dzieciom i młodzieży. Strzeż w ich sercach skarbu wiary, aby nie ulegali pozornym wartościom, ale swe życie budowali na Tobie, bo Ty jesteś miłością. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, Ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo diletissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
1: Amen.
3: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
6: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas.

Drodzy Państwo, to była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Szczęśliwie usłyszeliśmy 99% tejże transmisji. No, tak się czasami zdarza, chochliki internetowe na łączach gdzieś nam nie pozwoliły, ale najważniejsze, że to, co w sercu zdołaliśmy przekazać w trakcie tejże właśnie koronki. Teraz pora na przekaz do nas, czyli Słowo Boże, Ewangeliarz. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, natomiast dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy oleju i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
1: Dwie osoby, tak zupełnie różne. Faryzeusz, który dobrze zna cudze grzechy, i grzesznica, która zna swoje grzechy. On patrzy na nią, patrząc na jej przeszłość, a Jezus nie ocenia. Patrzy na nią, po prostu na nią, widząc też jej przyszłość. Dlatego faryzeusza kobieta jest tylko grzesznicą, a dla Jezusa jest córką, jest tą, która chce wrócić do Ojca. W centrum tej opowieści są łzy. Łzy, które są znakiem prawdy. Ta kobieta niczego nie udaje, nie usprawiedliwia, nie tłumaczy, nie próbuje jakoś ukryć. Przynosi swoje życie do Jezusa takie, jakie ono jest. A Jezus nie mówi o wielkości grzechów. To nie jest najważniejsze. Jezus mówi o miłości. Zobaczcie, jak często my w modlitwie mówimy: Panie Boże, obym nie zgrzeszył, Panie Boże, przepraszam, znowu zgrzeszyłem, Panie Boże, zabierz grzech, Panie Boże, grzech, grzech, grzech. Może warto bardziej mówić: Panie Boże, kocham, chociaż jestem słaby, kocham. Bo święci to nie są ludzie bez grzechów. To są ludzie, którzy potrafią, pozwalają Bogu zobaczyć prawdę o sobie, zobaczyć swoją słabość i zobaczyć, że ta świętość to ma swoje źródło w Bogu, a nie w naszym byciu doskonałymi.

0: ogłoszenie nadawcy.
1: Jarek, to słuchaj, we wtorek o 7.15 burmistrz, w środę, no wiesz, ta piosenkarka, a w czwartek ten ksiądz, co miał być we wtorek.
2: No dobra, a tutaj to kto?
1: Pa, uciekam, to do zobaczenia, ciao!
2: Ale jak to uciekasz? Halo, Weronika, halo! No tak, poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra, a Weronika zniknęła, ale wróci. Tylko podzwonić trzeba do tych gości, żeby przyszli.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Stolica uczci rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku i ofiary tej agresji. Główne uroczystości odbędą się przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie na Muranowskiej. Autobusy 116 i 518 jeżdżą objazdami. Autobus jak tramwaj. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie testują hiszpański pojazd, który swoim wyglądem przypomina wagon tramwajowy. Można rozpoznać go po czarnym kolorze. Kursuje m.in. na linii 106. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze Mazowieckie Forum Rad Kobiet. Zespoły z poszczególnych samorządów debatowały, jaką rolę mogą pełnić w funkcjonowaniu lokalnych społeczności oraz nawiązywały nowe kontakty. Bezpłatne serwisy rowerowe dla warszawiaków to część obchodów Europejskich Dni Mobilności. Specjaliści czekają dziś do 18 na Wybrzeżu Szczecińskim. Jutro będą na skrzyżowaniu Belwederskiej i Gagarina, a w sobotę przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła. Sosna pospolita z Falenicy przy ulicy Patriotów została warszawskim drzewem roku 2026. Wygrała głosowanie spośród 12 drzew nominowanych do finału. Będzie zgłoszona do ogólnopolskiej edycji konkursu. A my słyszymy się w wiadomościach o 16.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: W najbliższą niedzielę, 20 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie kwestować w parafiach. I uwaga, mówię parafie, więc czujnie. Parafia Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, parafia Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika w Warszawie, czyli katedra, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pułdach, parafia Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i parafia Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarze zaproponują Państwu również zwyczajowe cegiełki, nasze kultowe już płócienne torby z cytatami i kalendarze. Widziałem kalendarze, miodzio. Państwa życzliwość zawsze, i to jest oczywiste, dodaje nam skrzydeły. Prosimy skromnie i z pokorą, ale odważnie o hojność, bo Państwo jesteście współtwórcami też tego radia. A jeżeli chcecie sprawdzić, czy odwiedzimy Państwo Waszą okolicę również, to pełną listę parafii, którą nasi kwestarze i reporterzy odwiedzą w kolejne niedziele września i 4 października, znajdziecie na stronie www.radiowarszawa.com.pl. Tam również jest link do zbiórki, jeżeli ktoś na przykład nie jest z parafii odwiedzanej przez nas, a chciałby nas wesprzeć w remoncie studia, to również na stronie Radia Warszawa jest tam link. I już teraz dziękujemy za okazaną hojność i skromnie, ale z pokorą, odważnie prosimy o jeszcze.

Ja też jestem, pani Aniu. Anna Maria Jopek, ale jestem, ale ona jest, ale będzie za to też, mogę tak powiedzieć, się działo na antenie naszej po godzinie 16. Zapraszam bardzo serdecznie. Także jeżeli państwo mają jakieś pytania swoje w temacie męskiego oblężenia, mężczyźni u Maryi, męskie oblężenie Jasnej Góry, które odbędzie się 26 września, czyli w sobotę, nie tą najbliższą, tylko za tydzień, w kolejną sobotę, pod hasłem Uczeń Misjonarz. Moim gościem będzie Andrzej Lewek, koordynator oblężenia na Jasnej Górze i prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa. Czekam na SMS-y. Jeżeli ktoś ma pytanie, 7248rw. Imię i nazwisko i wpisujemy pytanie.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, za dużo złamanych serc. No nie wiem, czy jestem w stanie pomóc przy złamanym sercu, na pewno mogę wysłuchać. A propos słuchania, to wysłuchamy za chwilę wiadomości Radia Warszawa, bo godzina 16 dochodzi już takimi wielkimi krokami, jakby 7-milowe buty ten zegar założył.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10:30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?

0: Zamów torby reklamowe już dziś.
1: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
2: Zbuduj wieżę dialogu.
3: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym.
1: Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
4: Miłość rodzi się ze słuchania.
5: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
6: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
7: Reklamie.
8: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Pałac Prezydencki wobec ewentualnych siłowych działań służb w Trybunale Konstytucyjnym. Siły ukraińskie zaatakowały w nocy dronami rosyjskie terytoria. Marszałkowie województw debatują w Płocku o gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Pałac Prezydencki przygotowuje scenariusze na wypadek ewentualnych siłowych działań służb w Trybunale Konstytucyjnym, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. To reakcja na doniesienia medialne, według których rządzący rozważają użycie policji do wyprowadzenia z gmachu sędziów z zarzutami. Pałac Prezydencki słynie z tego, że jeśli przygotowuje pewne rozwiązania, to one nie wyciekają do mediów, mówi Paweł Szefernaker.
10: Przypominam o piśmie szefa BBN-u do ministra Kierwińskiego z jasną informacją, że działania wobec Trybunału, legalnego Trybunału, Trybunału, który jest zapisany w Konstytucji i udział w tym funkcjonariuszy polskiej policji, funkcjonariuszy służb mundurowych, to także pan minister Grodecki napisał o tym w liście do pana ministra Kierwińskiego, jakie konsekwencje prawne później mogą zostać poniesione. Obserwujemy sytuację i będziemy w odpowiednim momencie odpowiednio reagować.
9: Szef BBN-u Bartosz Grodecki zażądał wyjaśnień od szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, ostrzegając przed konsekwencjami prawnymi siłowych działań wobec Trybunału. Szef resortu spraw wewnętrznych oficjalnie zaprzeczył, by planowano siłowe wejście do Trybunału.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Siły ukraińskie zaatakowały w nocy dronami rosyjskie miasta Jarosław i Rostów nad Donem. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, w Jarosławiu uderzono w rafinerię ropy, a na lotnisku w Rostowie zniszczono dwa samoloty transportowe i trzy śmigłowce. Dziękuję naszym żołnierzom, którzy codziennie sprawiają, że wojna jest odczuwalna dla Rosji, napisał Zełenski na Facebooku. W rafinerii ropy naftowej w Jarosławiu wybuchł pożar. Miejscowe władze twierdzą, że został ugaszony. Pożar wybuchł też na lotnisku wojskowym w Rostowie nad Donem.
11: To dzieje się w okolicy.
9: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi to jeden z tematów, którymi zajmują się marszałkowie województw podczas konwentu marszałków w Płocku. Samorządowcy przedstawili wspólne stanowisko. Podkreślają, że to poważny problem, do którego należy podejść systemowo. Utylizacja odpadów pochłania wiele czasu i środków, mówi dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w województwie mazowieckim Marcin Podgórski.
12: Jest to wyzwanie dla wszystkich regionów i w związku z tym też stanowisko, które jest jednogłośnie przyjęte przez wszystkich marszałków wszystkich województw w Polsce. No, ono dotyczy bardzo szybko wdrożenia rozwiązań, które mają na celu przede wszystkim zapobiegać powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów, ale także pomóc w zlikwidowaniu tych bomb ekologicznych, które już niestety istnieją. Bardzo ważne temat. Każdy region mierzy się z tym wyzwaniem. Są to drogie rzeczy, dlatego też tak ważne jest, że konwent marszałków takie stanowisko przyjął.
9: Według danych GUS-u z 2024 roku zlikwidowanych zostało ponad 12 tysięcy dzikich wysypisk. Wywieziono z nich blisko 40 tysięcy ton odpadów komunalnych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl

0: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: 18, tyle stopni Celsjusza pokazują termometry w Warszawie, Raszynie, Dawidach, Mysiadle, Markach, Jaworówce, Rembelszczyźnie, Ząbkach, Majdanie, Józefowie, Otwocku. I to jest maks na dziś, przynajmniej przewidywany w prognozach. Padać już nie powinno i to już nie powinno i nie będzie padać długo. Natomiast noc będzie taka chyba jedna z tych chłodniejszych, bo do 11 stopni spadnie temperatura nad ranem. Jutro maksymalnie 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zaczynamy wobec tego podróż po mieście. W rytmie miasta z Radiem Warszawa, Michał Opaciński. Kłaniam się w pas i witam serdecznie tych, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli, ale pozdrawiam również nie mniej gorąco tych, którzy są ze mną tutaj od godziny 14, bo popołudnie na 106,2 FM trwa i trwa mać, jak powiedział kiedyś klasyk. O 16.15 gość wyjątkowy. Porozmawiamy o męskim oblężeniu Jasnej Góry. O co chodzi? Zostańcie z nami.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie, ja nie wymuszam obietnic, ale obiecajcie mi to, że zostaniecie. Beverly Craven, promise me, obiecaj mi, że będziesz na mnie czekał i tak dalej, piosenka o miłości, ale to już taki jest ten, jak to się mówi, young timer, o,

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ostatni weekend lata, proszę Państwa, się zbliża. To tak jeszcze dorzucając troszeczkę do tego wiaderka wspomnień, które mamy dzisiaj, no bo dzisiaj 17 września, więc jeszcze tak, to prawda, troszkę taki lekki motyw wprowadzimy. Natomiast o co chodzi z tym ostatnim weekendem lata? No bo będzie działo się bardzo dużo podczas tych dni, ale najważniejsza impreza to są te mistrzostwa motorniczych, bo wykażą się europejscy motorniczowie swoimi umiejętnościami, także i polscy, no bo wiadomo. I w Warszawie, jak to już było w wiadomościach mówione, Warszawa jest jednym z większych ośrodków, jeśli chodzi o ruch tramwajowy. I to właśnie u nas będą zorganizowane Mistrzostwa Europy Motorniczych. To jest niezwykle widowiskowy temat, niezwykle widowiskowa sprawa. Także warto, jeżeli ktoś będzie w centrum Warszawy w tym czasie, to na pewno warto zobaczyć, jak motorniczowie rywalizują. Będą w kręgle między innymi grać. A co dalej? A dalej to już Państwo się w sobotę przekonają.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale nawet najlepsi motorniczowie świata z korkami nie wygrają. Wiadomo, że Warszawa akurat, jeśli chodzi o tramwaje relatywnie, podkreślam, relatywnie rzadko stoją w korkach. Na przykład we Wrocławiu to jest standard, w Krakowie, w Łodzi się to zdarza. U nas są miejsca, gdzie tramwaj może utknąć w korku, natomiast no jakoś tak to jest poukładane, że w miarę nie, aczkolwiek też za szybko się nie poruszają. A skoro mówimy o nie najszybszym poruszaniu się, to w takim układzie korkometr dla miasta Warszawy w skali od 0 do 12 pokazuje 7. Najszybciej obecnie dojedziemy z centrum Warszawy do Pruszkowa, w Kabaty i do Starej Miłosny. To jest czas poniżej 40 minut, więc to jest naprawdę rekordowo dobry czas dla tych trzech lokalizacji. Najdłużej do Jabłonny, do Błonia, przepraszam, Błonie 65 minut, ale Jabłonna niewiele krócej, bo 55. Tyle samo czasu spędzimy w samochodzie jadąc do Konstancina. Łomianki, Marki, Nadarzyn, Piaseczno i Otwock to jest w granicach 45-49 minut. To są oczywiście orientacyjne czasy przejazdu z centrum miasta w danych kierunkach.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A gościem Radia Warszawa jest Andrzej Lewek, koordynator oblężenia na Jasnej Górze, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo serdecznie.
1: Panie Andrzeju, Ella Langley przed chwilą, zanim pojawiliśmy się na antenie, śpiewała o tym, żeby wybrać Teksas, a ja się zapytam, dlaczego warto wybrać Jasną Górę 26 września?
2: Ja myślę sobie, że Jasna Góra to jest bardzo unikalne miejsce dla Polski, dla Polaków. Bardzo unikalne wydarzenie dla mężczyzn, dlatego że to jest wydarzenie, które łączy, integruje różne męskie środowiska. Tam są i rycerze, i wojownicy, i żołnierze, i środowiska charyzmatyczne. A przede wszystkim to, co jest osią wspólną, to dotykamy tematu uczeń-misjonarz. Uczeń-misjonarz to ktoś, kto jest uczniem, a równocześnie wychodzi, nie boi się dawać świadectwo tego, że jest wierzący, że Pan Bóg jest dla niego ważny. I myślę sobie, że to jest taka inspiracja, którą możemy zaczerpnąć właśnie z kontaktu pomiędzy różnymi mężczyznami, pomiędzy mężczyznami, których jest sporo w jednym miejscu, którzy patrzą na to, co Pan Bóg nam może dzisiaj dać, a to jest naprawdę niesamowita rzecz.
1: No ja przyznam się szczerze, moja współpraca ze świętym Józefem też już trwa, ojej, już chwilę trwa, może nie jestem przykładnym, prawda, tutaj utrzymywaczem tych relacji, że tak się wyrażę po polskiemu, ale na pewno tak, na pewno mogę zaręczyć, że święty Józef z nami jest, działa. No właśnie, to jest najbardziej... najmniej wygadany święty, ale najwięcej ma do powiedzenia, a raczej do zrobienia. Takie mam wrażenie.
2: No ja myślę sobie, że to jest taka trochę męska specyfika, nie? Bo mężczyzna to jest ten, który działa. Mężczyzna to jest ten, który nie boi się zaangażowania, aktywności. I myślę sobie, że to, co jest taką osią wspólną dla mężczyzn, to jest właśnie to, że działamy bardzo zadaniowo i chcemy te zadania w jakiś sposób odkrywać, podejmować i realizować. To jest też to, że generalnie kiedy coś dobrego zrobimy, to daje nam takiego powera, daje nam taką pozytywną energię do tego, by naprawdę iść dalej. I święty Józef jest przykładem tego, który zrobił dużo. Przez twórczą odwagę ochronił świętą rodzinę, ochronił Maryję i Jezusa, to największe skarby, które mógł dostać, ale każdy z nas, mężczyzn, dostaje takie skarby. Dostajemy swoje żony, dzieci, dostajemy te przestrzenie, w których możemy brać odpowiedzialność za innych i do tego potrzebujemy energii, potrzebujemy mocy i potrzebujemy przede wszystkim pewnej takiej równowagi duchowo-psychicznej. I tej równowagi możemy się nauczyć właśnie w męskim środowisku, w takim spotkaniu, gdzie inni mężczyźni pokazują nam, jak być mężczyzną, jak żyć, w jaki sposób się też inspirować i iść dalej.
1: No właśnie, bo my chyba jako faceci, że tak pozwolę sobie dosyć tak potocznie powiedzieć, mamy czasami, ja nie mówię, że wszyscy i nie zawsze, ale często się zdarza, że mamy ten problem, żeby czerpać od siebie nawzajem, prawda? Dzielić się jakimiś doświadczeniami, to się trochę zmienia. To się zmienia dzięki wspólnotom, w których uczestniczymy, tak jak pan, ja i podejrzewam, że duża część naszych słuchaczy. Natomiast tak na co dzień bardziej chyba kobiety mają to do siebie, że wymieniają się pewnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami niż my, samce alfa. A te wspólnoty tego uczą, że możemy, że tak, że należy, że powinniśmy też jako faceci się wspierać.
2: Myślę sobie, że kobiety mają to naturalne. Ta relacyjność jest bardziej wpisana w kobiety niż w mężczyzn, ale już na początku Pan Bóg zauważył, kiedy stworzył Adama, popatrzył, przyglądał się tak z góry na dół i mówi, no nie jest dobrze. Kiedy cały świat był dobry, wszystko było dobre, mężczyzna, człowiek był bardzo dobry, nagle Pan Bóg patrzy i mówi, nie jest dobrze. I to dotyczyło właśnie samotności. Nie jest dobrze, kiedy mężczyzna jest sam. I te słowa możemy czytać zarówno w kontekście relacji z kobietami, a może też przede wszystkim w relacji z innymi mężczyznami, dlatego że mężczyzna staje się mężczyzną w relacji z mężczyznami. Możemy o tym przeczytać w Księdze Przysłów, 27 rozdział. Żelazo ostrzy się żelazem, a mężczyznę kształtuje charakter mężczyzny. I to jest pewna prawda, że generalnie, żeby nauczyć się być naprawdę mężczyzną według Bożego Serca, potrzebujemy innych mężczyzn.
1: Panie kochany nasz wspaniały Andrzeju, jest taka sytuacja, że my mówimy o samym spotkaniu, które będzie wydarzeniu, które będzie miało miejsce właśnie 26 września w sobotę na Jasnej Górze, ale to jest poprzedzone też warsztatami. I chciałem o tych warsztatach dwa zdania z panem zamienić, bo te warsztaty, no oczywiście pomogą się przygotować do tego spotkania z Maryją na Jasnej Górze i z Bogiem, natomiast O co chodzi z tymi warsztatami? To są kolejne kroki, etapy. Ja nie chcę tu zdradzać wszystkiego, żeby Państwa trochę podtrzymać w niepewności. Wolałbym, żeby Pan o tym opowiedział. O co chodzi z tymi warsztatami? Bo one startują, no można powiedzieć, tydzień wcześniej, prawda? Czyli już w najbliższą niedzielę, 20 września.
2: One startują 20 września, startują już w najbliższą niedzielę i generalnie one z jednej strony nas przygotowują do męskiego ułożenia na Jasnej Górze, ale tak naprawdę one stanowią pewną spójną całość, dlatego że Jasna Góra jest tylko kropką nad i. Myśmy mieli przez lata problem z tym, w jaki sposób zmieścić to wszystko, co chcieliśmy zmieścić na Jasnej Górze, bo żeby nie przeładować samego wydarzenia, natomiast oblężenie jest chyba największym formacyjnym wydarzeniem dla mężczyzn w Polsce i co do zasady te spotkania przez cały tydzień przygotowują nas do tego, by stać się uczniem misjonarzem. Zaczynamy w Szczecinie, kończymy w Sosnowcu, po drodze mamy Zieloną Górę, Legnicę, Lublin, Przemyśl, więc po całej Polsce jeździmy po to, by te środowiska lokalne też mogły przeżyć, dotknąć coś z tego męskiego spotkania, z oblężenia. Natomiast wszystkie te wydarzenia, wszystkie te spotkania poprzedzające, one są online. One są dostępne dla każdego z nas. Wystarczy włączyć internet, włączyć przeglądarkę, komórkę, cokolwiek mamy, by uczestniczyć w nich codziennie od godziny 20 do 21 jest samo mięso, czyli to co najważniejsze, czyli treść warsztatu. Wcześniej od 6:30 możemy się, przepraszam, od 6:30 od 19:30 możemy się wspólnie też pomodlić, a o godzinie 21 łączymy się z Jasną Górą, by przeżywać apel jasnogórski. To jest taka sztywna ramówka, ale dzięki temu nie musimy codziennie się zastanawiać, o której dzisiaj będzie, bo będzie wiadomo od godziny 19:30, potem od 20:00 warsztat, 21:00 apel jasnogórski i 26:00 lądujemy na Jasnej Górze. Od godziny 10:00 aż do apelu jasnogórskiego, cały dzień dla nas. To jest cały dzień męskiego spotkania, inspiracji, i takiego wzajemnego budowania się w obecności Pana Boga, czy wręcz Bóg nas bardziej buduje niż my siebie nawzajem, ale tworzymy taką przestrzeń, w której to nasze doświadczenie duchowe może nas przemienić.
1: To jeszcze proszę powiedzieć, Panie Andrzeju, bo dwie sprawy od razu mi przyszły do głowy. Pierwsza, jak Pan podał ten rozkład godzinowy warsztatów, one rozumiem na sztywno codziennie na YouTubie o tej samej godzinie, bo transmisja jakby dostępna przez YouTube tych spotkań, tych warsztatowych jest, prawda? No domyślam się błyskotliwie. Tak, czyli codziennie od 19:30. Okej, to jest jasne. No, czyli jak ktoś na przykład nie zdąży, to może sobie później odtworzyć, tak? No, bo to będzie dostępne siłą rzeczy, prawda?
2: Tak, oczywiście.
1: Okej. I drugie pytanie w takim układzie, dotyczące już samej soboty, 26 września. Czy całe wydarzenie zaczyna się od 10, czy ktoś na przykład patrzy teraz, myśli sobie, ojej, ale ja widzę, że tu na 18 mogę dopiero dojechać pociągiem. To jak to jest?
2: Kulminacją jest Eucharystia 18:30. Mm-hmm. Po Eucharystii będzie ten kluczowy, najważniejszy temat Nie zatrzymuj Ewangelii dla siebie. Będzie go prowadził biskup Artur Ważny. Natomiast ta główna część jest od godziny 15:00 i trwa do Eucharystii, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś naprawdę nie może poświęcić całego dnia, to wystarczy być od godziny 15:00, a jeżeli ktoś, i to jest za dużo, to mówię, kulminacja od Eucharystii aż do apelu jasnogórskiego, najważniejsza część, najważniejszy temat, najważniejszy element. Więc ja myślę sobie, że to, co jest mocą męskiego oblężenia na Jasnej Górze, to to, że ono jest bardzo wspólnototwórcze. I jeżeli ktoś potrzebuje takiego, nie wiem, nowej mocy, odnowienia naszego zapału, naszej chęci, naszego życia, to spotkanie z innymi mężczyznami jest bardzo energetyzujące. Ono bardzo nas, że tak powiem, nakręca i w jakiś sposób pcha nas do przodu. I myślę sobie, że to jest naprawdę dobrze zainwestowany czas. Także od 10:00, jak ktoś nie może od 15:00, jak ktoś nie może, to od 18:30 do apelu jasnogórskiego w sobotę 26. Natomiast ja zachęcam, by wziąć ten program w całości, bo on nie jest przypadkowy. On tworzy pewną całość, której jako mężczyźni bardzo potrzebuje.
1: Dlatego ja też właśnie zachęcam i dlatego chciałem o tych warsztatach poprzedzających jakby już samo spotkanie też właśnie powiedzieć i opowiedzieć. Rozumiem, że oblężenie.mężczyźni.net, tam te warsztaty będą dostępne, tak?
2: będą dostępne. Dodatkowo uczestnicy męskiego obleżenia na Jasnej Górze dostaną materiały warsztatowe, w których będzie można to, co usłyszeliśmy, to, co zobaczyliśmy, jeszcze przepracować w sobie w formie 7-tygodniowego warsztatu. I myślę sobie, że te 7 tygodni, jeżeli damy sobie ten czas, to one mogą naprawdę pewne rzeczy w nas pozmieniać, pewne nawyki w nas ukształtować. I ja wierzę, że to jest taka łaska 50 dni, tak jak apostołowie czekali 50 dni po zmartwychwstaniu na taką kropkę nad i, którą było zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, to my w 50 dniu będziemy mogli zobaczyć, jakiej zmiany Pan Bóg nas dokona przez to oblężenie.
1: To zapraszamy w takim układzie. oblenżenie.mężczyźni.net. Tam warsztaty. Jak ktoś nie może być na przykład w Zielonej Górze, to może przez internet. I 26 września od 10 na Jasnej Górze. Oblężenie Jasnej Góry. Koordynator tego oblężenia był Państwa i moim gościem Andrzej Lewek, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję ślicznie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz infuła Jan Sikorski, który zwrócił uwagę, że ksiądz Małkowski głosił Chrystusa z ogromną, jak na czasy komunistyczne, odwagą.
2: Przyjął święcenia i posługiwał. Gdzie się tylko dał? Parafie były dla niego za ciasne. Publikował też swoje prace, zwracały na to uwagę. A jeszcze na uniwersytecie pisał tak dobrze, że proponowano mu zrobienie doktoratu. No i on się zgodził. Ale przyszły komisje, które go sprawdzały od rana do wieczora. I któraś z komisji, chyba ostatnich, powiedziała nie. A dlaczego nie? Uwaga. Interesuje się katolicyzmem.
1: Kapłan dodał także, że w czasach komunistycznych życie księdza Małkowskiego było zagrożone.
2: W tej jego stanowczości żadne wichry nie były w stanie go złamać. Ani wichry ludzi wrogich, a przecież wiadomo, że słyszeliśmy, jak ubecja go targała, jak go przesłuchiwała, jak go straszyła. Wiecie co? Kiedyś powiedział, że ksiądz Popiełuszko uratował mi życie. Jak to? Bo na ubeckiej liście był umieszczony ksiądz Małkowski, prawdopodobnie do odstrzału.
1: Ksiądz Stanisław Małkowski urodził się w 1944 roku w Woli Krotynickiej. Święcenia przyjął w 1973. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i kapelanem Solidarności. Odznaczony Orderem Orła Białego, zmarł 7 września. 60 lat po ogłoszeniu deklaracji soborowej Nostra Aetate, trzy watykańskie dykasterie opublikowały dokument Droga Nadziei o dialogu Kościoła z innymi religiami. Autorzy przypominają o wspólnych korzeniach chrześcijan i Żydów oraz podkreślają, że przymierze Boga z narodem żydowskim jest nieodwołalne. Jednocześnie dokument zaznacza, że nie oznacza to istnienia dwóch równoległych dróg zbawienia. Kościół wyznaje, że Jezus Chrystus jest jedynym odkupicielem. Dokument podsumowuje 6 dekad dialogu. Wskazuje na rozwój relacji chrześcijańsko-żydowskich oraz dialog z islamem i innymi religiami. Przypomina o wspólnych działaniach na rzecz pokoju i pomocy potrzebującym. Droga Nadziei wzywa do walki z antysemityzmem, islamofobią i prześladowaniami religijnymi. Wskazuje też na zagrożenia, fundamentalizm, uprzedzenia, przemoc w imię Boga i wykorzystywanie religii do celów politycznych.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński od dziś wita wchodzących na teren kurii archidiecezji warszawskiej. Po piersie świętego pasterza dołączyło do stojącego obok kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcił je w 131. rocznicę śmierci swojego poprzednika, metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Stwierdził, że obaj święci mogą być inspiracją dla współczesnych pasterzy i wiernych.
4: Miał obowiązek, a jednocześnie też przywilej pełnić posługę biskupią w bardzo trudnych czasach i podobnie jak błogosławiony kardynał Wyszyński, tę misję spełnił w sposób wybitny. To, co zrobił, jego postawa, także jego słowa są ciągle dla nas inspiracją, bo i nasze czasy nie są najbardziej spokojne, więc myślę, że to po pierwsze będzie nam także pomagało w naśladowaniu tych wielkich dwóch świętych pasterzy i w niepoddawaniu się trudnościom.
1: Zygmunt Szczęsny-Feliński został arcybiskupem warszawskim w styczniu 1862 roku. Pełnił tę funkcję przez 16 miesięcy. W tym czasie zarządził otwarcie kościołów zamkniętych przez carskie władze. Wprowadził także nabożeństwa majowe w diecezji. Po wybuchu powstania styczniowego napisał list z głosem sprzeciwu do cara. Został za to zdegradowany i zesłany do Jarosławia. Zmarł w 1895 roku. Beatyfikował go Jan Paweł II w 2002 roku, a świętym ogłosił Benedykt XVI w 2009.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Informowaliśmy Państwa, że w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Europy Motorniczych Tram M, tak to się ładnie nazywa. Natomiast w piątek rozpoczną się przygotowania do tychże Mistrzostw Europy, co oznacza, że przez dwa dni całkowicie będzie wyłączony ruch tramwajowy, no nie w całej Warszawie, spokojnie, ale akurat w centrum Warszawy. Będą spore utrudnienia w Śródmieściu, no bo trzeba imprezę przygotować, potem ona musi się odbyć, więc tramwaje nie będą jeździć wzdłuż ulicy Marszałkowskiej i Andersa na odcinku Plac Zbawiciela Stawki. Czyli od Placu Zbawiciela do Stawki nie dojedziemy tramwajem, dojedziemy komunikacją zastępczą, to raz, która będzie tam zorganizowana, dwa, oczywiście jest metro, trzy, linie 4 i 36 pojadą objazdem przez Aleję Jana Pawła, Chałubińskiego i Aleję Niepodległości, linia 33 zostanie skierowana na dłuższą trasę metro Młociny, miasteczko Wilanów, a linie 15, 16 i 18 będą zawieszone.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ta komunikacja zastępcza będzie nazywać się Z4 od metra Ratusz Arsenał do Politechniki. To tyle, jeśli o to chodzi, także proszę się nie denerwować, bo nasi reprezentanci będą walczyć o tytuł najlepszych motorniczych w Europie. Ja tam się cieszę. To wydarzenie, okej, blokuje miasto, może w piątek tak mało szczęśliwie. No ale co tam w piątek? Spójrzmy na czwartek. 0,12, to jest skala korkometru, jest 9. No to, no i właśnie. 38 minut to najszybszy odcinek, czy najszybszy kierunek z centrum Warszawy, bo 38 minut w Kabaty będziemy jechać. Natomiast na Darzyn, Konstancin, Otwock i Jabłonna to są czasy powyżej 50 minut, dochodzące nawet do godziny. Do Błonia, jeżeli ktoś się wybiera dzisiaj z centrum Warszawy teraz właśnie, to musi liczyć godzinę 12, czas dojazdu. Marki, Łomianki, Pruszków, Piaseczno, powiedziałbym w takiej średniej miejskiej, tak? Bo tak mniej więcej 40-49 minut. A, no i Stara Miłosna 39, to te czasy przejazdu.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kojarzą Państwo na pewno, stwierdzam, aczkolwiek to jest bardziej pytanie, takie nazwy ulic jak Kubusia Puchatka, albo jakieś takie fikuśne nazwy różnych, no nie tylko ulic, ale miejsc, skwerów i tak dalej, rond. No to właśnie Płońsk dołączył do tego grona, ale to jakby bardzo takie jest fajne uhonorowanie, tak mi się wydaje. Przepraszam za słowo fajne. Bo mamy słodki adres, dosłownie i w przenośni, jeśli chodzi o Płońsk. Płońsk niedaleko Warszawy, więc dlatego o tym mówię. Bo w Płońsku powstało rondo, otwarto rondo Delicji. Rondo Delicji. I mural też przy okazji okolicznościowy powstał. Dlaczego? Dlatego, że no te delicje, którymi się zajadamy, co kto lubi. Ja tak się nie zajadam, aczkolwiek jako dziecko obgryzałem. Takie różne w ogóle metody były na jedzenie delicji, prawda? Że tak można było dookoła obgryźć, albo najpierw środek, ten marmolatkę tam się wyjadało. No różne były, mnóstwo. Różne opcje były na konsumpcję delicji. Teraz będzie po delicji można jeździć, bo właśnie w Płońsku otwarto rondo delicji i to wszystko na osiedlu Wedlowskim. A dlaczego? Dlatego, że tam właśnie w Płońsku 50-lecie fabryki nastąpiło, fabryki, w której te właśnie delicje, ten polski przysmak są produkowane. Więc może w Warszawie coś byśmy zrobili z tej okazji, na przykład nie wiem, Rondo FSO. Dlaczegoż by nie uhonorować fabryki samochodów osobowych, która za chwilę będzie tylko wspomnieniem?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pink Try, czyli że trzeba wstawać i próbować, nie poddawać się. No nie wiem, czy to pisała w kontekście te słowa tego, żeby spróbować zrozumieć, co się dzieje na świecie teraz. To już jest chyba trochę odjechało, tak? Ten pociąg razem z peronem gdzieś odjeżdża powoli. Ale to nieważne. Ważne, żeby świat wokół nas tworzyć dobrym i pięknym. To jest najistotniejsze i pozytywnym. Przede wszystkim zarażać się pozytywną energią i pozytywnym myśleniem. Pozytywną, mam nadzieję, pozytywne informacje, chociaż czasami są niepozytywne, ale informacje muszą być przekazane i zrobi to Michał Koźlik o godzinie 17 w wiadomościach Radia Warszawa. Oby samo dobro nas tutaj spotkało. Ja nie wiem, co on przygotuje. Nie wiem, ale wierzę, że będzie fajnie. Po wiadomościach zapraszam, pochylimy się szerzej nad odsłonięciem pomnika polskiego warszawskiego świętego arcybiskupa Warszawy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
3: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na

0: Nowoczesne.
1: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
0: No dobra, no to co?
1: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
0: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnuszyński.
0: Autorzy audycji Złością czy Miłością.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Reklamie.
4: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Rząd ponownie o podatku paliwowym. Prezydent ma prawne wątpliwości. W Iranie USA popełniły zbrodnie wojenne, twierdzą przedstawiciele ONZ-u. Lekcje z bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w podwarszawskiej szkole. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rząd kolejny raz podchodzi do ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa ma szybko przejść przez parlament i według rządu zapewnić pieniądze na działania osłonowe. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż twierdził, że łamie to zasadę, że prawo nie działa wstecz. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że prezydent Karol Nawrocki ma prosty wybór.
6: Może stanąć albo po stronie kierowców, po stronie obniżek cen na stacjach paliw, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków w tej chwili koncernów paliwowych. No to jest dosyć, moim zdaniem, prosty wybór.
5: Opozycja twierdzi, że wcale tak nie jest i twierdzi, że ustawa nie przyczyni się do obniżki cen paliw. Rafał Bochenek, rzecznik PiS-u, mówi, że nowy podatek uderzy w polskie firmy, a te przerzucą koszty bezpośrednio na kierowców.
7: Nigdy nie było takiej sytuacji, że wprowadzanie nowych podatków prowadziło do obniżenia cen dla klientów, dla konsumentów. Wiemy doskonale, że to będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost kosztów paliwa dla przedsiębiorców i polskich obywateli, którzy na co dzień tankują.
5: Benzyna 95 jest już o grosz od psychologicznej stawki 8 zł za litr. Inne paliwa są jeszcze droższe. Za olej napędowy trzeba zapłacić prawie 9 zł, a na niektórych stacjach nawet więcej. Decydujące głosowanie w Sejmie odbędzie się w najbliższy piątek.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Za lutowe ataki na szkołę w Minab i halę sportową w Lamert w Iranie odpowiadają Stany Zjednoczone, które w ten sposób popełniły zbrodnie wojenne, orzekła niezależna misja ONZ do spraw Iranu. Oba ataki miały miejsce 28 lutego, pierwszego dnia wojny. Stany Zjednoczone twierdzą, że nie zaatakowały hali w Lamert, a w kwestii ataku na szkołę w Minab prowadzą śledztwo. Z kolei reżim irański, brutalnie tłumiąc styczniowe protesty, odpowiada według ONZ-u za zbrodnie przeciwko ludzkości.
8: Szkoła sąsiadowała z koszerami marynarki wojennej, ale jak podkreślają eksperci, była jednoznacznie identyfikowalnym celem cywilnym. Według inspektorów USA nie uaktualniły informacji w swoich bazach dotyczących szkoły i nie potwierdziły przed atakiem, iż budynek nie jest celem wojskowym. To, jak ocenili eksperci, przestępstwo większe niż zwykłe zaniedbanie. Inspektorzy podkreślają, że w świetle prawa międzynarodowego są to zbrodnie wojenne. Eksperci ONZ badali również brutalne stłumienie styczniowych protestów. Raport podkreśla, że był to szeroko zakrojony i systematyczny atak na ludność cywilną, obejmujący zabójstwa, tortury, bezprawne zatrzymania, wymuszone zaginięcia i poważne ograniczenia wolności słowa.
5: Informowała Milena Rashid-Szechab.
2: To się dzieje lokalnie.
5: Jak bezpiecznie zachowywać się na przejazdach kolejowych? Tego uczyli dziś dzieci w Bożej Woli w powiecie grodziskim edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego. Wraz z maskotką kampanii Rogatkiem wyjaśniali uczniom zasady bezpieczeństwa, a to wszystko w ramach akcji Kolejowe ABC.
9: Wszyscy zbliżający się do przejazdu robią stop.
10: Marcin Trela, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. W ostatnim czasie w Bożej Woli właśnie jeden z młodych uczestników ruchu na hulajnodze pominął te rogatki, sygnalizację świetlną i zatrzymał się tuż przed przejeżdżającym pociągiem. Pociąg nie zatrzyma się. Droga hamowania pociągów to jest od 400 do kilometra.
11: W każdej chwili mogą się szlabany zamknąć. Może przejechać pociąg. Są kamery i można być bardzo ukaranym.
9: Przed przejazdem, nawet jeżeli mamy rogatki, zawsze się rozglądamy.
5: Urząd Transportu Kolejowego realizuje kampanię Kolejowe ABC w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.

0: Prognozy pogody są pod Dębice gorące źródła.
1: No upał jakby zelżał, jeszcze gdzieniegdzie jest 18 stopni, ale temperatura powoli spada, do godziny 20 będziemy mieli tych stopni 15. Księżyc dzisiaj, no może nie w pełni, ale będzie widoczny księżyc, bo bezchmurne niebo nam się szykuje, jeśli chodzi o porę wieczorowo-nocno-poranną, natomiast pierwsze chmurki pojawią się na niebie około godziny 8 rano, ale od 14 do 23 jutro już pełne zachmurzenie, maksymalnie jutro 21 stopni, nad ranem 11.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice gorące źródła.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Witam w drugiej godzinie w rytmie miasta z Radiem Warszawa i w czwartej godzinie naszego wspólnego spotkania na 106.2 FM. Michał Opaciński. Kłaniam się w pas wszystkim, którym mam przyjemność i zaszczyt towarzyszyć teraz w głośnikach. Już za chwilę więcej na temat, to Wojciech Dudkowski opowie, więcej na temat odsłonięcia pomnika Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, czyli warszawskiego świętego. Tak możemy go określić. No i parę innych wiadomości z miasta też będzie przy okazji.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Panie z The Soo, ten zespół, nie wiem, on już chyba nie istnieje. Mówię to z głowy, czyli z niczego, ale Życie cudem jest. Tak, Życie cudem jest, zdecydowanie. To jest bardzo dobry utwór, bardzo pozytywny przede wszystkim.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Arcybiskup Warszawy, który został świętym, witany cegłą, żegnany łzami. Dziś wspomnienie Zygmunta Szczęsnego Falińskiego na dziedzińcu Domu Biskupów Warszawskich, gdzie mieszkał przez 16 miesięcy. Od dziś można zobaczyć jego popiersie. Na uroczystości poświęcenia był nasz reporter Wojciech Dudkowski.

0: To fragment pieśni ku czci świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego w latach 1862-63. Wybrzmiała podczas uroczystości odsłonięcia jego popiersia przed Kurią Metropolitalną na Miodowej. Poświęcił je w 131. rocznicę śmierci swojego poprzednika, metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas.
1: Miał obowiązek, a jednocześnie też przywilej, pełnić posługę biskupią w bardzo trudnych czasach i podobnie jak błogosławiony kardynał Wyszyński, tę misję spełnił w sposób wybitny. To, co zrobił, jego postawa, także jego słowa są ciągle dla nas inspiracją, bo i nasze czasy nie są najbardziej spokojne.
0: Autorem odsłoniętej dziś rzeźby, jak i stojącego obok popiersia kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest Łukasz Krupski, który zauważa podobieństwo obu duchownych.
2: Kiedy pracowałem nad popiersiem Wyszyńskiego, to miałem takie poczucie, no, rzeźbi pewne historyczną postać, która jest jakby zwornikiem z tą historią. To on nas poprowadził dalej do Jana Pawła II, a tutaj odkryłem właśnie w czasie pracy nad popiersiem postać, która stanowi ciąg dalszy, czyli właśnie symbol oporu przed ościennymi mocarstwami i siłę trwania Kościoła i tożsamości narodowej.
0: Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński został przysłany do Warszawy w styczniu 1862 roku. W tym czasie zarządził otwarcie kościołów zamkniętych przez carskie władze, wprowadził także nabożeństwa majowe w diecezji. Po wybuchu powstania styczniowego napisał list z głosem sprzeciwu do cara. Został za to zdegradowany i zesłany do Jarosławia. Pozostawił jednak warszawiakom przesłanie. Przypomniał je podczas uroczystości biskup Piotr Jarecki.
3: Żegnając się z duchowieństwem, w tym domu arcybiskupów na Miodowej wyrzekł pamiętne słowa. Strzeżcie praw Kościoła i narodu. Jeśli by ktoś was zmuszał do popełnienia czynów przeciwnych prawom Bożym i Kościelnym, to każdy z was niech odpowiada non possum.
0: Relikwie arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego znajdują się w bocznej kaplicy Archikatedry Warszawskiej. O 19:00 uroczysta msza święta w jego wspomnienie liturgiczne. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: To tak prędziutko przelot przez miasto. Najszybciej dojedziemy w Kabaty z centrum Warszawy. 36 minut. Korkometr spadł, ale o 1 tylko, więc 8 w skali od 0 do 12. Najdłuższa podróż czeka nas do Jabłonny. Obecnie 56 minut. Do Otwocka niewiele lepiej, bo 50. Marki, Łomianki w okolicach 45-50 minut. Stara Miłosna, Nadarzyn, Pruszków, Piaseczno, okolice 45 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie będzie to najlepszy weekend dla fanów poruszania się samochodem po mieście, dlatego że poza tym, co się będzie działo w centrum, czyli Mistrzostwami Europy tramwajów, czy motorniczych tramwajów, to w najbliższy weekend od piątku do poniedziałku drogowcy będą wymieniali nawierzchnię Alei Komisji Edukacji Narodowej, czyli na Kenie, uwaga, Ursynów. Od Końskiego Jaru do Surowieckiego jezdnia w kierunku Kabat zostanie zamknięta, a część autobusów pojedzie objazdami, także ostrożnie tam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wojtuś na torach. I nie chodzi tutaj o odniesienie do niedzielnej ewakuacji Łosia z linii średnicowej, tylko chodzi o metro. Dokładnie o drugą linię metra, zachodni odcinek pomiędzy stacjami Lazurowa i Karolin. Wojtuś to jest robocza nazwa, czy taka pieszczotliwa nazwa pewnego urządzenia, który nazywa się skrajnik mechaniczny i przez pracowników metra nazywany jest Wojtusiem. I Wojtuś przetestował to, czy te trzy stacje i tunele, czy tam jest wszystko ok. Chodzi o, jak sama nazwa wskazuje, badanie skrajni. Czyli jakby udaje metro, szerokość wagonika metra, no i czy tam wszystko działa. Tam jakieś drobne obcierki były, poprawiono to od razu, a to wszystko dlatego, że mieszkaniec Warszawy numer 1, czyli pan prezydent Warszawy, przejechał się już, bo testowe przejazdy trwają i wszystko zmierza ku temu, żeby, no właśnie, kiedy otworzyć, no nie wiadomo kiedy otworzyć, ale już wszystko bliżej niż dalej.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie ma go tu. To jest kapitalne, no zresztą mówiłem już o tym, że głos pani Oli to jest jak głos Dolores O'Riordan. I to jeszcze do tego takie treści fantastyczne, że szok. Po prostu szok. Ja jestem w szoku, bo właśnie wszedłem na stronę Radia Warszawa. Tutaj mamy taki odnośnik, gdzie ten licznik nasz bije zbiórkowy. No wow, jesteśmy bardzo wdzięczni. Już teraz jesteśmy bardzo wdzięczni, ale to jest, mamy na, tak naprawdę osiągnęliśmy 22%, no nieco ponad 22% zakładanego celu, który jest nam potrzebny, abyśmy mogli dalej służyć Państwu, służyć i tworzyć Radio Warszawa, dlatego głośno, ale oczywiście skromnie i z pokorą prosimy o to wsparcie, abyśmy mogli wyremontować nasze studio, by tutaj nam ten nie odpada. Jak Państwo widzą filmiki na Facebooku, to widzą Państwo, jak to wygląda, a chcemy, żeby wyglądało to lepiej, dobrze i godnie i w ogóle, także bardzo serdecznie zapraszamy, strona www.radiowarszawa.com.pl.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No coś tam jakby troszeczkę się tak w niektórych miejscach coś tutaj przerzedza, jeśli chodzi o ruch drogowy. Pruszków-Kabaty to najszybsze odcinki, czy też najszybciej dojedziemy z centrum Warszawy właśnie w tych kierunkach, bo około 35 minut. Błonie ponad godzinę, Łomianki na razie i Jabłonna tutaj jest gehenna, bo 52 i 59 minut. Pozostałe kierunki sypialniane tak zwane w granicach 40-42 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To będzie informacja z daleka, bo ze Świnoujścia, więc to gdzie Warszawa, gdzie Świnoujście, ale jakby ktoś chciał, to prom jest na sprzedaż, jedyne 5 baniek. Także jak komuś zawadza 5 milionów, to może sobie prom kupić. Ten prom, co tam pływał po Świnoujściu, samochodowy prom, samochodowo-turystyczny, bo jak Państwo wiedzą, tam akurat jest tylko ten tunel wykopany i reszta, no to tam trzeba się przemieszczać, tak sobie radzić troszeczkę. Więc jakby ktoś na przykład miał fantazję, to promem też można. I tylko nie wiem, czy Wisła jest żeglowna.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wisła na odcinku warszawskim, no bo miejscami jest, miejscami na pewno nie, no bo jak Państwo wiedzą, susza jest hydrologiczna i to nie jest wcale śmieszna informacja. To jest niedobra informacja, że tak jest, ale może jakby się poziom wody podniósł, to na przykład ktoś takim promem by chciał sobie tak od brzegu do brzegu, bam, bam, tak się poodbijać trochę. Czemu nie?

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak ona tam śpiewała? Ryby na polanie? Coś tam,
2: to smutne,
1: coś tam.
2: Bardzo. Ryba
1: dzień
2: na
1: dobry,
2: polanie?
1: Wojtku.
2: Ryby rozumiem w wodzie, ale na polanie no, to szybko odejdzie z tego świata, nie?
1: Susza jest.
2: No właśnie, a co to znaczy,
1: jeziora polanami, ale wiesz co, bo to można dośpiewać, że tam ryby w oceanie, coś tam, skarbówka
2: było...
1: na dożynkach.
2: Słyszałeś to nie o tym? Teraz, to bardziej w kwietniu.
1: Nie
2: słyszałem, słuchaj.
1: No dożynki w kwietniu, dożynki to teraz były.
2: No ale skarbówka,
1: na koniec
2: bardziej to kwietniu.
1: Ale skarbówka wjechała na dożynki, mieli żniwa, słuchaj.
2: Na dożynki?
1: Skarbówka, to jest takie,
2: co się stało?
1: Kiedy skarbówka ma żniwa? Odpowiadasz, na dożynkach.
2: Ale
1: słuchaj, w Małopolsce, czy... to jest mało śmieszne, to jest takie dziwne trochę,
2: się.
1: No bo z jednej
2: aż
1: strony oni działali w świetle prawa, nie?
2: Zawsze działają.
1: Ale z drugiej strony dopadli panie z koła gospodyń wiejskich za brak tam fiskalnych jakichś, no właśnie tak, te fiskalne tematy. Ogólnie tu mam napisane, że w Bukowskiej Woli były te dożynki, wystawiono mandaty na 7,5 tysiąca złotych, wśród ukoranych znaleźli się właściciel winnicy, osoba obsługująca Wesołe Miasteczko i panie z kół gospodyń wiejskich.
2: Za ile sprzedanych pierogów napisali?
1: Nie.
2: Może jeszcze nie zdążyli sprzedać, ale mandat mandatem się należał. Nie było kasy fiskalnej, należy się, że tak powiem, jak psu kość.
1: Spieszmy się kochać koła gospodyń wiejskich, tak szybko je dożynają. Dziękuję.
2: W dożynkach. No, ja mówię dobry wieczór.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Ołtarz Ojczyzny zakończony krzyżem historycznym, czyli Ostatnia Wieczerza i Męka. Natomiast w centrum jest właśnie krzyż, który jest przedstawiony jako niesiony przez aniołów na tle owalu. Kiedyś była wolna przestrzeń i okno było z tyłu, także światło wpadało przez ten krzyż, który otwiera nam przyszłość. Tam idziemy w stronę światłości. No czasami trzeba przejść przez krzyż, ale jest to droga bardzo optymistyczna, bo prowadzi do zbawienia.
6: O nadziei w znaku zwycięstwa będziemy mówić w parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM. Minęła 18.01.
3: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik. Zapraszam. Jak bezpiecznie zachować się na przejazdach kolejowych? Tego uczyli dzieci z Bożej Woli w powiecie grodziskim edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego. Wraz z maskotką kampanii Kolejowe ABC Rogatkiem wyjaśniali uczniom zasady bezpieczeństwa.
4: Wszyscy zbliżający się do przejazdu robią stop.
5: Marcin Trela, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. W ostatnim czasie w Bożej Woli właśnie jeden z młodych uczestników ruchu na hulajnodze pominął te rogatki, sygnalizację świetną i zatrzymał się tuż przed przejeżdżającym pociągiem. Pociąg nie zatrzyma się. Droga hamowania pociągów to jest od 400 do kilometra.
6: W każdej chwili mogą się szlabany zamknąć. Może przejechać pociąg. Są kamery i można być bardzo karanym.
7: Przed przejazdem, nawet jeżeli mamy rogatki, zawsze się rozglądamy.
3: Urząd Transportu Kolejowego realizuje kampanię Kolejowe ABC w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Podczas trzeciej odsłony kampanii edukatorzy dotrą do ponad 1700 placówek, a w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 52 tysiące dzieci. Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz infuat Jan Sikorski, który zwrócił uwagę, że ksiądz Małkowski posługiwał w bardzo trudnych komunistycznych czasach z niezwykłą odwagą. Dodał także, że w czasach komunistycznych życie księdza Małkowskiego było nieraz zagrożone. Ksiądz Stanisław Małkowski urodził się w 1944 roku we Woli Korytnickiej. Święcenia przyjął w 73. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i kapelanem Solidarności. Został odznaczony orderem Orła Białego. Zmarł 7 września. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi to jeden z tematów, którymi zajmują się marszałkowie województw podczas konwentu marszałków w Płocku. Samorządowcy przedstawili wspólne stanowisko. Podkreślają, że to poważny problem, do którego należy podejść systemowo. Utylizacja odpadów pochłania wiele czasu i środków, mówi dyrektor departamentu w województwie mazowieckim Marcin Podgórski.
8: Jest to wyzwanie dla wszystkich regionów i w związku z tym też stanowisko, które jest jednogłośnie przyjęte przez wszystkich marszałków wszystkich województw w Polsce. No, ono dotyczy wdrożenia, bardzo szybko wdrożenia rozwiązań, które mają na celu przede wszystkim zapobiegać powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów, ale także pomóc w zlikwidowaniu tych bomb ekologicznych, które już niestety istnieją. Bardzo ważny temat, każdy region mierzy się z tym wyzwaniem. Są to drogie rzeczy, dlatego też tak ważne jest, że konwent marszałków takie stanowisko przyjął.
3: Według danych GUS-u z 2024 roku zlikwidowanych zostało ponad 12,5 tysiąca dzikich wysypisk. Wywieziono z nich blisko 40 tysięcy ton odpadów komunalnych. Motorniczowie z całej Europy zmierzą się w zawodach na Marszałkowskiej w Warszawie. W ramach Dni Transportu Publicznego w samym centrum stolicy odbędą się Mistrzostwa Europy. To prestiżowe wydarzenie, podkreśla dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.
9: Motorniczowie będą konkurować o tytuł najlepszej drużyny. Mamy drużyny dwuosobowe i jako jedno z istotnych miast na mapie komunikacji tramwajowej w tym roku będziemy gospodarzem tego wydarzenia.
3: W związku z mistrzostwami tory tramwajowe wzdłuż Marszałkowskiej będą niedostępne dla ruchu pasażerskiego. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z4 od metra Ratusz Arsenał do Placu Konstytucji. Radzymin w sobotę pożegna lato. Festyn na placu przed kolegiatą z tej okazji organizuje fundacja Campus Pallotti. To już druga edycja wydarzenia. W tym roku atrakcji będzie jeszcze więcej, zapewniał w poranku z Radiem Warszawa Marcin Bielawski.
10: W tym roku przygotowaliśmy troszeczkę więcej atrakcji, troszeczkę więcej zadań dla dzieci, dla całych rodzin. Mamy nadzieję, że te kolejki z zeszłego roku przy niektórych atrakcjach się nie będą już aż tak powtarzać ze względu na tą mnogość właśnie przygotowanych atrakcji i zobaczymy.

0: Zobaczymy, jak pójdzie w tym roku.
1: Podczas festynu zaplanowano inaugurację inicjatywy Pallotti Athletic, treningów sportowych dla młodzieży.
0: Najbardziej rozpowszechnionej dziedziny, którą kochamy wszyscy, czyli piłki nożnej, ale tak naprawdę no, nasz horyzont jest jakby bardzo daleko, więc patrzymy w przyszłość na wiele dyscyplin. Zaczynamy, myślę, że realnie od października. Pierwsze treningi już powolutku zaczynają się odbywać.
1: Gwiazdą festynu będzie zespół Małe TGD. Początek spotkania o 15:00. Patronem medialnym tego sobotniego wydarzenia jest Radio Warszawa.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: Ile na termometrach w stolicy? 18 stopni w Raszynie, w Piasecznie, w Zalesiu Górnym, w Gabrielinie, w Żyrowie czy w Jasieńcu także 18. Mamy w tym momencie 17 w Jakubowie, w Marysinie, w Dębowce, w Latowiczu i w Seroczynie. Czy jest gdzieś 19? Tak szukam po mapach. Nie ma 19 stopni, ale jest w miarę przyjemnie. Wilgotność prawie 80%, ciśnienie 1001 hektopaskali, zachmurzenie duże, choć jeszcze słońce pięknie jest. No nie tak duże, jak chociaż było poranku.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Po 7 minut po godzinie 18 Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. To jest wieczór w dobrej atmosferze, to znaczy rozpoczyna się wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Za kilka chwil Daniel Powter zaśpiewa o tym, że jest zły dzień. Zobaczymy, może dla niego, dla nas będzie dobry. Nita Tikaram także się pojawi, będzie także dobre słowo i nie tylko. Zapraszam.

0: Tu Radio Warszawa, 14 minut dokładnie po godzinie 18. No to zajrzyjmy na Stołeczną ulicę. Korków oczywiście nie brakuje, no ale to taki standard, powiedziałbym. W tym momencie na S8 od Bemowa do Brudna, jadąc na warszawskie Brudno, powolutku. Wał Międzyszyński od Alei Stanów Zjednoczonych do Mostu Świętokrzyskiego. Most Świętokrzyski także zakorkowany, ale nie tak mocno. Prymasa od Górczewskie do S8. Okolice Ronda Radosława, ciasno na Dolnej, od Puławskiej do Sobieskiego, Dolinka Sożewiecka także, Targowa w obu kierunkach, Solidarności od Placu Bankowego w kierunku Pragi. Korek już teraz się tworzy. Podobny korek na Dźwigowej, na Puławskiej w kierunku Piaseczna, Aleja Krakowska w stronę Warszawskich Włoch i dalej w stronę Nadarzyna, Okęcia. Ciasno na Połczyńskiej w kierunku Bemowa tworzy się korek w kierunku Błonia. No i jeszcze korek na wylotówce na Starą Miłosną i Otwock. Tam także musimy liczyć się z utrudnieniami. Najtrudniej dostać się od stolicy, od Połczyńskiej, ponad godzina drugi z Błonia do Warszawy właśnie.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Cliff Richard na 106,2 FM, mamy 22,5 minuty po 18, to dobry czas na dobre słowo, no to posłuchajmy Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty od 174 do 176. Rozerwać kajdany nowych zniewoleń. Walka z nowymi formami niewolnictwa jest jednym z rozstrzygających sprawdzianów etycznego rozeznawania AI i transformacji cyfrowej. W nurcie tradycji zapoczątkowanej przez Leona XIII Kościół ponawia stanowcze potępienie wszelkiej formy niewolnictwa, handlu ludźmi i utowarowienia osób, a zarazem przypomina o pilnej potrzebie szerokiego ruchu refleksji i działania, który postawi w centrum uwagi niezbywalną godność każdej istoty ludzkiej oraz dobro wspólne jako cel społeczeństwa i kryteria każdego wyboru osobistego, społecznego i politycznego. Bez tej etycznej i humanizującej refleksji rosnąca władza systemów cyfrowych może prowadzić nas ku nowym okrucieństwom, nie mniej haniebnym niż te z przeszłości, które dziś potępiamy, podczas gdy nadal uważamy się za społeczeństwa rozwinięte i cywilizowane. Handel ludźmi należy uznać za współczesną formę niewolnictwa i za ciężkie pogwałcenie godności człowieka. Brak stanowczej reakcji albo jakakolwiek tolerancja wobec tych praktyk oznacza dziś w pewnej mierze współudział w winach popełnianych dawniej, gdy niewolnictwo bywało usprawiedliwiane lub przemilczane. W miarę dojrzewania swojej doktryny Kościół stopniowo uświadamiał sobie ciężar tych realiów. To prawda, że wydarzeń przeszłości nie można osądzać w oderwaniu od kontekstu historycznego, tak jakby wszystkie kryteria wypracowane z biegiem czasu były zawsze dostępne. Nie możemy jednak zaprzeczać ani umniejszać opóźnienia, z jakim Kościół i społeczeństwo potępiły plagę niewolnictwa. O ile bowiem w starożytności i w średniowieczu wiele osób i instytucji kościelnych posiadało niewolników, to już w epoce nowożytnej rzymska stolica apostolska, pobudzana prośbami władców, wielokrotnie interweniowała, by regulować i uprawomocniać sposoby podporządkowania, a w niektórych przypadkach także zniewolenia niewiernych. Trzeba było czekać aż do XIX wieku, aby pojawiło się formalne, absolutne i powszechne potępienie niewolnictwa, zwłaszcza przez Leona XIII. Stanowi to wyraźny przykład wzrastania Kościoła w rozumieniu odwiecznych prawd objawienia, których on strzeże. Chociaż nie znajdujemy tu jednorodności co do samej kwestii, skoro przez długi czas tolerowano niewolnictwo, a dopiero później całkowicie je potępiono, to na przestrzeni dziejów widoczna jest ciągłość w przekonaniu o godności każdej istoty ludzkiej, stworzonej na obraz Boga, choć przez 18 wieków nie zdołano oficjalnie wyrazić całkowitej niezgodności tego faktu z niewolnictwem. Jest to rana w pamięci chrześcijańskiej i nie możemy uważać, że nas to nie dotyczy. Nie sposób nie odczuwać głębokiego bólu, gdy rozważamy ogromne cierpienie i upokorzenie, jakie niewolnictwo oznaczało dla tak wielu osób, w sprzeczności z ich nieograniczoną godnością, nieskończenie umiłowaną przez Pana. Dlatego w imieniu Kościoła szczerze proszę o przebaczenie.

It's gonna be alright. Tak możemy sobie codziennie rano zaśpiewać, wstając z łóżka i patrząc na niebo. Miejmy nadzieję, że jutro słonecznej powiedzieć sobie, że wszystko będzie w porządku. Pamiętajcie o tym. Warto zawsze to wspominać. 36,5 minuty po godzinie 18. Maryla Ardowicz już za chwilę. Będzie Alvaro Soler i Twila Paris.

0: tramwaju czy w autobusie?
1: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radia Warszawa na 106.2 FM. Jutro podobno może pokropić deszcz. Tak szybko sprawdzam dla Państwa te prognozy pogody, bo jak na wrzesień, to jeszcze nie możemy narzekać. Choć ja nie powiem, lubię, jak jest zdecydowanie cieplej. Ale jeśli na dworzu jest chłodno, a my lubimy temperaturę powyżej pewnych wartości, to może niech ochłodzi nas, no, ociepli nas, przepraszam. Dobra muzyka w Radiu Warszawa. Zakopower już za chwilę, prosto spod samiuśkich Tater będzie Duran, czyli hit lat 80. I nie tylko. Pozostańcie z nami.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
2: Minęła godzina 19.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Dziś imieniny Leona XIV w Watykanie to dzień wolny od pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modli się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
5: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.
4: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, arcybiskup Rudelli przypomniał znaczenie miłosierdzia Bożego w nauczaniu Jana Pawła II.
5: W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem.
3: Wiadomości ze świata.
4: Za tydzień 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
6: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Uchyliłem sobie okno i tak się jakoś chłodno zrobiło, no ale nie ma co się dziwić, nie ma już 20-25 stopni w Warszawie. Na chwilę obecną mamy w okolicach 15, tyleż samo, 15 stopni w Ząbkach, 14 w Raszynie, w Sękocinie, w Pruszkowie, Mroków, Tarczyn i Michrów to już tylko 13 stopni, wiatr cały czas południowo-zachodni słaby, a ciśnienie stabilnie 1001 i trochę hektopaskali, bez opadów.

No to wieczór w dobrej atmosferze. Trwa w najlepsze. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami. W tej godzinie między innymi wysłuchamy audycji Powietrze pod lupą, którą poprowadzi Jarosław Wydra. Będzie także Phil, Damian Skoczyk czy Leona Lewis z utworem Bleeding Clothes. Na 106.2.

0: Jesteś tu i zostań, nie tu, śpiewał Damian Skoczek w Radiu Warszawa na 106.2 FM, grupa Feel, 14 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Chciałbym, żebyście Państwo nam tak zaśpiewali. Jesteście tu i zostańcie z nami. A gdzie możemy być? W najbliższą niedzielę, to jest 20 września, Radio Warszawa będzie kwestować w kilku parafiach. To wszystko z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu. I tak będziemy w parafii świętego Kazimierza Królewicza, to jest Kobyłka, w Rembertowie, w parafii Matki Bożej Zwycięskiej, oczywiście w katedrze, może to nieoczywiste, ale będziemy, parafia świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w Warszawie, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, to są Płódy. Będziemy także w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i na pewno w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnej. Tam możecie nas znaleźć. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Wspaniałego, ale ma być jeszcze wspanialsze. No i może bardziej odświeżone. Nasi kwestarze zaproponują Wam również zwyczajowe cegiełki płócienne, torby z cytatami, kalendarze, a Wasza życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł. Prosimy Was o hojność, jesteście bowiem współtwórcami Radia Warszawa, drodzy słuchacze. Mówię tutaj do wszystkich, a przypominam tym, które parafie odwiedzimy, parafie wymieniłem, ale może nie wymieniłem wszystkich tych, którzy chcieliby nas spotkać. Zatem jeśli chcecie sprawdzić, czy odwiedzimy także Waszą okolicę, pełna lista parafii, które nasi kwestarze i reporterzy odwiedzą w kolejne niedziele września i 4 października, znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Wejdźcie na stronę, sprawdźcie. No i do zobaczenia i do usłyszenia w niedzielę. I nie tylko.

Bleed on Love i Leona Lewis w Radiu Warszawa na 106.2 FM, 22 minuty po godzinie 19, to jest wieczór w dobrej atmosferze, oczywiście z Radiem Warszawa. Oprócz dobrej muzyki mamy dla Państwa także ciekawe słowo. Powietrze pod lupą to audycja, którą już za kilka minut poprowadzi Jarosław Wydra, a tematem audycji są obowiązki wynikające z uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza. Gościem Jarosława Wydry będzie Igor Nowosielski-Hulewicz, ekodoradca z gminy Nadarzyn. Obowiązki wynikające z uchwały, to jest takie magiczne słowo, pamiętajcie je Państwo.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Po godzinie 20 na antenie naszego radia audycja Mariusza Dorota Jeszcze Nie Teraz. A dziś rozmowa o jesiennym odżywianiu i taktykach na odporność organizmu. Mariusz Dorot zaprosił do studia Marlenę Świderską, dietetyczkę. Teraz diety są bardzo popularne, po tym jak się rok szkolny zaczął. I powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkim smakuje to, co na talerzach. Yeah.

0: No i Celine Dion, która, jak wiemy, wróciła po przerwie na scenę muzyczną i pięknie śpiewa. U nas także cały czas. Za 19 minut 20.
1: Powietrze pod lupą.
2: Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza. Na początek zapytajmy Katarzynę Szmyt z Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Czy uchwała antysmogowa spowodowała większą popularność programów, które mają zmodernizować nasze domy?
3: Z pewnością nie pozostała bez wpływu na decyzję beneficjentów programu Czyste Powietrze i wszystkich użytkowników urządzeń grzewczych, natomiast zdecydowałabym się na takie zero-jedynkowe wskazanie, że tak, to był bezpośredni determinant. Chyba jednak nie, bo myślę, że ze świadomością samych postanowień uchwały antysmogowej to jeszcze mamy pewne niedociągnięcia i także w tym zakresie działamy, żeby przekazywać te informacje jak najszerszemu gronu odbiorców.
2: A w naszym studiu Igor Nowosielski-Hulewicz, ekodoradca z gminy Nadarzyn. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czy pan też spotyka się z głosami, które są sceptyczne, by korzystać z dofinansowań i by modernizować swoje domy, by były bardziej efektywne energetycznie?
4: Oczywiście. Moja praca to jest przekonywanie takich ludzi, żeby jednak zdecydowali się na taką termomodernizację. Co prawda głównie skupiamy się na samych źródłach, ponieważ one są zapisane w uchwale antysmogowej i w programie ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, więc to są nasze wskaźniki, którymi się kierujemy do wymiany. Ale tak, no tutaj mamy też świadomość, że tylko kompleksowa termomodernizacja jest w stanie być na tyle efektywna, żeby to się naprawdę opłacało mieszkańcom.
2: Uchwała antysmogowa obowiązuje już od kilku lat na Mazowszu. Co jest dziś najważniejszym obowiązkiem właściciela domu w naszym regionie?
4: W naszym regionie przede wszystkim w uchwale antysmogowej mamy zapisane kryteria, jakie musi spełniać piec, żeby był legalny i przede wszystkim nie powodował nadmiernych emisji do środowiska, do powietrza. Tutaj mamy w tej chwili wymogi, że od 1 stycznia 2028 roku możemy tylko posiadać takie piece, które mają ekoprojekt. Możemy montować takie piece na paliwa stałe. Dodatkowo uchwała antysmogowa od 1 stycznia 2028 roku mówi o tym, że w niektórych powiatach w około warszawskich będzie całkowity zakaz palenia węglem kamiennym.
2: Na początku uchwała antysmogowa budziła sporo emocji. Czy dziś większym problemem jest opór mieszkańców? Czy raczej to, że część osób zwyczajnie nie wie, jakie obowiązki ich dotyczą?
4: Myślę, że tutaj wiedza cały czas mieszkańców wzrasta, jednak dalej jest niewystarczająca. Część ludzi jest też trochę przestraszona, są przyzwyczajeni do tego, jak używali kiedyś piecy takich bezklasowych, po prostu wkładało się węgiel w drewno i się paliło i nagrzewało. Nie mają do końca tej świadomości, chociaż cały czas się podnosi, jak będzie to im się opłacać, czy będzie im się opłacać pompa ciepła, może kotły gazowe. Teraz już niestety też zmieniły się przepisy, nie możemy dotować kotłów gazowych, więc tutaj mieszkańcy też spotykają się z taką niepewnością.
2: Czy z pana doświadczenia z gminy Nadarzyn, czy ta wymiana starych źródeł ciepła przyspieszyła, czy ten proces pana zdaniem przebiega cały czas zbyt wolno?
4: Myślę, że to jest bardzo zależne. W okresie, kiedy właśnie weszła ta dyrektywa Unii Europejskiej o tym, że zakazujemy paliw kopalnych i gaz prawdopodobnie będzie zakazany, to wtedy tąpnęło. Wszyscy ekodoradcy na Mazowszu mieli problemy ze swoimi własnymi projektami dotacyjnymi w gminach, że zainteresowanie spadło, ponieważ no, brak takiej ciągłości i przewidywalności w niektórych dziedzinach, zwłaszcza wymiany pieców i obowiązków wynikających z tych uchwał spowodował pewien niepokój. Więc ludzie się troszkę przestraszyli, ale teraz widzę, że znowu to wraca, że ludzie chętniej korzystają z dofinansowań. Czy to czyste powietrze, czy jakieś lokalne, gminne.
2: Z jakimi opiniami się pan spotyka, że uchwała antysmogowa jest takim kolejnym administracyjnym obowiązkiem? Czy mieszkańcy rozumieją to, że jest to inwestycja we własne zdrowie i bezpieczeństwo?
4: Ile ludzi, tyle opinii. Tutaj mamy taką sytuację, że spotykam się z mieszkańcami, z wieloma mieszkańcami, którzy bardzo się cieszą z tej pracy, którą robię, że doradzam, jak to wygląda, oni są jak najbardziej na tak. Czasami nie robią sami tego, bo blokują ich po prostu środki finansowe, bo zawsze jakieś trzeba swoje włożyć, ale jest duże zrozumienie, no ale te są takie głosy mówiące o tym, że jest to jakiś kolejny wymysł, dlaczego znowu ktoś coś od nich chce, oni od zawsze tutaj tak palili. No i to jest zróżnicowane zdanie mieszkańców.
2: No właśnie, zawsze tak palili, więc dochodzimy do kontroli palenisk. Czy z Pana doświadczeń wynika, że mieszkańcy coraz częściej traktują te kontrole jako element troski o wspólne powietrze, czy nadal dominują obawy przed karami i sankcjami?
4: To zależy, których ludzi spytamy. Ci, którzy bardzo chcieli...
2: Kto czym pali.
4: Tak, kto czym pali. Ogólnie w większości przypadków jest zrozumienie. W naszej gminie wykonujemy dużo ponad wymagany od nas poziom kontroli. Jest ich naprawdę dużo dzięki Straży Gminnej, którą mamy powołaną w naszej gminie. I raczej nie ma wielu sytuacji, żeby ktoś się tym oburzał, przeganiał. Raczej wszyscy nas wpuszczają, nawet jeżeli nie wszystko do końca gra.
2: Czy są przepisy uchwały antysmogowej, które najczęściej są błędnie interpretowane? Z jakimi pytaniami lub mitami mieszkańcy zgłaszają się do urzędu najczęściej?
4: Myślę, że takim największym mitem to jest palenie w kominkach. Ponieważ też niedawno była taka głośna sprawa, środowiska niektóre podniosły, że uchwała antysmogowa dla województwa mazowieckiego nielegalnie zakazywała kominków, bo rzeczywiście tam był taki zapis w pierwszej wersji z 2020 roku programu ochrony powietrza, który mówił o zakazie korzystania z kominków tylko drewnianych. Tutaj trochę też taki mit obrósł, że to tak naprawdę cała uchwała jest, cały program ochrony powietrza jest źle napisany i do kosza i tak naprawdę wszystko jest nielegalnie. Nie. Tam to dotyczyło takiego drobnego zapisu, który już w 2023 został zmieniony i teraz jest, że tak powiem, wszystko w porządku. I kominkami na drewno można palić, ale muszą spełniać wymogi ekoprojektu. Jest jeden mały warunek, jeżeli są dni smogowe, czyli mamy jakieś przekroczenia bądź ryzyka przekroczeń od odpowiedniego poziomu, możemy wprowadzić taki jednodniowy zakaz, ale one się zdarzają na szczęście coraz rzadziej na Mazowszu.
2: Przed samorządami stoją konkretne obowiązki wynikające z programu ochrony powietrza. Czy dziś gminy na Mazowszu są w równym stopniu przygotowane do ich realizacji, czy te różnice są nadal duże?
4: Mazowsze jest bardzo zróżnicowanym regionem. Mamy tutaj Warszawy i Obwarzane, który jest stosunkowo bogaty, ale mamy też dużo mniejsze i biedniejsze gminy. Myślę, że to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy jednakowo przygotowani. Myślę, że te gminy, które są bliżej Warszawy, mają przewagę ekonomiczną, żeby sobie poradzić z problemami. Poza tym też mamy w tych bardziej zagęszczonych, zurbanizowanych terenach tej zabudowy nowszej jest zdecydowanie więcej i to też naturalnie wypiera starsze budynki, gdzie są kotły bezklasowe.
2: I jeszcze o Pana pracę chciałbym zapytać. Z czym można do Pana przyjść? Czy po poradę, czy po pomoc w wypełnieniu wniosku? Czym zajmują się ekodoradcy?
4: Ekodoradcy zajmują się tak naprawdę wszystkim. Relacją z mieszkańcami. Mieszkańcy mogą do nas przyjść. Nie chciałbym powiedzieć jak w dym, ale mogą do nas przyjść i uzyskać pełną pomoc, obsługę przy samych poradach dotyczących takich codziennych nawyków, jak ograniczyć zużycie energii w budynku. Mogą uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania do ich potrzeb, czy to będzie wymiana pieca, czy może pełna termomodernizacja, a może tylko częściowa termomodernizacja. Można przyjść do nas, porozmawiać, podyskutować. Wielu jest takich mieszkańców na temat sensowności polityki klimatycznej, ekologii jako całej. No, rozmowy są naprawdę przeróżne.
2: Jakie wskaźniki będą najlepszym dowodem, że został obrany właściwy kierunek?
4: Myślę, że najlepszymi wskaźnikami jest to, że ilość dni smogowych, czyli tak naprawdę stężeń różnych pyłów, cały czas spada.
2: Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był Igor Nowosielski-Hulewicz, ekodoradca z gminy Nadarzyn. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
2: Do usłyszenia w następnym programie.
1: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: tu Radio Warszawa za 3 minuty 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulicę dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam jutro o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
4: Po drodze ze świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
6: Co, czy już wszystko mamy gotowe na remont?
7: Plan jest.
6: Fachowców zamówiłeś?
7: Tak.
6: A pieniądze?
7: No i tu jest właśnie mały problem. I potrzebujemy w tym miejscu Państwa wsparcia.
6: Chcemy, żeby nasze studio było piękne, świeże, czyściutkie, po to, żebyśmy mogli naszych gości przyjmować w dobrych warunkach.
7: Chcemy, żeby było nowoczesne, na miarę naszych czasów. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
8: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
9: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: O reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: I jeszcze o pogodzie słów kilka, toż po godzinie 20:15 stopni, tyle pokazuje.

0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
2: Dobry wieczór. Już jestem przed mikrofonem, a razem ze mną Marlena Świderska, dietetyczka.
3: Dobry wieczór, dzień dobry.
2: I dzisiejszy temat, który kojarzy mi się z Bieszczadami, z gitarą, z moją młodością, pani Marleno. Jesień idzie, nie ma na to rady. A tak naprawdę, szanowni państwo, chciałbym dzisiaj porozmawiać o jesiennym odżywianiu, profilaktyce i codziennych sposobach wspierania odporności naszego organizmu. Czyli padną takie pytania, jak komponować posiłki jesienią, co rzeczywiście pomaga naszej odporności, a co jest tylko popularnym mitem, no i czy te suplementy są nam naprawdę potrzebne. Czy słyszała pani piosenkę Jesień idzie?
3: Słyszałam. Tak? I rzeczywiście nie da się ukryć, że idzie.
2: No tak, no bo na przykład moja Tosia, córeczka, idzie do szkoły rano i zastanawiamy się, bluza czy kurtka?
3: Tak.
2: I trzeba tą kurtkę już założyć.
3: Tak, i rzeczywiście ja też wychodziłam dziś do pracy w przeciwdeszczowym płaszczu już jesiennym.
2: Dni coraz krótsze.
3: Tak, zatem w garderobie szukamy zmiany.
2: Poranki chłodniejsze.
3: W kuchni szukamy zmiany.
2: No i właśnie my zamieniamy te lekkie letnie jedzenie na coś bardziej konkretnego, czy nie?
3: Czy konkretnego? Rzeczywiście możemy mieć takie potrzeby, że potrzebujemy bardziej konkretnych, sycących. Zmieniają się nasze ochoty,
2: no potrzeby. Bo lato mi się kojarzy sałatka owocowa. Tutaj.
3: Tak, a tu potrzebujemy może czegoś ciepłego, by ocieplić te poranki chłodne.
2: Czyli pojawiają się zupy, gorąca herbata.
3: Też, może owsianki ciepłe.
2: Pieczywa.
3: Zamiast zimnego jogurtu.
2: Pieczone warzywa.
3: Myślę sobie, że my rzeczywiście może nie potrzebujemy aż szukać takich wyjątkowych produktów spożywczych i że ja w ogóle lubię myśleć o tej dietetyce bardzo prosto.
2: Ale już zaczynamy słyszeć, jedz to na odporność, pij tamto, weź witaminy, unikaj tego, bo będziesz chorować, zaraz się przeziębisz.
3: Tak. A jesień daje nam całą masę różnych bardzo dobrych odżywczych produktów sezonowych. Zatem może niekoniecznie potrzebujemy od razu sięgać po witaminy w tabletkach, po suplementy w kapsułkach, tylko skupić się na tym, co sezonowość nam oferuje.
2: Czyli to nie jest tak, że to nasz organizm zmienia jesienią swoje potrzeby żywieniowe. To po prostu chodzi o nasze przyzwyczajenia, chodzi o nasz apetyt.
3: Rzeczywiście apetyt też może się zwiększyć. Możliwe, że też przyzwyczajenia, że rzeczywiście tradycyjnie mamy inną kuchnię jesienią i sięgamy po te bardziej produkty ciepłe, tak jak już sobie wspomnieliśmy.
2: Ale jeszcze nie wspomnieliśmy o ziemniakach.
3: I jeszcze te ziemniaki. I ziemniaki, ale w ogóle dużo mamy bulw. I mamy buraki, i mamy marchew, i mamy dynię, czyli dużo różnych kolorowych warzyw. I rzeczywiście myślę sobie, że dobrze jest to ułożyć tak, jak nam to mówi piramida żywienia na tym talerzu. Czyli pewnie nie zaskoczę, jak powiem o piramidzie żywienia zdrowego, którą warto układać na talerzykach jako posiłek.
2: Ale ona się zmieniła, ta piramida.
3: Piramida zmieniła się w Ameryce, w Stanach się zmieniła. Nasza Polska wciąż jest ta, którą warto traktować jako prawdę objawioną.
2: Czyli w tej piramidzie nie ma mrożonek?
3: Są mrożonki.
2: Są mrożonki?
3: Zupełnie nie ma tam takich zakazów i nakazów.
2: Że to jest gorszy wybór.
3: Że mrożonki gorszy? Mhm. Zupełnie nie. Rzeczywiście na tą jesień to my może mniej chętniej sięgamy po produkty takie dostępne, proste, typu pomidory, ogórki już może mogą być mniej smaczne i zupełnie niepotrzebnie mielibyśmy się bać przetworów, przecierów, kiszonek i mrożonek.
2: O, właśnie, bo dzisiaj dostałem taki słoik 5-litrowy.
3: Co za szczęście!
2: Ale niech pani zgadnie, co tam było kiszonego.
3: Ogórki.
2: Nie.
3: Kapusta.
2: Nie.
3: Buraki.
2: Pomidory.
3: O, wow! Kto pana taką darował?
2: No taki prezent dostałem. I tak
3: cudownie.
2: Zaskoczył mnie i nie wiem, postawiłem to na balkon, nie wiem, czy dam radę.
3: Korzystałabym. Akurat w tę jesień te probiotyki, cudowne wsparcie zdrowia. Także na pewno korzystniejsze, aniżeli te kapsułki z apteki.
2: Ale czy to oznacza, że jesienią, skoro jesienią zaczynamy więcej jeść, to znaczy, że rzeczywiście potrzebujemy, nie wiem, więcej kalorii na jesień?
3: Niestety zapotrzebowanie organizmu na energię kaloryczną się nie zmienia, a może się wręcz zmniejszyć, bo jesień nas zatrzymuje. Często z racji właśnie tej pogody niewspierającej może nas zatrzymać w domu.

0: domu i no właśnie, możemy już mniej być na tym dworze.
1: Czyli częściej siedzimy w ogrzewanych mieszkankach, samochodach, biurach.
0: Co sprzyja jeszcze większemu ewentualnemu podjadaniu i sięganiu do lodówki i szafek, a zapotrzebowanie energetyczne przez to, że mamy mniej aktywności, może się zmniejszyć, a nie zwiększyć. Zatem rzeczywiście byłabym bardzo uważna na tę ilość kalorii na naszych talerzach.
1: Bo tak mi się wydawało, że jak ktoś powie, że jest zimno, to trzeba jeść.
0: Jak jest zimno, to trzeba się przykryć kocykiem.
1: Albo po prostu...
0: I napić ciepłego naparu, albo rumianku.
1: Myślałam, że pani powie o aktywności fizycznej.
0: Aktywność fizyczna na pewno nas rozgrzeje. Cudownie jest dbać o tę aktywność fizyczną, niekoniecznie w środku. Myślę sobie, że w te dni, które wspierają to, żebyśmy wyszli, to fajnie jest dbać o aktywność fizyczną i zalecenia takie mamy, że to, co buduje naszą odporność, to, co jest elementem dobrego, prozdrowotnego stylu życia, to na pewno aktywność różna. Może to być umiarkowana aktywność, zalecenia mówią o 30 minutach dziennie, ale pewnie bardziej wybrałabym to tak zwane świeże powietrze.
1: Mm-hmm. No, pod warunkiem, że gdzieś w pobliżu jest...
0: Będzie świeże powietrze.
1: Świeże powietrze.
0: Życzę nam tego.
1: Jesień wchodzi do kuchni, czyli co? Gdybyśmy tak to wszystko jeszcze podsumowali...
0: Jak skomponować?
1: Tak, to oznacza, że właśnie do kuchni wchodzi jakiś cudowny produkt, jakaś mikstura, czy jakieś przekonanie, że no właśnie, że będzie dobrze. Co ma wejść do tej kuchni jesienią?
0: Tak, no najpewniej nic magicznego i wyjątkowego, a raczej te proste produkty spożywcze, bardzo dostępne sezonowo. Kolorowe, sezonowe,
1: dynie,
0: buraki, jabłko, gruszka, śliwki, czyli to, co bazujemy, na czym bazujemy w piramidzie żywienia. Potem trzeba koniecznie wspomnieć o pełnoziarnistych produktach zbożowych i ziemniakach. Mhm. Sięgnęłabym po kaszę, po płatki owsiane, jako wsparcie energii, dobrego samopoczucia,
1: czyli,
0: humoru.
1: Czyli taka na przykład zupa jak krupnik?
0: Super, wspierająca bardzo. Chociaż to, co potrzebujemy na talerzach, to źródło białka. Zatem w tym krupniku niech sobie może pływa białe, chude mięso. Albo warzywa strączkowe, bo przecież tam może być soczewica, ciecierzyca, fasola. A jeszcze wcześniej w piramidzie mamy nabiał. Zatem możemy tę zupę popić kefirem, dbając o wybór produktów probiotycznych. No i co jeszcze? I dobry tłuszcz. I dobre ilości tłuszczu.
1: Co to znaczy dobry tłuszcz?
0: Czyli pewnie dobra ryba, bardzo wspierająca zdrowie, czyli dobre kwasy omega-3, EPA i DHA. One są obecne tylko w rybach.
1: Ale jest tu w Warszawie jakaś dobra ryba?
0: Śledź. Śledź jest super rybą i mamy wskazania, by spożywać ryby, na przykład właśnie w formie śledzia. Jeśli nie ma takiej możliwości, nie lubimy z różnych przyczyn sięgać po rybę, to zachęcałabym bardzo akurat tutaj szczerze do suplementacji. Czyli do suplementacji bardzo niemarketingowo tranem.
1: Aha.
0: Czyli te dobre kwasy omega-3. Natomiast jeśli nie... To przecież omega-3 mamy też, tylko że tego pochodzenia roślinnego, kwasów aleinowych w orzechach, w pestkach, w nasionach, w oleju rzepakowym, w oliwie. Z racji tego zapotrzebowania energetycznego być może mniejszego, to jednak skłaniałabym do tego, żeby przypilnować mniejszych ilości tego tłuszczu, bo on jednak jest wyjątkowo bardzo energetyczny.
1: A taki jeden na koniec tej części naszej rozmowy mit. Taki mit, który idzie z jesienią. Czy coś pani kołacze się w
0: czy
1: głowie,
0: mit?
1: W sercu?
0: Och, całą masę mitów żywieniowych myślę sobie, że mogłabym tutaj wspomnieć.
1: A taki związany z jesienią?
0: Taki związany
1: z jakimś cudownym produktem.
0: To właśnie, myślę sobie, że być może pan wspomniał o tym, że to jest to, że my potrzebujemy więcej energii, że potrzebujemy na tych talerzach położyć więcej kalorii. To myślę też sobie, że to może być najbardziej uciążliwy, szkodzący mit, czyli taki, który będzie...
1: Ale to mi tak dobrze robi, tak dobrze się czuję.
0: Wcale nie znaczy, że jak może niekoniecznie więcej kalorii, to nie znaczy, że mniej jedzenia, bo potrzebujemy może po prostu, tak bardzo powszechnie mówiąc, sięgać mniej po tak zwane puste kalorie, a wybierać te bardzo odżywcze produkty spożywcze.
1: Mm-hmm.
0: Co nie znaczy, że nie możemy sięgać po co? Po cynamonkę? Po jabłka z cynamonem w szarlotce?
1: Mm-hmm.
0: Możemy. Kwestia proporcji, ilości.
1: Te długie jesienne wieczory przed
0: sprzyjają
1: nami.
0: Sprzyjają rumiankowi i szarlotce. Absolutnie,
1: no,
0: rozumiem.
1: Jakoś mi to ta szarlotka, rumianek nie pasuje.
0: Nie pasuje.
1: Jesień idzie, nie ma na to.
0: Zachęcam do spróbowania.
1: Szanowni państwo, razem z nami jest pani Marlena Świderska, dietetyczka. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Marlena Świderska, dietetyczka. Jesień idzie, to jest piosenka, która gdzieś w głowie mi kołacze się. Autorem jest Andrzej Waligórski, a początek tekstu to raz staruszek spacerując w lesie ujrzał listek przywiędły i blady. To podsumowując tę pierwszą część naszej rozmowy, to znaczy, że takim najlepszym wspierającym, jakby najlepszą wspierającą czynnością to jest spacer, to jest ruch, to jest aktywność fizyczna, którą słyszymy wszędzie.
2: Tak, bo rzeczywiście często skupiamy się, chcielibyśmy się skupiać na takich aspektach o jednak mniejszym znaczeniu, a muszę powiedzieć, że nie wolno zaniedbywać filarów, czyli aktywności fizycznej, czyli snu, co też może wesprzeć jednak nasza dieta, by na przykład unikać jakichś ciężkostrawnych wieczornych kolacji.
1: No ale człowiek pracuje od rana i w ogóle do wieczora i nie ma czasu na jedzenie w ciągu dnia, więc czeka na to.
2: Popija dużą ilością kofeiny, co też nie wspiera snu. Zatem może co najmniej do 15. powstrzymać na tej odpowiedniej ilości kofeiny do określonej godziny, bo każdy rzeczywiście z nas jest ekspertem od siebie i doskonale wie, jak na niego wpływają ciężkostrawne kolacje i duże ilości kofeiny w ciągu dnia.
1: No ale to co znaczy, że mamy zatrzymać ten świat pędzący dookoła nas, te wszystkie obowiązki i powiedzieć szefowi, że jest teraz przerwa na lunch, proszę 15 minut czasu, ja muszę zjeść trzeci posiłek.
2: I dodatkowy stres. Tak. Zatem głupią radą byłoby nie stresuj się. Absolutnie potrzeba znaleźć tutaj sposób na rozładowanie tych trudnych napięć i stresów i tych trudnych emocji, niekoniecznie pod jadaniem, a może wcześniej wspomnianą aktywnością.
1: No dobrze, ale czy aktywność ma coś wspólnego
2: z odpoczynkiem?
1: Nie.
2: Ma.
1: Nie z odpoczynkiem.
2: Bo bardzo można odpocząć na spacerze.
1: Nie z odpoczynkiem, tylko na przykład ja bym chciał być zdrowy tej jesieni i w ogóle zimą też i po prostu chciałbym mieć taką wysoką odporność.
2: Tak.
1: I pytanie jest moje, czy można podkręcić tą odporność jedzeniem?
2: Tak, bo przecież dobrze odżywiony organizm ma lepsze warunki do prawidłowego funkcjonowania. Z tym, że nie chciałabym się skupiać na jakimś magicznym produkcie.
1: Zawsze jest jakiś, że,
2: jednym, ale który wesprze tę odporność i załatwi za nas sprawę, bo o odporność dbamy długotrwale, długoterminowo, dbając o codzienne wybory. Ale naprawdę nic trudnego. Niech te codzienne wybory będą prostymi rozwiązaniami, opartymi wciąż, muszę powtórzyć nudno, na piramidzie żywienia, które przełożymy na pełnowartościowy talerz. Dbając o regularność, dbając o niepodjadanie.
1: No dobrze, no dobrze, ale zatrzymajmy się. Gdybym wybrał te trzy, albo tak z tych sześciu te trzy najważniejsze, czyli imbir, czosnek i cytryna.
2: Tak, tak się panu kojarzy ta odporność.
1: No tak mi się kojarzy,
2: czyli
1: jeszcze
2: tak
1: cytrynka.
2: Myślę, że jednak jeszcze my szukamy
1: moment
2: takich magicznych.
1: No ale nie, no ale kurkuma, przecież też słyszałem,
2: wspiera,
1: że wspiera.
2: Absolutnie
1: i ta witamina
2: wspiera.
1: C. I po prostu gdybym tak obudował się tym wszystkim, sobie na półeczce to wszystko ustawił, w sklepie bym to wybrał, to najlepsze.
2: Tak. Są gotowe szoty. Można kupić szoty.
1: A, czyli
2: ale
1: w ogóle
2: mało
1: nie trzeba
2: nich
1: kroić, obierać tylko?
2: Absolutnie. Mało bym w nich opierała nadziei na tę dobrą odporność i zdrowie ogólnie pojęte. Raczej myślę sobie o tym, że jednak ta dietetyka jest tak prosta i wcale nie potrzeba magicznych i szczególnych produktów.
1: To nie jest magiczny produkt, tylko to jest super produkt.
2: Tak. A witamina C, rzeczywiście ona bardzo wspiera zdrowie, z tym, że nie wiem, czy pan wie, że na przykład już pół papryki wspiera zapotrzebowanie dzienne na witaminę C. Pół papryki wystarczy. Wystarczy ten nasz wcześniej wspomniany krupnik posypać natką pietruszki.
1: Taka zwykła natka pietruszki?
2: Wystarczająca.
1: Nieprawdopodobne. No dobrze, no to czyli regularne jedzenie, białko,
2: bez podjadania,
1: warzywa,
2: bo już wspomnieliśmy o tych kaloriach.
1: No ale co robisz?
2: Warzywa kolorowe.
1: Wieczór długi, jesienny.
2: Wieczór długi.
1: No to różne czynności są, no to można oglądać, trochę jeść.
2: Tak, jasne, że tak, bo ja absolutnie znajduję miejsce na wszystko w naszej kuchni codziennej, też na kolację. Może niekoniecznie tuż przed snem. Jeśli miałabym już o szczegółach mówić, to pewnie około 2 godziny przed snem potrzebujemy zjeść ostatni posiłek. posiłek. I może rzeczywiście niech nie będzie największym posiłkiem w ciągu dnia, tylko tym wcześniej wspomnianym przez nas krupnikiem. Zupy są bardzo wspierające. Leczo, dobre pieczone warzywa z dodatkiem białka.
1: Zupa, no, leczo, ile to czasu trzeba, żeby to ugotować?
2: Trzeba kroić, rzeczywiście.
1: I kroić jeszcze.
2: Ale może rzeczywiście, skoro mamy te długie wieczory, te wieczory w domu, to zróbmy z tego rozrywkę. Podejdźmy do tego fajnie. Zabierzmy rodzinę, wszystkich domowników i razem róbmy te napary z mojego rumianku. I popijając rumianek, kurujmy te warzywka do tych naszych prozdrowotnych, pełnowartościowych talerzy.
1: No dobrze, a trochę już też powiedzieliśmy, ale no może to zbierzmy to do worka, te tak zwane preparaty na wszelki wypadek.
2: Tak.
1: Weź, synu, na wszelki wypadek.
2: Tak, na wszelki wypadek.
1: To znaczy, że to jest taki zwykły marketing? To nie ma większego sensu?
2: Myślę sobie, że to, co nie jest marketingiem, to na pewno suplementacja witaminy D3. I to muszę powiedzieć, że jednak potrzebujemy ją suplementować. Ona jest rozpuszczalna w tłuszczach, zatem razem z posiłkiem powinniśmy suplementować witaminę D3. Oczywiście, że w idealnym świecie, my w takim nie żyjemy, ale w idealnym świecie po oznaczeniu wcześniejszym w laboratorium dobieramy dawkę, ale myślę sobie, że to jest 2 do 4 tysięcy jednostek. Cudownie byłoby wybrać lek, bo wiemy, że na pewno to, co na opakowaniu, to na pewno w tabletce. I wcześniej wspomniany przeze mnie tran, mimo że nie ma może jakichś wytycznych takich odgórnych, że potrzebujemy suplementować tran, to jednak ja się szczerze pod tym podpisuję, chyba że jemy codziennie rybę, tego przysłowiowego śledzia. Jeśli nie, to zachęcam do codziennej suplementacji tranem. A całą resztę suplementacji, czyli co? Magiczne, no to pewnie. Kojarzona witamina C, którą wspomnieliśmy i możemy ją mieć z cytrusów, z papryki, z natki pietruszki, z owoców jagodowych, nawet mrożonek, bo już ustaliliśmy, że są wsparciem. Dużo słyszę o suplementacji cynkiem i rzeczywiście przy okazji już infekcji możemy wesprzeć się z cynkiem do ssania, by ten czas choroby skrócić i rzeczywiście na to są badania, ale cynk mamy i w rybach, i w warzywach strączkowych, czyli często zapominanej soczewicy, fasoli, grochu. Mamy też, co jeszcze słyszymy? Selen? Selen słyszymy. Też ryby, też jaja, też warzywa strączkowe. Żelazo. Warto zadbać o dobre źródła żelaza, czyli żelazo chemowe obecne nawet w chudym mięsie, w jajkach, w rybach, czyli znowu te ryby. Czyli znowu nudno.
1: Ja
2: czyli ryby, czyli białe, chude mięso, czyli warzywa strączkowe. Jeszcze dodam pełne ziarno w produktach zbożowych.
1: Ja mam teraz taki szalony pomysł, czy można źle jeść, właściwie źle skomponować swoją dietę i wzmacniać suplementem?
2: Chyba nie chciałabym tego powiedzieć. Nie chciałabym powiedzieć,
1: że
2: można jeść źle. Jedzmy normalnie, jakościowo, odżywczo.
1: Przejdźmy do takiego pytania, które kojarzy mi się z latem, no bo latem, tak mi się wydaje, widzimy, nie wiem, doświadczamy upału i bardzo często pamiętamy o wodzie.
2: Prawda.
1: I wydaje mi się,
2: że
1: jesienią jest pragnienie mniejsze i nie musimy tak pić.
2: Tak, to prawda. Rzeczywiście jest pragnienie mniejsze, tak, ale, i znowu sławetne ale, zapotrzebowanie na napoje, na płyny nam wcale nie zmniejsza się wraz z zmniejszoną temperaturą. Zatem my potrzebujemy po prostu wtedy świadomie o to zadbać i sobie przypominać. Ja w ogóle sobie myślę o tym, że to lato to jest taki czas, kiedy my rzeczywiście potrzebujemy się spieszyć z tą aktywnością, żeby zdążyć ze wszystkim w tę dobrą porę roku, kiedy sprzyja właśnie aktywnościom różnym, a jesień nas jednak trochę zatrzymuje. I ta jesień zatem z tym zatrzymaniem swoim, to może być dobry czas też na zatrzymanie się nad swoim talerzem właśnie. I takim świadomym wyborem i świadomymi wyborami, decyzjami, co my komponujemy na tych talerzach, by już zostać z tymi dobrymi nawykami, z prozdrowotną dietą. Zatem myślę sobie, że ta jesień to jest dobry czas na budowanie, kształtowanie świadomych, dobrych nawyków żywieniowych.
1: Czy kawa wlicza się również do płynów?
2: Na pewno wlicza się woda. Myślę sobie, że wlicza się mój wspomniany rumianek i w ogóle napary melisa i pokrzywa.
1: Można pić rumianek?
2: I lipa. I pewnie czarny bez jeszcze bym to dodała. Ale jakby nie było, kawę też możemy wliczać w nadwodnienie. Tylko kwestia ilości.
1: Jasne.
2: Proporcji.
1: To teraz wypadałoby coś bardzo praktycznego, a mianowicie...
2: Jak skomponować talerz?
1: Tak, jakby
2: niech pan mnie o to zapyta.
1: Wyglądać zwyczajny, zdrowy jadłospis.
2: O, zwyczajny, to ja lubię słowo zwyczajny i normalny.
1: Egzotycznych produktów i bez spędzania pół dnia w kuchni, a to będzie taki jadłospis z dedykacją dla naszego realizatora Wojciecha Dąbrowskiego, który mówi, że dobrze by było teraz posłuchać wspaniałej piosenki, a razem z nami jest Marlena Świderska, dietetyczka. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Marlena Świderska, dietetyczka, która mówi, że to dobrze, że jesień idzie. Są na to rady.
2: Nie, ja tak nie powiedziałam. Ja jestem wielką fanką lata i słońca i ciepłych, słonecznych dni.
1: Jak
2: kiedy
1: to?
2: Jest jednak więcej szans na aktywność tę na dworzu.
1: No ale moment, chwila, no ale przecież i pojawi...
2: Ale nie mówię wcale, że źle, że idzie.
1: No właśnie i zabezpiecza nas pani, podaje nam pani różne dobre kierunki, chociażby ten rumianek wspomniany już chyba ze trzy razy, aż naprawdę
2: widać,
1: wrócę do domu
2: fanką.
1: I pójdę się napiję tego rumianku. No więc są rady dobre, że jesień idzie i można tę jesień miło spędzić wspólnie gotując, przygotowując leczo czy krupnik.
2: To fajna rada nam wyszła, nie? Żeby wspólnie
1: Podoba
2: spędzać
1: mi się
2: czas.
1: To. Nie spodziewałem się, że nasza rozmowa w tym kierunku pójdzie. I brakuje mi jeszcze tego, żeby narysowałem sobie takie
2: talerz. Widzę, że pan narysował.
1: Tak, bo pani powiedziała, że teraz będzie praktycznie, czyli
2: praktycznie.
1: Zwyczajnie.
2: O, to moje ukochane słowo w kontekście dietetyki.
1: Szanowni Państwo, bierzemy kartkę albo
2: tak.
1: W wyobraźni.
2: Już nie będziemy rysować piramidy trójkąta, tylko już od razu przełóżmy to na talerz.
1: Dobrze,
2: na kółko.
1: Śniadanie.
2: Zacznę od tego może, zanim już do konkretów przejdę, ale to za sekundę, że chciałabym podkreślić jednak, że rozumiem to, że jest cała masa różnych informacji zewsząd. Że sąsiadka powiedziała jedno, że internet drugie, że gazeta trzecie, a telewizja czwarte. I myślę sobie, że trudno jest się po prostu w gąszczu tych wszystkich wiadomości odnaleźć i ostatecznie wybrać to, co jest prawdą. A myślę sobie, że jednak fajniej jest brać jako prawdę to, co oparte na wiedzy naukowej, na medycynie.
1: Na badaniach.
2: Na badaniach. Jestem fanką. Oczywiście nie znakiem tego, że nie możemy w to wkładać swoich opinii. Jeżeli tobie służy indywidualnie, to absolutnie sięgajmy. I co, dlatego naszego pana redaktora mieliśmy zrobić jadłospis?
1: Nie, to może dla mnie.
2: Jednodniowy jadłospis.
1: Dobrze, tak.
2: Idźmy w to.
1: Dobrze,
2: konkret.
1: Śniadanie.
2: Panie, wspomnieliśmy już o owsiance?
1: No niestety tak.
2: Nie jest pan fanem?
1: Wieczorem zalewamy, tak?
2: Można wieczorem, ale myślę sobie, że żeby była cieplejsza rano, ta Tosia szła rano i marzła, to ta owsianka rano byłaby super wsparciem. Oczywiście nie trzeba. Nawet najzdrowszy produkt świata, jeżeli tobie nie smakuje, tobie nie służy, to my żyjemy szczęśliwie w świecie dobrobytu i mamy całą masę różnych możliwości.
1: Kanapka,
2: zatem jak nie
1: chleb.
2: Owsianka, idźmy w proste rozwiązanie, kanapka, chleb. Super, jestem fanką pieczywa. Pełnoziarnistego, czyli słowo klucz, pełnoziarniste produkty zbożowe,
1: zapisałem.
2: Razowy chleb. Jako źródło, uwaga panie Mariuszu, czego? Tej energii, czyli węglowodanów.
1: Aha.
2: Węglowodany złożone to chleb razowy, żytni, pełnoziarnisty. I co do tego potrzebujemy dodać? Wspomniane wcześniej warzywo jakieś,
1: no,
2: wybrane oczywiście.
1: Może ta witamina C.
2: Ta witamina C, czyli ta papryka, posypiemy jeszcze natką pietruszki i koniecznie źródło białka, bo jakby
1: paprykę,
2: nie było...
1: natką pietruszki?
2: Czemu nie? Czemu na kanapki nie możemy posypać natką pietruszki? Zachęcam
1: bo
2: bardzo.
1: Bo mamy stereotyp, że to tylko do zupy.
2: Czyli kto żyje w tych stereotypach? Ja nie.
1: Ja też już nie.
2: I koniecznie źródło białka, bo o wspomnianej odporności przecież. Białko jest budulcem naszych komórek odpornościowych. Zatem, żebyśmy sobie dobrze radzili w tych częstszych jednak infekcjach jesienią, to potrzebujemy na pewno do każdego posiłku dołożyć źródło białka. To co, może od śniadania idąc, jak już mieliśmy do tej owsianki dołożyć te produkty mleczne na białowe, to tu dołóżmy.
1: Dobrze.
2: Czyli szczególnie fermentowane produkty mleczne. Co, może popijemy kefirem i co tam, twaróg położymy na tej kanapce?
1: Tak.
2: Będzie ok?
1: I powidła śliwkowe.
2: Dobrze, super. Jedna kanapka idąc urozmaiceniem z papryką i natką pietruszki, druga kanapka z powidłami śliwkowymi świeżo przyrządzonymi. Brzmi dobrze. Czym popijemy? Panie Mariuszu, jedna odpowiedź słuszna.
1: Rumiankiem.
2: Mamy to. Idziemy w świat. I co bierzemy ze sobą na drugie śniadanie?
1: Drugie śniadanie.
2: Może te dobre tłuszcze. Weźmy orzechy, weźmy owoc. Mhm. Orzechy i owoc to będzie dobra przekąska.
1: No,
2: takie proste rozwiązanie.
1: Taki batonik bez czekolady.
2: Batonik bez czekolady, chociaż po czekoladę możemy sięgnąć. Tę szczególnie powyżej 70% tłuszczu. Będzie dobrym rozwiązaniem. Czyli orzechy, gorzka czekolada i owoce. Jakie mamy sezonowo? Jabłka, gruszki, śliwki. Idziemy w to. A jeśli jeszcze do śniadania nie wypił pan tego kefiru, to na drugie śniadanie ma pan szansę. Tam jest ogrom kultur bakterii, bardzo wspierających, przecież mówi się jelita nasz drugi mózg, wspierających odporność.
1: Czyli mrówki będą chodziły w brzuchu.
2: Idziemy w to.
1: Dobrze.
2: Nie chodzą.
1: Nie chodzą.
2: Obiad?
1: Tak.
2: Obiad właściwie wiadomo, czy w domu, czy poza domem, to rzeczywiście uznajemy to tak tradycyjnie za taki tradycyjny obiad. Czyli kiszonki, mogą leżeć kiszonki, a jak nie ma możliwości
1: te
2: kiszonek,
1: kiszone.
2: To te kiszone. I kapusta bardziej popularna nasza, jogurki kiszone. A jak nie kiszonki, to może skorzystajmy z tych mrożonek. Tak, bo to łatwo dostępne.
1: Jak to?
2: A może...
1: Nie, ja mam wykreślone mrożonki, że mrożonki to nie.
2: Mam nadzieję, że słuchacze nas słuchali bardziej uważnie.
1: Mrożonki już są gorszym wyborem.
2: Tak, wciąż miał pan zapisane? Wciąż tak. Pan tego nie skreślił?
1: Dobrze, skreślam. Warzywa kiszone.
2: Warzywa kiszone, warzywa mrożone, może ten krupnik, może ta zupa, może to leczo. Warzyw właściwie bym nie ograniczała. Jedzmy, jedzmy dowoli, tyle ile potrzebujemy, by było komfortowo, każdemu indywidualnie, tyle ile potrzebuje. I co? Pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli kasza, ziemniaki, jeśli nie produkty zbożowe, nie boimy się ziemniaków i potrzebujemy znowu koniecznie źródła białka. Tu możemy położyć rybę, możemy położyć chude mięso. Często zapominamy o warzywach strączkowych, a to jest jednak, no muszę wspomnieć, tanie źródło białka, ale bardzo dobre, niczym nie ujmujące. No i mała jednak, ale ilość tłuszczu. Może oliwa, może olej rzepakowy?
1: Może być.
2: Co potem mamy? Ile mamy posiłków? 3, 4 czy 5?
1: Ja mam już teraz kolację, ale
2: mamy
1: jeszcze mam...
2: Mamy śniadanie, mieliśmy drugie śniadanie, obiad.
1: Kolację, ale po kolacji mam jeszcze jedna przekąska.
2: Tak, czyli kolejność posiłku zależy od pana, bo niektórzy sięgają najpierw po przekąskę, potem po kolację. Ta ilość posiłków też mitycznie, bo zapytał mnie pan o mity.
1: Tak.
2: Mitycznie też możemy dużo mówić o tych ilości posiłków. Znowu, każdemu tak jak potrzebuje, oby nie robić przerw pomiędzy posiłkami krótszych niż 2 godziny i nie robić dłuższych niż 4.
1: Tam...
2: Czyli w zależności jak długi masz dzień, to potrzebujesz sięgać po posiłki od 2 do 4 godzin.
1: I tam nic nie można skubać pomiędzy.
2: I pomiędzy zachęcałabym, żeby nic nie skubać. Czyli żebyśmy rzeczywiście pilnowali tych 2-4 godzin, ale bez sztywności w godzinach.
1: To wróćmy do szkolnych czasów, czyli jest podwieczorek. Może.
2: Podwieczorek nazwijmy to. No jabłka. Jak już sięgnęliśmy na drugie śniadanie, papka, bo ja jestem wielką fanką różnorodności, ale też prostoty. Jabłka, jak tam były z orzechami, to tu śliwki z kefirem. Jak panu to brzmi?
1: Nie bardzo. Ale rozumiem, że to jest właściwy kierunek.
2: Tak. Organizm będzie bardzo pocieszony. I kolacja. Kolacja raczej stawiałabym na lekkostrawny posiłek, czyli znowu. Co możemy zrobić? Znowu nudno. Zupa.
1: Na kolację?
2: Kanapka.
1: Zupa?
2: Jajko.
1: Leczo, tak?
2: Śledzia.
1: To wspólne leczo?
2: Tak. A co pan by chciał zjeść? Pewnie powinnam zadać pytanie najpierw, co pan powinien chciałby na kolację zjeść? Bo no, na pewno znajdziemy kompromis.
1: No, coś takiego treściwego.
2: Jednak.
1: Porządnego.
2: Znajdźmy kompromis. Co to, wie pan, jednak kwestia podejścia do sytuacji. Co dla pana znaczy treściwa kolacja?
1: Tak.
2: Powinnam dopytywać jednak.
1: Tak mi się wydaje, że cały dzień czekam na ten wyjątkowy posiłek. I jak ja tam zjem, nie wiem, rukolę z czymś.
2: Tak.
1: To z granatem, to raczej...
2: Sałatka dla wielu jest dobrym posiłkiem, ale oczywiście nie dla wszystkich. Bardziej bym tutaj poszła w kierunku, a dlaczego pan czeka na ten wyjątkowy posiłek? Dlaczego pan nadaje tej kolacji taką wyjątkowość?
1: No, bo wtedy spotykamy się wszyscy przy stole, po obowiązkach, po szkole,
2: miłe
1: po pracy.
2: To jest.
1: I to jest miłe i trzeba to celebrować,
2: i cieszmy świętować. Się wspólnym czasem przy stole, nawet krupnikiem.
1: Okej, krupnik. Zawsze to rumianek, krupnik. Dobrze.
2: Tak.
1: I to koniec, tak?
2: Chyba nie. Już nie podjadamy wieczorem. No. Czyli dbajmy o to, żeby jednak szukać tej przyjemności w byciu razem, w byciu pod kocykiem, z tym naparem, z tą ciepłą wodą, słuchając radia,
1: tak.
2: Czytając książki.
1: A czy to prawda, że jak mi będzie przybywać lat,
2: tak.
1: To będę potrzebował coraz mniej jedzenia, ale bardziej wartościowego?
2: Im więcej mamy lat, czyli pewnie po około 60 roku życia, nieznacznie, ale jednak spada nam zapotrzebowanie energetyczne. I rzeczywiście wtedy możemy obserwować, że w cudzysłowie ludzie opowiadają mi, że tyją z powietrza, nie zmieniając nic w swojej codziennej diecie. I rzeczywiście ja bym wtedy nie zabierała ilości jedzenia, raczej szłabym w posiłki bardziej odżywcze, a może mniej energetyczne. Czyli orzechy tak, ale ilość. Czyli oliwa, olej tak, ale kwestia ilości mniejszej. Czyli może więcej tych posiłków, produktów spożywczych, które mają mniejszą energetyczność swojej objętości, na przykład więcej warzyw.
1: To ja mam tutaj zapisane takie tradycyjne posiłek.
2: Śmiało.
1: Jak już jest więcej lat. Rano pieczywo z dżemem, potem zupa i wieczorem znowu kanapka.
2: Tak, wcale nie byłoby błędem tak zrobić. Tylko, że ją tak ulepszyć, tą kanapkę, dodać warzyw, przypilnować białka, wybrać lepsze pieczywo. I dla mnie to jest okej, że sięgamy po chleb. Proste rozwiązania najlepszymi.
1: Czyli okazuje się, że jest...
2: kompromis.
1: Rada na jesień.
2: Jest rada na jesień. Dużo spokoju, mało narzuconych restrykcji.
1: I nasza audycja, i nasz gość. Bardzo dziękuję, Marlena Świderska, dietetyczka.
2: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dziękuję.

By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: Przystanek Parafia.
1: Już po misjach świętych parafii Świętego Krzyża jest z nami proboszcz tej parafii, ksiądz Bartosz Pikul.
2: Dzisiaj ciągle wracamy do tematu misyjności Kościoła. No właśnie, to nie tradycyjny sposób głoszenia. Czekamy, jak ludzie przyjdą do nas, chociaż to też jest miejsce dobre, nie jest coś, co jest przestarzałe, ale przede wszystkim za misję jest odpowiedzialny cały Kościół, czyli cała wspólnota ludzi wierzących. To nie tylko księża, to nie tylko siostry, to nie tylko katecheci, to każdy człowiek wierzący jest wezwany do tego, żeby być w misji Kościoła. I tak naprawdę z tym Kościołem ciągle się ludzie spotykają, bo spotykają się z nami. Jaki jest obraz mój, taki buduje się w nich obraz Kościoła. I najważniejsze jest to, żeby nie zakrzyczeć słowem, ale przede wszystkim, żeby wzbudzić pytanie w drugim człowieku, do którego ja idę, dlaczego ty taki jesteś i dlaczego mi jest z tobą dobrze. I dopiero wtedy, kiedy to pytanie zostanie zadane, mogę powiedzieć, bo ja jestem człowiekiem wierzącym, bo jest ktoś taki jak Chrystus, który mówi mi, że tak mam żyć, dlatego warto tak robić. Nie? To jest wezwanie do każdego z nas. Niewątpliwie przede wszystkim wielką odpowiedzialność mają rodzice, którzy przekazują tę wiarę, nie? Rodzina, która daje tę wiarę, babcia, dziadek, który tę wiarę przekazuje, czasami niezrozumiali, czasami ci wnuczęta się patrzą, co ta babka, ten różaniec nie przewala na tych rękach, ale ten obraz tego dziadka z tym różańcem zostaje i kiedy przychodzi moment ciężki, zaczynają pytać, gdzie tej dobrej nowiny szukać Ewangelii, nie? I zaczynają wracać do źródeł. Dlatego każdy z nas jest tutaj odpowiedzialny. I nie możemy się w tym poddawać, bo z drugiej strony też jest taki pesymizm, bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą. I to jest wojna też Pana Boga w tym wszystkim. To On tutaj jest za to odpowiedzialny, a my jesteśmy Jego narzędziami w tym. No i czemu ja się mam przejmować? Być może mnie się nie uda, ale Kościół cały przetrwa. A ja robię co? Robię to, co mogę. O, koniec. Robię to, co mogę, a resztę zostawiam Panu Bogu. I kto wie, no może potem po jakimś czasie dojdzie do kogoś świadomość. Pamiętam, jak przygotowałem do bierzmowania pewną grupę, miałem takiego młodego, który siedział, tak patrzył się na mnie, że myślałem, to mnie nie musi nie lubić, co tak myślę, nie? To też, że on mnie udusił tym wzrokiem. Potem okazało się po latach, kiedy ten człowiek do mnie przychodzi i mi dziękuje za to, że ocaliłem mu życie, nie? Tymi naukami. Bo kiedy przyszedł kryzys i kiedy uwikłał się w narkotyki i w inne rzeczy, wrócił do tego, co było mówione i stwierdził, że jednak to ma sens, nie? I przetrwał. Ciekawe, nie?

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
0: O reklamie.
3: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz infułat Jan Sikorski. Zwrócił uwagę, że ksiądz Małkowski głosił Chrystusa z ogromną, jak na czasy komunistyczne, odwagą.
4: Przyjął święcenia i posługiwał. Gdzie się tylko dał. Parafie były dla niego za ciasne. Publikował też swoje prace, zwracały na to uwagę. A jeszcze na uniwersytecie pisał tak dobrze, że proponowano mu zrobienie doktoratu. No i on się zgodził. Ale przyszły komisje, które go sprawdzały od rana do wieczora. I któraś z komisji, chyba ostatnich, powiedziała nie. A dlaczego nie? Uwaga. Interesuje się katolicyzmem.
3: Kapłan dodał także, że w czasach komunistycznych życie księdza Małkowskiego było zagrożone.
4: W tej jego stanowczości żadne wichry nie były w stanie go złamać. Ani wichry ludzi wrogich, a przecież wiadomo, że słyszeliśmy, jak ubecja go targała, jak go przesłuchiwała, jak go straszyła. Wiecie co? Kiedyś powiedział, że ksiądz Popiełuszko uratował mi życie. Jak to? Bo na ubeckiej liście był umieszczony ksiądz Małkowski, prawdopodobnie do ostrzału.
3: Ksiądz Stanisław Małkowski urodził się w 1944 roku w Woli Korytnickiej. Święcenia przyjął w 1973. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i kapelanem Solidarności. Był odznaczony orderem Orła Białego. Zmarł 7 września. Klub motocyklowy God's Guards zaprasza motocyklistów na rajd historyczny po Mazowszu w najbliższą sobotę, to jest 19 września. Trasa będzie to około 200 km. Będzie przebiegać śladami historii oraz miejsc pamięci wschodniej części Mazowsza. Uczestnicy otrzymają mapę z opisem i trasą, a na poszczególnych etapach będzie spotkanie z przewodnikiem. Start o godzinie 9 mszą świętą w parafii świętej Katarzyny. Wyjazd przewidziany jest na godzinę 10, a powrót na 16.
5: To są wiadomości z życia kościoła.
3: Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński wita wchodzących na teren kurii archidiecezji warszawskiej. Po pierwsze świętego pasterza dołączyło do stojącego obok kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcił je w 131. rocznicę śmierci swojego poprzednika, metropolita warszawski. Arcybiskup Adrian Galbas powiedział on, że obaj święci mogą być inspiracją dla współczesnych pasterzy i wiernych.
6: Miał obowiązek, a jednocześnie też przywilej pełnić posługę biskupią w bardzo trudnych czasach i podobnie jak błogosławiony kardynał Wyszyński, tę misję spełnił w sposób wybitny. To, co zrobił, jego postawa, także jego słowa są ciągle dla nas inspiracją, bo i nasze czasy nie są najbardziej spokojne, więc myślę, że to po pierwsze będzie nam także pomagało w naśladowaniu tych wielkich dwóch świętych pasterzy i w niepoddawaniu się trudnościom.
3: Zygmunt Szczęsny Feliński został arcybiskupem warszawskim w styczniu 1862 roku. Pełnił funkcję przez 16 miesięcy. W tym czasie zarządzał otwarcie kościołów zamkniętych przez carskie władze. Wprowadził także nabożeństwa majowe w diecezji. Po wybuchu powstania styczniowego napisał list z głosem sprzeciwu do cara. Został za to zdegradowany i zesłany do Jarosławia. Zmarł w 1895 roku. Beatyfikował go Jan Paweł II. W 2002 a świętym ogłosił papież Benedykt XVI w 2009 roku.

Maryjo, Matko Słowa Bożego, o obliczu, w którym widzimy blizny, które na szczęście żaden konserwator czy malarz nie chciał nawet uleczyć. Na szczęście, bo wpatrując się w Twoją twarz, odczuwamy bliskość, bo my też przychodzimy pełni blizn, porysowanych życiorysów. I widzimy to dzisiaj w Świętej Księdze Słowa Bożego, że im człowiek wznosi mur własnej doskonałości więcej, wynosząc siebie z powodu swoich zasług, braku jakichś grzechów, często staje się gdzieś jedynie cmentarzem duchowym. Dzisiejszy bohater, faryzeusz Szymon, jest poprawny, jest czysty. Zachowuje przepisy, zaprasza Jezusa na posiłek, pod swój dach, ale tak naprawdę wcale go nie przyjmuje. Trzyma się na dystans, zadowolony, że nie ma wielkich grzechów. Nie podał Jezusowi wody do nóg, nie składał pocałunku na przywitanie, nie namaścił jego głowy oliwą. Dlaczego? Bo może w głębi swojej duszy uważa, że nie potrzebuje ratunku, bo nie jest w tragicznej sytuacji. A zbawienie jest dostępne dla tych, którzy są osaczeni przez przygniatające okoliczności. Kto radzi sobie z życiem, nie szuka pomocy u Boga. A kto nie szuka pomocy u Boga, czy znajdzie zbawienie w Nim? Trzeba nam w życiu zobaczyć, że może właśnie to, co nas przerasta, że te wszystkie sytuacje zmuszają nas, czy popychają, żeby zawołać do Boga: zbaw mnie. A przecież codziennie odmawiam tę modlitwę. Oby nie tylko ustami, ale głębią swojej duszy. Takie pragnienie zbudowania własnej godności na braku jakichś występków, grzechów może stworzyć w moim sercu pancerz, przez który nie potrafi się przebić, nie może żaden promień miłości Bożej. I w tę taką samo zadowalającą przestrzeń wchodzi nagle dziś w Ewangelii kobieta bezimienna, niosąc w dłoniach flakonik wonnego olejku. Była znana w mieście jedynie ze swoich grzechów,

0: dość publicznych. Przyszła nawet bez zaproszenia, nie patrzyła na gorszące się spojrzenia, szept oburzenia biesiadników, żeby stanąć u stóp Zbawiciela. Staje u stóp. Język hebrajski przy określeniu stopy posługuje się słowem podeptanie, obmówienie, oszkalowanie, a ona nie miała nic do stracenia, bo już dawno straciła wszystko, i godność, i reputację, chyba nawet szacunek do samej siebie. Odrzuca jakąkolwiek dumę, jakiś prestiż, byleby tylko przylgnąć do Zbawiciela, i rozbija flakon, tak jak rozbiło się jej życie. Potukła ten flakon z alabastru, kiedy człowiek pojmuje, że darowano mu wiele grzechów, niewyobrażalny dług. Jego rozbite nawet życie wydaje woń, która napełnia cały dom Kościoła. Nie od moralnego rygoryzmu, ani od wyliczonych zasług zaczyna się nasze ocalenie, ale od spojrzenia na Chrystusa, Zbawiciela, Chrystusa zmartwychwstałego, który nawet ze stuczonego naczynia naszej nędzy czyni monstrancję swojej niepojętej chwały. Jego miłość podnosi z grzechu, z prochu ziemi każdy, jak dziś o sobie napisał Paweł, poroniony płód, by uczynić go żywym. Różne systemy próbują z ludzi dobrych zrobić lepszych, ale tylko żywy i zmartwychwstały Chrystus z ludzi martwych potrafi uczynić ludzi żywych. Bóg pozwala się dotykać brudnym rękom, zepsutym ciałom, chorym umysłom, by przywrócić im niewinność. Nie ocali mnie moja poprawność, ale tylko ten moment, w którym w płaczu rzucę się w ramiona Chrystusa, pod Jego stopy. I nie ilość grzechów decyduje o potępieniu, tylko stosunek do nich, czy ja naprawdę pokutuję. I ta, która jest dziś wzorem, wymyła Jezusowi nogi bez słów, ale w łzach żalu, i otrzymała natychmiast uwolnienie od grzechów, przebaczenie w jednej chwili, ponieważ umiała okazać prawdziwą skruchę, bo prawdziwy żal sprowadza prawdziwe uwolnienie. Mogę się siebie spytać, kiedy ostatnio płakałem przed Bogiem? Śmieję się codziennie, ale kiedy człowiek się śmieje, nie zawsze jest prawdziwy, a kiedy płacze, zawsze jest sobą. Wpatrując się, Matko Boża, w Twoje pocięte bliznami oblicze, widzę właśnie w nich dzisiejszą prawdę Ewangelii. Twój Syn nie szuka ludzi poprawnych, On przychodzi do zrujnowanych. I z tymi bliznami na twarzy jesteś matką wszystkich, którzy są pobici przez grzech, przez własne złe wybory, i nie mają nawet nic na swoją obronę, ale przychodzą dziś do Ciebie, a więc do Twojego Syna. Jak napisał święty Paweł do Rzymian, Bóg pokochał nas, gdyśmy byli jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. Tylko Bóg potrafi tak kochać wroga, aż stanie się Jego przyjacielem. Jestem głęboko świadomy, że On mnie kochał jeszcze wtedy, kiedy nawet Go lekceważyłem, raniłem, a tym bardziej leczył mnie i każdego pewno swoim przebaczeniem. Nawet nie potrafiłem Go zniechęcić do siebie, bo kocha, nie zniechęca się w miłości. Kim jesteśmy dla Boga? Że nawet kiedy ranimy Jego serce, ono się jeszcze szerzej na nas otwiera. On nie daje się zniechęcić naszym ludzkim odrzuceniem, ale zaprasza dziś do tego domu Bożego, aby leczyć nas swoją miłością. A tym domem jest Kościół Święty. Więc przynosimy Ci, Matko Boża, Ojca Świętego Leona, cały Kościół Święty, księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, obecnych dziś na apelu księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, księdza biskupa Marka Mendyka, biskupa świdnickiego, księdza biskupa Adriana Puta, biskupa pomocniczego diecezji zielonogórskiego Gorzowskiej i księdza biskupa Henryka Tomasika z Radomia. Polecamy Tobie, Matko, zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bokowskim, ojcem przeorem Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem. Polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego i prosimy o powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Polecamy naszą ojczyznę i cały nasz naród. Prosimy o pokój na świecie. Polecamy wszystkich rządzących. Polecamy wszystkie osoby, które tu w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej złożyły swoje intencje. Prosimy za wszystkie media, za uzależnionych, zwłaszcza od alkoholu, za ludzi chorych, zwłaszcza onkologicznie, za dobrodziejów i osoby, które posługują, pracują w Jasnogórskim Sanktuarium. Polecamy Ci parafię w Gorzanowie, w diecezji świdnickiej, do której dziś przybyłaś w ikonie nawiedzenia. Polecamy też całą diecezję świdnicką i jej pasterza tutaj będącego dziś. Polecamy też wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, a zwłaszcza młodzież z Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Prosimy też w intencji Młodzieży Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Maksymiliana w Szczecinie. Polecamy pielgrzymów z Budzynia, archidiecezji gnieźnieńskiej, pielgrzymów z Sopotu, archidiecezji gdańskiej, pielgrzymów z Moskwy, pielgrzymów z Psarskie, archidiecezji poznańskiej, Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za granicą imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, Wschód, Zachód i wszystkich, którzy łączą się również poprzez środki społecznego przekazu w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
0: od złego.
2: Stolowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławiona między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
11: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę uciekamy, Święta Boża. Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
3: ale zły przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno Twoje.

Patron dnia dzisiejszego, święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński, zasłaniec carski za miłość do Polski i do Kościoła, jako motto swojej posługi przyjął słowa Zygmunta Krasińskiego. Być Polakiem na ziemi, to znaczy żyć święcie i uczciwie. Przyjmijmy ten program.

0: Dziękujemy za słowa modlitwy na apel jasnogórskim. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Maciej Jaszczuł. To ja przypominam o naszym różańcu świętym. Modlimy się w Radio Warszawa o 21.30, 512, 700, 444, 512, 700, 555.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
2: To trudna Ewangelia. Myślę, że też często do niej wracamy, jakoś zapamiętujemy ją mocno, bo może nas szokować. Rodzice szukają Jezusa przez 3 dni. Zaraz się zastanawiamy, czy to nie trzeba by kuratora wezwać do takich rodziców. Próbujemy dzisiejsze okulary założyć do tej starożytnej opowieści. Bardziej zwróćmy uwagę na te 3 dni w kontekście zapowiedzi Paschy. 3 dni zagubienia i odnalezienie. 3 dni między śmiercią i porankiem zmartwychwstania, między piątkiem a niedzielą. Jezus mówi o tym, że powinien być w tym, co należy do Jego Ojca. Całe Jego życie będzie tej relacji podporządkowane, relacji z Ojcem, posłuszeństwie Ojcu. A jednocześnie Jezus wraca do Nazaretu i czytamy, że był posłuszny swoim rodzicom. Całkowicie wolny i całkowicie posłuszny. Maryja nie rozumie wszystkiego, ale wierzy, ufa, nie odsuwa się, nie odchodzi, nie ucieka. To jest prawdziwa wiara. Wiara to nie znaczy, że na wszystko mamy odpowiedź. Wiara to znaczy, że zachowuję Boże Słowo, wypełniam Boże Słowo, nawet wtedy, gdy go nie rozumiem.

0: 21.30, czas na modlitwę Różańcem Świętym, 512 700 444, 512 700 555, zapraszam gorąco. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Z Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się o wszelkie potrzebne łaski dla Michała, pokój serca i wolę życia. O zgodę w małżeństwie Barbary i Łukasza, aby przetrwali kryzys małżeński i rodzinny. Modlimy się o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla Bogumiłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o potrzebne łaski dla Gerwazego i jego rodziny, o chrzest święty dla Kuby, przez wstawiennictwo świętej Elity i Judy Tadeusza, o pracę dla syna modlą się rodzice. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich także, o zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama i Teresy, modlą się rodzice, o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy, brata Jarka i Edyty, o wyjście z nałogu Emilii, Piotra, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, uwolnienie od myśli samobójczych dla Michała i siły na ten trudny czas dla jego rodziny. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o dar nieba dla Katarzyny, o łaskę wsparcia, dar Ducha Świętego dla jej męża i córek, o dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny, o szczęśliwą operację dla Ireneusza i ufność w miłosierdzie Boże dla jego bliskich. Intencja dziękczynna w 50-lecie małżeństwa Zuzanny i Władysława za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Częstochowskiej, o zdrowie dla Kacpra i Lidii, o światło Ducha Świętego w nauce dla nich, dla świętej pamięci Beaty, o szczęśliwość wieczną Ducha Pocieszyciela dla jej męża Dariusza oraz dzieci Kacpra i Lidii, o potrzebne łaski dla pracowników Radia Warszawa oraz ich rodzin, o światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie egzaminu dla Zuzanny, o zdrowie duszy i ciała, wszelką pomoc dla Marii, Krystyny, Eugeniusza, o nawrócenie Marty i Mikołaja, światło Ducha Świętego i nieustającą opiekę, o uzdrowienie Amelii z depresji, chęci do życia i nauki dla niej, o zdrowie siły w wychowaniu dzieci, jedność i wzajemne zrozumienie oraz poprawę relacji małżeńskiej dla Agnieszki i Macieja, o światło Ducha Świętego dla Mikołaja, o uzdrowienie fizyczne i duchowe oraz o Bożą pomoc w wybraniu drogi życiowej i wytrwaniu w niej. Opiekę Bożą dla Ani Sławka, Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy. Łaski Boże dla księdza Piotra i księdza Mateusza. O siłę i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla Olafa. O łaskę zbawienia dla Pawła Starynowicza, prosi rodzina. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adama i Ani z Glorią oraz Pawła i Marceliny ze Stefcią. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. Jest już z nami Pani Barbara. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Pomódlmy się, Pani Barbaro. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jak Cię nie dostrzec w tłumie, Panie Jezu, który czeka na chrzest od Jana? Jak usłyszeć głos z nieba, potwierdzający, że jesteś wśród nas? Szukam, o Panie, Twojej obecności w znakach prostych i zwyczajnych. Proszę o odnowienie mocy, której kiedyś udzieliłeś mi za pośrednictwem prostego znaku chrztu, znaku wody. Proszę bardzo, Pani Barbaro.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro, za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać, dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Jak Cię zobaczyć, gdy sam mówisz, że jeszcze nie nadeszła Twoja godzina? Jak nie wpaść w rozpacz, gdy zabraknie chleba? Jak dotrzeć do Ciebie z prośbą o pomnożenie miłości? Szukam, o Panie, Twojej wszechmocnej obecności w chwilach mojej niemocy. Ufam, Maryjo, w Twoje dyskretne pośrednictwo. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam? Halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, czy my się słyszymy? Nie słyszymy się.
2: Słyszymy się?
0: Halo, z kim mam przyjemność?
2: Halo.
3: Halo?
0: Halo, halo?
3: Halo? Adrianna, Małgorzata, Magdalena
0: i
3: Zofia.
0: Zapraszam, proszę bardzo, proszę bardzo.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu!
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Zofio, Małgorzata, Adrianna i Magdalena. Pozdrawiam. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
5: Z Panem Bogiem.
3: Spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jak usłyszeć Boży głos, skoro Bóg używa ludzkich słów? Jakich przykładów z życia wziętych, skoro uczy rzeczy tak prostych jak miłość? Na drogach naszego życia wypatrujmy, czy nie przechodzimy właśnie obok kogoś, kto woła: ulituj się nade mną, Jezusie, Synu Dawida. Bądź dobrej myśli, powiadają, nauczyciel cię woła. Pani Maria, modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Mario.
6: Bóg zapłać, Boże.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta. Przemienienie na Górze Tabor. Jak zatrzymać tę chwilę, w której tak wyraźnie widzę Twoje oblicze, Panie? Jak najlepiej zapamiętać Twój portret, jasny portret? Jak nie zgubić blasku Twoich oczu? Pozwól mi, Panie, napatrzeć się na Ciebie. Pozwól mi zbudować tutaj Twój namiot. Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Grażyno, witam.
7: Szczęść Boże.
0: Zapraszam.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno. Pozdrawiam serdecznie.
7: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Jak zobaczyć Twoją wielkość w takiej małej odrobinie białego pokarmu, białego chleba? Jak odczuć obecność Twoją, Panie, podczas wieczerzy dziękczynnej? Szukam, o Panie, Twojego oblicza w tej świętej godzinie, w której Kościół wciąż składa tę samą ofiarę czystą w Eucharystii. Pan Kacper jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
0: Zapraszam, Panie Kacprze.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: A mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
5: Twoją obronę. Czekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.
0: Bóg zapłać, Pani Katrze, za
5: słowo. Dziękuję bardzo.
0: Z Panem
5: Dziękuję
0: Bogiem.
5: Z Panem Bogiem.
0: I zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę Różańcem Świętym. Modlimy się o stałej porze, a za kilka minut wolna chata Jacek Racieński. Za wieczór w dobrej atmosferze. Dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
1: Jak zawsze serdecznie, gorąco witam wszystkich. Jacek Racięcki. Witam i zapraszam na spotkania w Wolnej Chacie, w której oczywiście porządki będę robił nie sam. Dzisiaj ze mną zamiata Jasia. Witam cię, Janinko, serdecznie, gorąco. Cieszę się za twojej obecności. Dziękuję ci bardzo za otwartość i gotowość. Na początek spieszę spytać, co możesz nam powiedzieć, jak to dzisiaj widzisz to swoje życie, szczególnie te początki swojego życia, w których prawdopodobnie były jakieś braki, jakieś trudności, które potem położyły się cieniem na twoim dorosłym życiu, skoro trzeba było, spotrzebowałaś, podjęłaś szereg, jak się okaże, różnych działań, które miały ci w tym twoim dorosłym życiu pomóc.
2: No więc tak, z jednej strony wydawałoby się, że miałam dość szczęśliwe dzieciństwo. To była wioska, gdzie wszyscy się znali, więc było dużo relacji z ludźmi i w sposób taki zupełnie naturalny. Natomiast moi rodzice mieli kłopoty, to znaczy ojciec miał inne jakby potrzeby, potrzebował więcej kultury, rozmowy, odpoczynku, a mama miała

0: kaczki, indyki, barany, co tylko się dało. Także do rzeźnika praktycznie się nie chodziło. No więc, to już był pierwszy taki zgrzyt, że rodzice, od czasu do czasu była bardzo wielka awantura. I ja to źle znosiłam. Te awantury były bardzo rzadko, niemniej jednak były. Mama była bardzo taka apodyktyczna i ja jak gdyby to źle znosiłam i jak trzeba było podjąć decyzję o szkole średniej, to jak teraz na to, jak teraz to widzę, to po prostu postanowiłam uciec z domu, to znaczy wybrałam szkołę daleko od domu. No i to mi się udało i poszłam do technikum i 3 miesiące później zginął mój ojciec w wypadku samochodowym i tu mi się świat rozsypał na kawałeczki, bo ojciec był mi bardzo bliski i bardzo go kochałam. Mama wpadła w depresję, więc jak ja przyjeżdżałam raz w miesiącu do domu, to byłam wsparciem i oparciem dla mojej mamy. Miałam młodszą siostrę, no ale młodsza siostra była 4 lata młodsza, to jest dużo. No i tak to wyglądało. I ja byłam dzieckiem nieśmiałym, więc jeszcze do tego w tej wiosce, w której mieszkałam, w mojej klasie właściwie nie miałam żadnej przyjaciółki, ponieważ mój ojciec potrafił słuchać opery czy operetki z płyt, co było absolutnym ewenementem w tej wsi. W związku z tym ja nie miałam, nie znajdowałam wspólnego języka z nikim w mojej klasie. I czułam się bardzo, bardzo inna. Jeszcze do tego moja mama, która bardzo chciała, żebym ja ładnie wyglądała, ubierała mnie w sposób zupełnie, nie chodziłam we flanelowych sukienkach, tak jak wszystkie moje koleżanki. Tylko inaczej, bo dla mojej mamy flanelowa sukienka to był symbol biedy. Więc ja chodziłam inaczej ubrana, więc to też mnie wyróżniało i czułam się inna. Czułam się
1: wyalienowana.
0: Czułam się bardzo źle. Przyszłam do tej wioski jeszcze do pierwszej klasy, nie znając śląskiego, co było kolejnym, bo ja przez pierwszy rok nie rozumiałam, o czym dzieci rozmawiają. Więc to było trudne i potem poszłam do szkoły średniej, gdzie było 40 dziewczyn w jednej klasie. To były klasy męskie i żeńskie, także to. Natomiast, no i jak już jako tako nawiązałam kontakt z tymi dziewczynami, po drugiej klasie moja ciocia mnie namówiła, żeby się przenieść do Gliwic konkretnie, gdzie ona mieszkała, że będę u niej mieszkać, że ona się mną zaopiekuje, tą sierotką, prawda. To była siostra ojca. No więc to było bardzo złe rozwiązanie, bo tam już się zaaklimatyzowałam. Tutaj przyszłam do trzeciej klasy 5-letniego technikum. Klasa, która się od 2 lat znała, więc tam już były podgrupki, wszyscy byli przypasowani, a ja byłam ni w 5, ni w 11. Poza tym klasa była koedukacyjna, a ja przyszłam z klasy żeńskiej. Moja ciocia miast się mną zaopiekować i chodzić ze mną do kina, do operetki, nie wiem, do domu kultury, co mi obiecywała. Nic z tego nie zostało zrealizowane. Do tego jeszcze chodziłam na stołówkę studencką, bo moja ciocia nie lubiła gotować. To było bardzo trudne. Pod koniec 5 klasy technikum, gdzie trzeba było zaliczać pracę dyplomową, w technikum się robiło, oprócz tego była matura. Ja postanowiłam pójść na biologię i wyprowadziłam się od mojej cioci na pół roku, no może trochę mniej, na 4 miesiące przed maturą, co było szokiem dla mojej cioci. Bardzo źle ją wspominam. No. W każdym razie zdałam maturę. Nie wiem, jakim cudem dostałem się na studia, bo musiałam nauczyć się całej biologii, bo w technikum nie ma biologii. To są przedmioty zawodowe, więc całej biologii z liceum się nauczyłam na tyle dobrze.

0: Żeby dostać się na studia, było 8 kandydatów na jedno miejsce. I pierwszy rok studiów był cudowny. Miałam po raz pierwszy w życiu przyjaciółkę. Zakochałam się. No ale moja idea, że ja mam być biochemikiem, a tam nie było biochemii. W związku z tym po pierwszym roku przeniosłam się na studia do Wrocławia. No i to była najgorsza decyzja w moim życiu. No bo po raz kolejny zmieniam środowiska. Tu miałam 50 osób na roku, tam miałam 120. Większe miasto, no po prostu... No i tam po raz pierwszy jak gdyby wpadłam w duch depresyjny, na który nikt mi nie mógł pomóc. Znaczy, no psychiatra, ale psychiatra dawał mi tabletki, które na mnie nie działały. Znaczy działały, ale bardzo źle, więc ja ich po prostu nie brałam, bo sobie radziłam. I po 4 latach studiów wróciłam na Śląsk, bo tęskniłam bardzo to doświadczenie, że tam się odnalazłam. Więc kolejna zmiana środowiska. Plus nierozwiązane sprawy. Jak ojciec zginął, to była taka sytuacja, że ja podtrzymywałam mamę, która się rozsypała. W związku z tym ja na pogrzebie byłam w roli podpórki mojej mamy, podtrzymywacza mojej mamy. Nie byłam na pogrzebie swojego ojca, byłam podporą mojej mamy, której składano kondolencje, której tego, a ja ją trzymałam i szturchałam, bo ona mi się osuwała ze zmęczenia i z napięcia. I ojciec 4 dni umierał, więc 4 doby w szpitalu. I dużą rodzinę miałam, to znaczy moi rodzice mieli sporo rodzeństwa. Niestety nikt z dorosłych się nie znalazł, kto by mi dał, nie wiem, takie poczucie bezpieczeństwa i empatii, żebym ja mogła opłakać tą śmierć. I ja jej nigdy nie opłakałam. I cały czas to jakoś tam holowałam. No, potem wróciłam na Śląsk, no ale po 4 latach na etapie studiów wszystko się pozmieniało, więc właściwie po raz kolejny zaczynałam na nowo, w nowym środowisku, z nowymi ludźmi. I po 5 latach Śląska poszłam do Warszawy na studia doktoranckie, bo tylko tam były. Więc to był kolejny raz zaczynania na nowo.
1: Czyli można powiedzieć, że taka historia sukcesywnie opuszczanej, początkowo przez okoliczności, a później przez siebie samą.
0: Przez siebie samą, tak. Po prostu uciekałam. Na pewno uciekałam od matki, ale też... Tak. Od samej siebie.
1: I takim holującym był pomysł tego rozwoju zawodowego, rozwoju naukowego.
0: Tak, no bo...
1: W ten sposób się potwierdza.
0: Legenda rodzinna mi mówiła, że mój ojciec marzył o tym, żebym, ponieważ on nie zrobił studiów z racji tam historii powojennych i tam, no, tam różne historie na to wpłynęły, a marzył o tym. Więc on marzył o tym, żebym ja, że tak powiem, zrobiła studia. Byłam jego ukochaną córką. No ja to miałam w głowie i jak teraz na to patrzę z perspektywy, to ja po prostu realizowałam marzenia mojego ojca, bo po pierwsze go nie pochowałam, bo go nie opłakałam, więc on dla mnie był żywy i on mi dawał siłę do tego, żeby w ogóle funkcjonować, żeby nie wylądować w szpitalu. Więc ja realizowałam jego plan na moje życie.
1: Zaraz powrócimy do naszego spotkania z moim Państwa gościem.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa gościem. Jasia opowiedziała swoją historię, no w skrócie oczywiście olbrzymi szmat czasu od wczesnego dzieciństwa do studiów doktoranckich w Warszawie, tak po iluś tam latach nauki, po tułaczce takiej swoistej, trochę z inspiracji faktów, wydarzeń, rodziny, potem już samej siebie. Gdzieś tam pewnie ten taki pomysł, że co chwila coś zmienić, został potem już i dłużej w twoim doświadczeniu, bo to taka, tworzyła się taka podprogowa jakby para ucieczka, prawda? Gdzieś tam jest niedobrze, no to pójdę tam, gdzie będzie mi lepiej. No więc jesteśmy na etapie tych studiów w Warszawie. Znowu, jak powiedziałeś, o Wrocławiu większe miasto niż Gliwice, tak? No Warszawa to znowu większe miasto, prawda? Więc prawdopodobnie też jakiś trud dodatkowy dla ciebie, nie? Nowe środowisko, nowi ludzie, nowe okoliczności, nowe oczekiwania. I pewnie ta depresyjność się zaczęła nasilać.
2: No, oczywiście. No te studia doktoranckie i takie jak gdyby... No ja marzyłam, żeby być Marią Curie, nie ukrywam, jako nastolatka. I nauka mnie zawsze bardzo pociągała, bardzo już jako dziecko mnie bardzo pociągała nauka. Bo na tej nudnej wsi to było jedyne ciekawe. I zresztą, ponieważ szło mi bardzo łatwo, tak po prostu. Więc szłam w tą stronę i to mnie ciągnęło do góry. To mi dawało jakąś tam nadzieję i pozwalało mi funkcjonować mimo depresji, która niewątpliwie już wtedy była. Tyle, że no nie wiem, no. To funkcjonowałam i no pierwsze załamanie nastąpiło we Wrocławiu. Jak już sobie nie dawałam rady, poszłam do lekarza. No i tam lekarka mówi, no proszę panią, to trzeba do psychiatry. Poszłam do psychiatry. Psychiatra zaczął mi tam dawać jakieś leki, które ja wtedy, krótko mówiąc, po pierwsze nie miałam do nich zaufania, po drugie fatalnie się po nich czułam. No teraz wiem, że to były leki, które trzeba co najmniej 2-3 tygodnie brać, żeby zaczęły działać. Ale te 2-3 tygodnie były tak straszne, a ja miałam zajęcia. Ja nie mogłam opuszczać zajęć, bo to były laboratoria i to nie było siedzenia w bibliotece. Ja musiałam być przytomna, musiałam umieć pipetować i tak dalej. Więc ja wyrzucałam, nie brałam tych leków. A ponieważ funkcjonowałam wystarczająco dobrze, więc funkcjonowałam. Nie było wtedy żadnych poradni zdrowia psychicznego, ani nic takiego. Szukałam pomocy w jakimś duszpasterstwie akademickim, no i to już było coś też, coś tam się działo, jakoś funkcjonowałam. No potem jak wróciłam na Śląsk, to przez jakiś czas było dobrze, potem był jakiś tam nawrót, no to właściwie głównie chodziłam do psychiatry, który od czasu do czasu dawał mi zwolnienia, no i tyle. A i wtedy pojechałam po raz pierwszy, bo to dowiedziałam się przez przypadek od poznanej przypadkowo koleżanki, która była psychologiem, że jest coś takiego jak Rasztów, poradnia leczenia nerwic. Tam pojechałam na 6 tygodni. I wróciłam i teoretycznie byłam wyleczona, no ale praktycznie okazało się, że nie do końca. No, potem jak przyszłam do Warszawy, to ponieważ w Warszawie była ta poradnia leczenia nerwic, więc tam się zapisałam trochę profilaktycznie. Ale nie do końca, bo dalej miałam trudności w relacjach z ludźmi. Dalej byłam zamknięta, nieśmiała, nie radziłam sobie w tych kontaktach. Byłam bardzo sztywna, taka, że jak coś zaplanowałam, to szłam. Brakowało mi elastyczności i spontaniczności. No i tam pochodziłam do jakiejś tam terapeutki. I wtedy też poznałem swojego męża. No i zaczęliśmy się spotykać. Nie powiem, żeby to była wielka miłość, natomiast nie wiem, czy to w ogóle była miłość. Natomiast ja czułam się tak straszliwie samotna. Miałam już, skończyłam 30 i miałam poczucie, że mój czas się kończy. No i krótko mówiąc, wyszłam za mąż.
1: Pomogło to w depresji?
2: Na początku tak, bo realnie jednak nie byłam sama. Realnie był ktoś, względem kogo trzeba było się jakoś tam dyscyplinować, starać. Ja bardzo się starałam. Pojawiły się dzieci, o których marzyłam, więc to było spełnienie moich marzeń. No i na początku...
1: Tylko taka realizacja życiowa w tym zakresie.
2: Tak, tak, bo na studiach doktoranckich, to co mi dały studia doktoranckie, to to, że zrozumiałam, że tak naprawdę to, czego ja chcę naprawdę, to jest bycie mamą i posiadanie domu i posiadanie dzieci. I to było to. I to zrealizowałam i w tym sensie byłam jak gdyby spełniona, o, tak bym powiedziała. Natomiast moja relacja z mężem była bardzo, bardzo trudna i bolesna. To było życie w bólu, ponieważ mój mąż był bardzo... Dla mnie ważna jest rozmowa i jakiś taki kontakt uczuciowy, a on... No, najprawdopodobniej ma jakieś tam spektrum Aspergera, nie umiał słuchać.
1: Tobie było ciężko w tym małżeństwie.
2: Tak, bardzo. Bardzo to było dla mnie trudne. Jeszcze do tego sam był depresyjny i nastawiony na nie. Nie warto, nie ma sensu, a po co? Okay. I tak się nie uda.
1: Miałaś z tym trudność, bo to składało się na twoje podejście do
2: to
1: życia.
2: To się dokładnie przyklejało. Tak, ja potrzebowałam kogoś, kto powie, spróbuj, uda ci się, zobaczysz, będę cię wspierać, albo przynajmniej mnie popchnie. A on robił dokładnie odwrotnie. Wgniatał w podłogę.
1: Tak się czułaś.
2: Tak, ja to przeżywałam, tak się czułam.
1: I to cię pchnęło do jakiegoś szukania też pomocy?
2: Tak. Jak sobie nie radziłam, to po, nie wiem, po ilu, 10 latach mniej więcej, może trochę wcześniej, małżeństwa podjęłam pierwszą psychoterapię. No, potem były kolejne. Potem próbowałam męża namówić na terapię małżeńską. No i chodziliśmy przez rok, ale to było, no nie było to udane, na pewno nie było skuteczne. Ta terapeutka też tak, miałam poczucie, że nie najlepiej się czuję w tym temacie. No i na tym się skończyło. Mój mąż za każdym razem twierdził, że to ja mam problemy, że on jest szczęśliwy. Nie, jemu nic nie brakuje. No jak ja mam problemy, no to mam szukać pomocy.
1: I szukałaś?
2: Ja szukałam. Kolejna terapia. Zrobiłam takie 2-letnie podyplomowe studium poradnictwa rodzinnego, bo sobie pomyślałam, że no może będę...
1: Nauczę się.
2: Się nauczę, no bardziej, że będę pracować z ludźmi, że będę z ludźmi. No i to się skończyło tym, że zrobiłam jeszcze pod koniec jakiś kurs mediacji i, że tak powiem, przekwalifikowałam się z naukowca na mediatora rodzinnego i to mi ogromnie dużo dawało. Ponieważ widziałam, przychodziły pary i ja widziałam jakby jak to wszystko wygląda i bardzo mi pomagało zrozumieć ludzi, zrozumieć ich zachowania, zobaczyć jakie przyczyny, powody powodują takie, a nie inne zachowania. To mi niezwykle pomogło w relacjach z ludźmi, bo już przestałem po pierwsze wszystko odnosić do siebie, a po drugie przestałem oceniać. Powiedziałem, że to w ogóle nie ma sensu, że powód zachowania może być zupełnie nieznany mi, dlaczego człowiek się tak zachowuje, a on ma swoje powody, czasami bardzo, najczęściej bardzo bolesne. No więc to był taki dobry czas, w sensie, że dużo się nauczyłam, jeździłam na różne szkolenia, na różne warsztaty, na różne, no wszystko, co tylko było dostępne, brałam w tym udział, co też jakby no, pomagało mi, jako mi się rozwijać.
1: Za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim Państwa gościem. Opowiedziałaś nam o swoim doświadczeniu życiowym, osobistym, potem rodzinnym, trudności. Chwila jakiegoś poczucia wpływu, poprawy poprzez tą pracę właśnie z ludźmi, stanie się tym mediatorem rodzinnym. No ale skoro tak, no to już było dobrze.
2: No tak, zewnętrznie było dobrze, a nawet bardzo dobrze. Natomiast no, ta najważniejsza relacja dalej bolała. Powiedziałabym nawet, że bolała coraz bardziej, bo dzieci wydoroślały, poszły z domu. No i to jest ten moment, kiedy się zostaje we dwoje i ta relacja jest o wiele...
1: niebuforowana dziećmi.
2: Tak, o dokładnie, dokładnie to jest to. Dokładnie to jest to. A po drodze jeszcze byliśmy w kościele domowym, potem w jakiejś tam kolejnej wspólnocie takiej dla małżeństw. Jeden, bo dla mnie najważniejsza była komunikacja, więc jeden kurs komunikacji, na który udało mi się zaciągnąć męża. Drugi kurs komunikacji, na którym też mój mąż był. Na trzeci to już chyba nie poszedł, ale sama go zrobiłam, bo miałam potrzebę, poczułam, dla mnie to było bardzo ważne. Chciałam sama się nauczyć porozumienia bez przemocy, bo widziałam, jak ważny to jest język, bo zaczęłam go używać w swoich tam trudnych relacjach z siostrą na przykład i byłam zaskoczona, że działa i to aż tak bardzo. No, natomiast na moją relację z małżeństwem, no, mój mąż stwierdził, że język jest sztuczny i on go nie będzie używał. No i jakoś tam w międzyczasie gdzieś tam się dowiedziałam właśnie o 12 krokach. Najpierw próbowałam je sama przerobić, co mi się udało. Bez sensu, ja wiem. No, a potem już stwierdziłam, że to jest bez sensu i że to nie o to chodzi. I zapisałam się na pierwszy obrót, który skończyłam i miałam poczucie, że owszem, że tam sporo się zadziało, natomiast w tej najważniejszej relacji ciągle jestem na tym samym etapie. Ciągle boli, ciągle jest bardzo trudno, ciągle mam depresję i no i wtedy prowadzący mi powiedział, patrząc na mój wielki smutek i takie rozgoryczenie, mówi, wiesz co, no, drugi obrót. No, no i też nie od razu, tam z różnych tam powodów, no ale w każdym razie poszłam na drugi obrót i jestem w końcówce drugiego obrotu. Kończymy dziewiąty krok i mam poczucie, że ten drugi obrót jak gdyby ruszył z innego poziomu już. Z takiego poziomu... Też w międzyczasie to chyba było po pierwszym obrocie. Też przypadkiem taka jakaś stara znajoma się odezwała, warszawska, i z tego zrobiła się przyjaźń. To była druga przyjaźń w moim życiu. Pierwsza była na studiach, na pierwszym roku, która się skończyła bardzo szybko. Nie z mojej, jakby, nie z mojego powodu ta przyjaciółka zerwała. Natomiast i potem to było dla mnie tak bolesne, porzucenie przez pierwszą przyjaciółkę w życiu, że nie byłam w stanie się otworzyć na żadną inną koleżankę, w sensie takim głębszym. I stało się to dopiero 4 lata temu, aż trudno uwierzyć. No i ta przyjaciółka dała mi takie, no przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa mi dała, poczucie więzi, bo na początku przez pierwsze 3 lata rozmawiałyśmy praktycznie codziennie. Dla mnie to było w ogóle jak dar z niebios. Na jakimś tam etapie ją zapytałam, dlaczego ona się nade mną lituje, a ona mi mówi, że ona się nie lituje, bo po prostu ona ode mnie tyle zyskuje i tyle dostaje, że ona sobie nie wyobraża, żeby ze mną nie mogła codziennie rozmawiać. I to dla mnie było takie, przyjąć to. Ja mogę dla jakiejś kobiety być ważna. Po matce, która mi całe życie udowadniała, że jestem do niczego i że nikt mnie nie będzie chciał, ani nikt mnie nie będzie kochał. I no, no i potem poszłam na drugi obrót, który już ruszył właśnie z innego poziomu, bo już miałam to zakorzenienie w tej przyjaciółce, wiedziałam, że i każdy tydzień to jest dla mnie, ja czekam z utęsknieniem na kolejne spotkanie, bo to, co się dzieje w tym tygodniu, a dzieje się ciągle, jakby mogę o tym opowiedzieć, dostaję pełną akceptację, dostaję wsparcie, jeżeli go potrzebuję. Też zdecydowałam się nie od razu, bo nie wiem, po roku chyba drugiego kroku, wyjechać na pielgrzymkę. Znaczy ja o niej wiedziałam, że się dzieje, ale nigdy mnie to nie ciągnęło, tym bardziej, że z Matką Boską nigdy miałam z nią na pieńku, no. No i pojechałam do Medjugorje w zeszłym roku. No, pielgrzymka jak pielgrzymka. Tam te różne sprawy okej, natomiast grupa była. I to był dla mnie tak piękny czas, to, że codziennie jest meeting i każdy ten meeting jak gdyby, nie wiem jak to powiedzieć, no mnie niósł i dostawałam na każdym tyle, że mi się nie mieściło, a na następny dzień znowuż byłam głodna i chciałam kolejnego. I dostawałam kolejne i to było takie moje niewysycenie było codziennie zaspokajane. No, no, piękna sprawa. To ja nie wiem, jak pielgrzymka może być czymś tak pięknym, dobrym. I zawiązały się wtedy no, z tymi moimi dwoma współspaczkami takie głębokie więzi. Tydzień. Chociaż one są o pokolenie młodsze, ale one też chcą, więc to też jest dla mnie zadziwiające. Więc przyjechałam tutaj i po zeszłorocznej pielgrzymce przez ten rok stało się tak wiele takich zasadniczych zmian w moim życiu, takich dotykających istoty, mojej depresji i mojego związku, że z tego przede wszystkim z wdzięczności, i z tego zadziwienia pojechałam po raz drugi w tym roku. No i dalej się dzieje, i dalej jest równie pięknie, a może jeszcze piękniej i cudowniej i ach.
1: No proszę, czyli tak niewiele, a tak wiele.
2: No, ogromnie dużo.
1: Takie kilka dni, nie? Ale te kilka dni i w tym pierwszym twoim doświadczeniu w zeszłym roku i w tym roku, ono przychodzi po pewnym przeżyciu, po pewnym etapie, tak. Prawda? Po pewnych doświadczeniach, po pewnym takim zmianach, nie? Takich zmianach, które gdzieś tam głęboko w tobie tak? Zachodziły. Ja pamiętam tą naszą rozmowę na powrocie w tamtym roku z tej pielgrzymki, prawda? To, jak to jest olbrzymia różnica. Rok z kawałkiem minął, a dzisiaj jesteś w ogóle w innym momencie swojego przeżywania samej siebie, nie? To jest też takie
2: tak.
1: Niesamowite. Widzisz, z boku tak to widać. Nie?
2: Tak, widzisz
1: bardzo, tak, bardzo branie widać. Widać to, że no, nadal jesteś jeszcze gdzieś tam wessana w te swoje doświadczenia takiego trudu, bólu, prawda? Tego to jeszcze nie jest tobie uporządkowane no i gdzieś tam całkowicie zaleczone, no, przeżyte, tak, tak. Ale się dzieje.
2: Właśnie się o to dzieje. Chodzi, że
1: i tak
2: się
1: jak
2: dzieje.
1: Powiedziałeś, że te lekarstwa nie działały wtedy od tego psychiatry, to tak myślę sobie, że te lekarstwa, które teraz dostajesz, te lekarstwa właśnie, które są w tej krokowej, tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu, one nie tylko działają, ale i chętnie je bierzesz.
2: Tak, tak. No bo biorę, bo działają. No, a jeszcze do tego są przyjemne. To jest w ogóle jakby... Mi się zawsze kojarzyło, że lekarstwo musi być gorzkie.
1: No ale powiedzmy sobie uczciwie, proces warsztatowy nie jest procesem głaskania, klepania i cukierków, tylko jest procesem raczej dotykania trudnych rzeczy, gdzieś odkrywania ran niezabliźnionych, prawda, jakichś takich różnych rzeczy trudnych. Na pielgrzymce też w tych rozmowach i w tych relacjach tutaj w tym środowisku jesteśmy no, prawdziwi, prawda, nie? Więc też tak tutaj nie ma jakiegoś zbytniego obijania w bawełnę, ale jednakowoż to nie boli, prawda? To nie powoduje takiej refleksji niechęci, takiej ucieczki, nie? Odwrotnie.
2: No bo jest skuteczne, bo daje ulgę. Jak ja przez...
1: Bo jest z miłością. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten trud rozwija tylko chwilę, kiedy jest z miłością. Będzie, no.
2: Jak ja mam za sobą 40 lat życia w bólu takim codziennym, paraliżującym, który nie rozwijał, tylko niszczył, no to jak tutaj ten ból jest, nawet jeżeli jest taki sam, a najczęściej jest mniejszy, no czasami jest większy, ale ja mam 100% pewność, że on zaowocuje, że to ma sens. Więc ja po prostu idę w to jak w masło.
1: Bardzo Ci dziękuję, Janinko, za to spotkanie.
2: To ja dziękuję.
1: To świadectwo, za to podzielenie się ze mną i z Państwem. I jednocześnie zapraszam, nowy rok się edycyjny zaczął, więc nowe potrzeby. Mamy teraz remont studia emisyjnego, jakbyście Państwo byli tacy dobrzy i wzięli to pod uwagę i tam wsparli nas trochę, bylibyśmy wdzięczni. Także dziękuję Tobie, dziękuję Państwu, zostańcie z Bogiem. Wolna chata.

0: Reklama.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci piramida kłamstw w sprawie zonda krypto, a także ujawniamy tajny plan władzy na wybory. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
2: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studium Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny. Musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: O reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana.

0: dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
1: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
0: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
0: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje
1: będzie spoczywać bezpiecznie.
0: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
1: Powierzam ducha mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
1: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
3: Dziś słyszałem śmiech, ktoś powiedział ci nie.

spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być, a i tak się zmieni.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi.
1: To trudna Ewangelia. Myślę, że też często do niej wracamy, jakoś zapamiętujemy ją mocno, bo może nas szokować. Rodzice szukają Jezusa przez 3 dni. Zaraz się zastanawiamy, czy to nie trzeba by kuratora wezwać do takich rodziców. Próbujemy dzisiejsze okulary założyć do tej starożytnej opowieści. Bardziej zwróćmy uwagę na te 3 dni w kontekście zapowiedzi Paschy. 3 dni zagubienia i odnalezienie. 3 dni między śmiercią i porankiem zmartwychwstania, między piątkiem a niedzielą. Jezus mówi o tym, że powinien być w tym, co należy do jego Ojca. Całe jego życie będzie tej relacji podporządkowane, relacji z Ojcem, posłuszeństwie Ojcu. A jednocześnie Jezus wraca do Nazaretu i czytamy, że był posłuszny swoim rodzicom. Całkowicie wolny i całkowicie posłuszny. Maryja nie rozumie wszystkiego, ale wierzy, ufa, nie odsuwa się, nie odchodzi, nie ucieka. To jest prawdziwa wiara. Wiara to nie znaczy, że na wszystko mamy odpowiedź. Wiara to znaczy, że zachowuje

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość. A moim i Państwa gościem jest doskonale znany stałym słuchaczom kalejdoskopu historycznego Michał Gruszczyński z Muzeum
3: Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Rakowiecka 37.
2: Najdłuższa ulica w Warszawie, kto wie czy nie w Polsce. Najdłuższa, przypomnijmy, dlatego, że łatwo było tam wejść, a bardzo trudno było opuścić tę ulicę. Niektórym zajmowało to długie lata. No jak Państwo doskonale się domyślacie, jeśli jest w studiu wraz z nami Michał Gruszczyński, to będziemy rozmawiać o historii Warszawy. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, to pragnę podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają nas, czy to na platformie Patronite, czy inne formy wsparcia. Jest nam ono bardzo potrzebne. Tworzymy audycje, pracujemy dla Państwa i dzięki Państwu. No i pragnąłbym zachęcić do dalszego wspierania Radia Warszawa. Wrzesień to jest miesiąc w historii Polski obfitujący w różne daty. Na ogół są to daty, co tu dużo mówić, smutne, tragiczne. Pierwszy dzień września to jest początek katastrofy. Ja ośmielam się użyć takiego określenia.
3: Jednej z dwóch największych katastrof naszej historii.
2: Które dotknęły nasze państwo, nasz naród i naszą kochaną stolicę Warszawę. Michała pozwoliłem sobie zaprosić dzisiaj do rozmowy, żebyśmy przyjrzeli się temu, co działo się w Warszawie od początku, od 1 września 1939 roku do końca tych zmagań. Zmagań zwanych przez Niemców spacerkiem przez Polskę, bo tak to propagandowo nazywali, przez nas wojną obronną Polski. W której to wojnie obronnej Polski Warszawa odegrała pewną rolę, nawet dość znaczną, symboliczną. Chociaż jeżeli weźmiemy jakiekolwiek opracowanie, to na samym początku znajdujemy taką informację, że w ogóle nie była przewidziana do obrony, prawda?
3: Tak, ze strony Polski w ogóle. Zresztą można powiedzieć, że Warszawa, jak i cały plan wojny z Niemcami był odbiciem I wojny światowej. Że będzie ten sam scenariusz, że właściwie walki będą gdzie indziej. I, proszę Państwa, my sobie nie zdajemy sprawy, ale Warszawa, tak jak było powiedziane, nie była właściwie już od sprzed I wojny światowej możliwości jej obronne znikały. Tu chodzi, że kiedy Warszawa jeszcze za cara Mikołaja II zaczęła się powoli powiększać, zaczęto rozbierać ten pierścień fortec.
2: Nawet dwa pierścienie, tak. Bo Warszawa, i to widać jeszcze gdzieniegdzie resztki fortów, tych carskich fortów,
3: tak,
2: dzisiaj w Warszawie.
3: Czy Mokotów, czy Bemowo jeszcze możemy zobaczyć te resztki, to jest też ciekawa rzecz. Zaczęto to rozbierać. I inna rzecz w planach, większość artylerii przeciwpowietrznej, czyli przeciwko lotnictwu, około 30-50% poszła na wschód. Także następuje coś dziwnego w tych planach. Właściwie flanka zachodnia dla Niemców jest otwarta. I znów kolejna rzecz, bo my też jesteśmy, kiedy mówimy o Warszawie, o możliwości jej obrony, przepraszam, tak narzucam już z góry jakby to wyobrażenie, mamy wygląd Polski w granicach po 45 roku. Ale sięgnijmy do map z lat międzywojnia i co się okazuje? Warszawa do granicy z Niemcami, z Prusami Wschodnimi miała około 100 kilometrów. Dla bombowców
2: to było
3: 20 minut. I Polacy zlekceważyli obronę Warszawy, ale dla niemieckiej armii to był jeden z głównych celów. Z kilku powodów. Przede wszystkim propagandowy, zajęcie stolicy. Drugie, to co nieraz żeśmy tu z szanownym panem redaktorem Marcinem wspominali, to był węzeł komunikacyjny. Droga rzeczna, bo Wisła, jeden z największy port rzeczny w Polsce, droga kolejowa, no i wszystkie główne drogi lądowe. Wszystkie drogi krzyżowały się w Warszawie.
2: Tak, to widać na tych mapach, zwłaszcza, tak jak powiedziałeś, Michale, te mapy przedwojenne, to wyjątkowo mocno uwypuklają. Właśnie tak jak taka róża, tak, w środku Polski, linie dróg, linie kolei i właśnie Wisła, wtedy wciąż jeszcze ważny szlak komunikacyjny. Dzisiaj to jest tylko wspomnienie. Po tym, jaką Wisła była ważną drogą komunikacyjną, to się wszystko przecina w Warszawie. No i wokół Warszawy zaciskają się kleszcze. Ten atak na Warszawę trwa właściwie już od początku wojny.
3: Atak lotniczy, to już się zaczął już nad ranem, zresztą wspomina o tym, proszę przeczytać wspomnienia naszego plauta kochanego Warszawy Stefana Wiecheckiego-Wiecha, piąte przez dziesiąte, kiedy on mówi, że właściwie wojna go zastała w pracy. On siedział wieczorem, kończył, jak on to mówił, jakieś tam te swoje wiechy, czyli artykuł. Redaktor poganiał go, żeby on to kończył. W pewnym momencie za telefon, po trzecim telefonie, on mówi, już podpis, kropka, przecinek, kończę. On mówi, słuchaj, wojna się zaczęła. Niemcy zbombardowali Warszawę, Grodno, Tczew. Wieluń jeszcze wspomniał, właśnie, bo Wieluń został pierwszy zaatakowany. I on w tym momencie wspomina, że kiedy wracał do domu taksówką, Warszawa w ogóle nie przypominała.
2: Czyli nad ranem, bo to nad było ranem. Nad ranem.
3: Pamiętajmy, 4:45 to jest czas berliński, a czas warszawski to jest 5:45. Czyli to jest na krótko przed zakończeniem ciszy nocnej. Polska znajduje się w stanie niewypowiedzianej wojny z niemiecką III Rzeszą.
2: W Kafe pod Minogą jest ta sytuacja, oczywiście w sposób literacki, przez Wiecha ubrana, bo akcja Kafe pod Minogą rozpoczyna się jeszcze przed wybuchem wojny. Pada tam znamienna fraza, Warszawa mocno w gaz uderza, znakiem tego wojna murowana. I też pojawia się wątek redaktora, który coś załatwia, jest wieziony przez
3: Maniusia Kitajca.
2: Tak, przez Maniusia Kitajca. I ten nastrój takiego oczekiwania na wojnę Wiech umieścił w swojej literackiej, świetnej skądinąd powieści satyrycznej. I to tak rzeczywiście wyglądało, że ludzie czuli, że coś się zbliża?
3: Wiedzieli, że będzie wojna, ale mamy tak. Myśleli, że się rozejdzie po kościach, no bo jednak liczono na sojusz z Francją, z Wielką Brytanią, które, no, zwłaszcza Wielka Brytania była potęgą, ale niestety tylko morską. Natomiast Francja, pomna strat swoich w czasie ówczesnej Wielkiej Wojny, czyli coś, co później nazywaliśmy I Wojną Światową, wolała siedzieć jednak za linią Maginota. Także chyba do świadomości sobie nie dopuszczano, że tak naprawdę to jest spychanie wojny na Polskę, bo Hitler bardziej chciał Francję zaatakować niż Polskę. Tak naprawdę relacje polsko-niemieckie do lutego roku 1939 roku są nawet niezłe. Wiele państw alianckich traktuje Polskę jako potencjalnego sojusznika III Rzeszy.
2: I potem to się gwałtownie odwraca.
3: Zwłaszcza Hitler po zajęciu Czech i Moraw przez Hitlera. No, podobno powodem takiej jakby zerwania tych relacji przyjacielskich był spór o Słowację, bo Polska... Niestety władze polskie poczuły w sobie chęć mocarstwowość i chciały Słowację zagarnąć.
2: Powiedziałeś, Michale, o mocarstwowości. W propagandzie przedwojennej funkcjonowało to określenie siódme mocarstwo, czy siódma potęga militarna świata. Znaczna część ludzi, w tym także warszawiaków, brała to chyba na serio.
3: No, jeśli cały czas obserwowano demonstracje... Warto zapamiętać, że dzisiaj to się mówi o podniesieniu budżetu państwa do 5% na wysiłek obronny, a wtedy około 30% szło. No to każdy się spodziewał, że to będzie armia, które, no znów cytując Wiecha, że dostaną w kuchnię, aż się będzie kurzyć. No niestety okazało się, że armia owszem była liczna, bo liczyła łącznie 1 000 000 żołnierzy, ale technologicznie ona była zacofana. Modernizacja armii zaczęła się dopiero rok po śmierci Piłsudskiego, w roku 1936. I to może wiele osób teraz zaboli, ale idiotyczna wypowiedź ministra spraw zagranicznych Becka o honorze państwa, pamiętajmy...
2: To jest maj 1939 roku.
3: Państwo nie ma honoru, państwo ma interesy. Honor ma mężczyzna, kobieta ma cześć. I to jest krótkie podsumowanie. Sprowokowała Niemcy to, że Niemcy już w ogóle już nie szli na żadne umowy. I po prostu postanowili Polskę zniszczyć. Dogadali się z drugim wrogiem Polski, z Sowietami, i to już był podpisany wyrok.
2: Ale Polacy wtedy jeszcze, warszawiacy wtedy jeszcze, o tych wszystkich straszliwych mechanizmach, w których tryby myśmy się dostali, jeszcze nie zdawali sobie chyba sprawy. Gdy mówisz o budżecie, tutaj warto dodać dwa słowa, te 30% budżetu. Rzeczywiście niewyobrażalna dla nas w tej chwili suma, czy odsetek, ułamek ogólnego budżetu. Zdawać by się mogło, że ta armia rzeczywiście powinna być armią świetną i ona w pewnych zakresach była świetną. Natomiast duża część tego budżetu to był tak zwany budżet wegetatywny. On szedł na podtrzymanie tego, co było. Na przykład nasza kawaleria, nie tylko zresztą kawaleria, bo cała logistyka była oparta na koniach. Zakup koni, utrzymanie koni, to były ogromne kwoty, które szły no właśnie na utrzymanie stanu, który istnieje, a nie na modernizację, której po prostu zabrakło. Będziemy tą rozmowę kontynuować za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Rozmawiamy dzisiaj w Kalejdoskopie historycznym. Przypominam, z naszym gościem Michałem Gruszczyńskim, warszawianistą, miłośnikiem historii naszej kochanej Warszawy, o Warszawie we wrześniu 1939 roku, o tym, jak stolica Polski stała się celem od pierwszych chwil, od pierwszych minut dla III Rzeszy. Niemniej w początkowym okresie ten entuzjazm, to wsparcie dla naszej armii, dla naszego lotnictwa było chyba bardzo duże. Jeżeli się czyta gazety z tamtego okresu, to zdaje się, że Polacy, warszawiacy wierzyli, że tą wojnę uda się wygrać.
2: No tak, propaganda była, ale tu można powiedzieć, że blefowano, a Niemcy zagrali porządnie kartą, powiedzieli sprawdzamy i okazało się, że nie było czym przebić. Rozmawialiśmy przed chwilą o wsparciu armii, tym wegetatywnym. Okazało się, że w ogóle nie było wsparcia nowoczesnych technologii. Jakby w ogóle zlekceważono wojnę domową w Hiszpanii, która się skończyła w marcu. Przepraszam, dokładnie 1 kwietnia 1939 roku i Niemcy wzięły w niej czynny udział. Italia wzięła, Sowieci może wspierali technologicznie, ale przecież można było obserwować, co się dzieje, że coraz ważniejszą rolę odgrywają dwie formacje. Czołgi, broń pancerna i lotnictwo. Tu mamy lekceważenie ciągle. No owszem, w 1929 roku mieliśmy najszybsze lotnictwo świata, o tym trzeba pamiętać. Samoloty inżyniera Zygmunta Puławskiego osiągały około prędkość 360 na godzinę, ale 10 lat później w technologii to jest olbrzymi skok. Te samoloty już były przestarzałe. Te samoloty myśliwskie, które wówczas były najsilniejsze, najszybsze, one mogły być samolotami zwiadowczymi. Samoloty myśliwskie niemieckie przekraczały prędkość nawet 500 km na godzinę. Więc i jedną rzecz jeszcze, o czym będziemy może wspomnimy, to łączność na polu bitwy. Coś, co już było ważne już w pierwszej wojnie światowej.
1: To było ważne tak naprawdę od zawsze. Jaka ta łączność była, czy za pomocą sygnałów flagowych, czy innych. Łączność jest tak naprawdę systemem nerwowym każdej armii.
2: Ale w ogóle też każdej firmy. No to jest nieważne, czy firma militarna, czy cywilna, świecka, czy kościelna. Przepływ informacji jest bardzo ważny. Nawet dzisiaj jest informacja, choćby nawet wahnięcia na giełdzie też są bardzo ważne. Też to zlekceważono. W związku z tym my mamy tak naprawdę armię, może uzbrojoną już w nowocześnie, bardziej nowoczesny sprzęt niż była to
1: parę lat temu,
2: w 20 roku, wojna z Bolszewią, ale w porównaniu z Niemcami to już jest armia przestarzała. Owszem, pojawiają się nowe typy umundurowania, nowy typ hełmów, pojawia się broń przeciwpancerna, karabin UR, który jest legendą, ale
1: wszystkiego
2: tego jest
1: za mało i za późno.
2: I za późno.
1: Niestety. Jak to wygląda w Warszawie w pierwszych dniach? Warszawa jest stolicą nie tylko władz cywilnych, ale także siedzibą wodza naczelnego, marszałka Rydza Śmigłego, ale tylko do 6 września. Później następuje ewakuacja. Jak warszawiacy odbierają te szybkie postępy wojsk niemieckich i tą sytuację z ewakuacją władz?
2: Pamiętajmy, że cały czas jest ten optymizm, bo kiedy 1 września rozpoczął się atak niemiecko-słowacki na Polskę, bo zapominamy cały czas o tym państwie, jakim była Słowacja, dwa dni później, w niedzielę, 3 września, najpierw o godzinie 11:15 Republika Francuska, a parę godzin później Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wypowiedziały wojnę Niemcom, mamy euforię na ulicach. Idą olbrzymie manifestacje poparcia dla aliantów pod 3 ambasadami. O tym, czy musimy pamiętać, że idą pod placówkami francuską, brytyjską, ale także czeską, czechosłowacką, bo się okazało, że Federacja Czesko-Słowacka powołuje legion złożony z Czechów i Słowaków, którzy mają walczyć po stronie Polski. W związku z tym jest jakby niedopuszczanie, że choroba, ale po stronie Niemców może być, oni mogą mieć jednak przewagę. Bo jednak idą naprzód, ale tu mamy tą euforię. Zresztą bardzo długo, przez pierwsze dwa, trzy dni pierwszej wojny, Niemcy ponoszą jednak straty. Co prawda przełamują tą pierwszą linię obrony, ale to jednak ponoszą większe straty niż się spodziewali. No i wielu się spodziewa, jak to zwykle, Polacy w czasie epidemii są najlepszymi lekarzami, w czasie wojny są najlepszymi strategami i to też wszyscy mówili, że im bardziej się Niemcy rozciągną, im idą szybciej do przodu,
1: tym gorzej dla nich.
2: No okazało się, że Niemcy mieli wbrew pozorom bardzo dobre zaopatrzenie, bardzo dobre komunikacje. No i zapomnieliśmy cały czas. Fenomenalna łączność. No i jeszcze jedno, coś, czego my nie mieliśmy. mniejszość niemiecka, która tu współpracuje z Niemcami, gdzie wskazuje im
1: doskonałe rozpoznanie
2: terenu. I jeszcze jedno. To jest niestety minus traktatu wersalskiego, ale to jest też robota Wielkiej Brytanii, która nakazywała mniejszości narodowe chronić na terenie państw nowo powstałych zaraz po I wojnie światowej. I ta mniejszość niemiecka u nas się stanie tą przysłowiową piątą kolumną, która nie tylko będzie wskazywać armii niemieckiej, gdzie iść, ale będzie także dokonywać mordów, czy robić działania dywersyjne, czy przez podkładanie bomb na dworcach, pod szkołami, czy wręcz później uzbrojona, bo broń będzie przemycona, będzie mordować swoich polskich sąsiadów, o czym się nie wspomina nigdy. Tak zwana samoobrona, Selbstschutz. Stąd mamy właśnie masakrę na Pomorzu. O tym też należy pamiętać, że tu jest skoordynowane, to jest z jednej strony, a druga rzecz, mniejszość ukraińska, wspierana przez Abwerę, także na tyłach Wojska Polskiego robi robotę dywersyjną. To jest rejon Lwowa, to jest rejon Stanisławowa i innych terenów w województwach południowo-wschodnich.
1: Te wszystkie problemy, z którymi Polska borykała się przez 20 lat, eksplodują ze zdwojoną siłą nagle. No nie jest to czas dla Polski dobry. Te postępy armii niemieckiej, nowoczesnej, działającej według zupełnie już innych doktryn, której główną siłą jest motor tak naprawdę wyposażony w gąsienicę i pancerz. Te postępy są tak duże, że nieco ponad tydzień pierwsze oddziały niemieckie stają u bram Warszawy. To jest chyba szok dla Warszawy.
2: Szok, ale chciałbym jeszcze wtrącić. To nie to, że to uderzenie niemieckie, Blitzkrieg był zaskoczeniem, że nikt tego wcześniej nie robił. Robił. Tak wyglądała ostatnia ofensywa zwycięska państw alianckich w czasie I wojny światowej. Uderzenie lotnictwa, artylerii i dopiero potem idzie piechota wsparta bronią pancerną. I rzeczywiście Niemcy, którzy już 5 czy 6 już te czołówki znajdują się w okolicach Warszawy, no to Niemcy już zaczynają, można powiedzieć, w Berlinie z szampana chłodzić, że za chwilę zostanie zajęta stolica. Miasto, które w ogóle nie jest przygotowane do obrony. I atak ma nastąpić od dwóch dzielnic. Od Woli, bo w tym momencie zawsze było strategią. To było już za powstania listopadowego. Będzie, szanowni państwo, w 20 roku, w 39 i niestety także 5 lat później w czasie powstania warszawskiego. Proszę popatrzeć.
1: Wola.
2: Wola i Ochota. Kluczowa. To mamy dwie główne dzielnice kluczowe do serca miasta.
1: Czyli w drugim tygodniu wojny Niemcy już są w gotowości do tego, żeby od strony Woli i od strony Ochoty zająć Warszawę.
2: Tak, idzie uderzenie pancerne i wszystko na to wskazuje, to byłby też zaskoczenie i to byłby ewenement w historii konfliktów, żeby zająć wielkie miasto, bo Warszawa była wielkim miastem.
1: Przypomnijmy, ponad milion mieszkańców wtedy liczyła.
2: 1,3 miliona, mimo że była chyba dwukrotnie mniejsza niż obecnie.
1: Ogromne zagęszczenie mieszkańców.
2: Tak, ale pamiętajmy, że Niemcy sobie wybrali uderzenie od ulicy Górczewskiej, jeśli chodzi o... No, to jest moja dzielnica, gdzie się bardzo długo wychowywałem, że Górczewska była dosyć szeroką ulicą i tam mogli użyć wojsk pancernych i dlatego właśnie idzie uderzenie i jako, że nie ma żadnych fortów, gdzie można było się bronić. Jedyna pamiątka, przez którą, jeśli następowało uderzenie od strony ulicy Górczewskiej, no to pamiętajmy, dzisiejsza ulica Lazurowa, ona została wybudowana jako ten łącznik między fortami rosyjskimi, przez inżynierów carskich jeszcze. I wydawało się, że uderzenie z marszu i miasto zostanie zajęte. I w tym momencie mamy improwizowana obrona, bo to jest improwizowana obrona, zarówno wojsk...
1: No w tym jesteśmy mistrzami, w prowizorce.
2: Tak,
1: ale... No, ciężko oprzeć na tym jakieś długofalowe plany.
2: Ale to było zaskoczenie i to jest, przyznam się, chciałbym, żeby powstał dobry film. Obrona, bo to jest, szanowni państwo, to jest zwycięstwo nasze. 8-9 września to jest nasze zwycięstwo. Niemcy, wchodząc od strony Woli, ponoszą straty. Między innymi, co się okazywało, żeby zatamować uderzenie wojsk pancernych, z fabryki terpentyny zaczęto wysuwać beczki. One miały utrudnić, spowolnić marsz. Okazywało się, że czołgi, które zaczęły wjeżdżać, powodują eksplozję tych beczek. Obrona z dachów kamienic, z balkonów. Niemcy ponoszą olbrzymie straty. Uważa się, że Niemcy stracili przez uderzenie w ogóle na Warszawę w tym marszu 120 czołgów, z tego 60 bezpowrotnie.
1: Czyli spalone, wypalone, nie nadające się
2: do ponownego
1: naprawy.
2: Użytku. Reszta jakoś tam pokancerowana, ale się wycofują. Dostają się do niewoli. No i to także podnosi morale. Miasto się obroniło.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W Kalejdoskopie historycznym, przypominam, rozmawiamy z Michałem Gruszczyńskim o Warszawie we wrześniu 1939 roku, o tym, jak Warszawa się broniła. Ten pierwszy atak niemiecki, 8-9 września, gdy Niemcy swoimi czołówkami pancernymi próbowali zająć Warszawę błyskawicznie z marszu, się nie udał. Polacy po raz kolejny pokazali, że są mistrzami prowizorki. Kto właściwie bronił Warszawy? Bo wcześniej mówiliśmy o tym, że Warszawa w ogóle nie znajdowała się w planie obronnym Polski jako miasto do obrony. Kto bronił Warszawy w tym momencie?
2: Mamy wycofujące się jednostki polskie, które wycofują się zarówno, jest to Armia Pomorze, która weźmie też udział w późniejszej bitwie nad Bzurą, największej bitwie polskiej w całej historii, jak i do 1941 roku, największej bitwy II wojny światowej, i armii z Wielkopolski, idących wszystkich jednostek. One mają bronić, ale także to nie jest prawdą, że miasto nie przeczuwało, że coś się stanie, bo wspomniałeś, zacytowałeś Wiecha, że Warszawa mocno w gaz uderza, znakiem tego wojna murowana, że się szykuje niezły smród. Ale od 27 sierpnia prezydent, komisaryczny prezydent Warszawy, bo tak powinniśmy mówić, Stefan Starzyński, wydaje zakaz sprzedaży alkoholu. A wszyscy urzędnicy są postawieni w stan tak zwanego czuwania. Czyli mają obserwować, co się dzieje, i w każdej chwili mogą być wezwani do pracy albo ewakuowani gdzie indziej. Czyli mamy znów improwizację. Z jednej strony wojsko, z drugiej strony cywile. Jeszcze jedno. Prezydent Stefan Starzyński był oficerem w stopniu majora. Czyli to nie był człowiek, który nie wiedział, na czym polega rzemiosło wojskowe. I tu się zaczyna właśnie tworzyć. Wokół Warszawy mamy też lotnictwo. Tak, słynne brygady pościgowe, eskadry pościgowe 111 i 112. Dlaczego one nie zostały zniszczone? Niemcom się nie udało we wrześniu to, co udało im się fenomenalnie w czerwcu 1941, kiedy właściwie 600 samolotów sowieckich pierwszego dnia w czasie akcji Barbarossa, operacji Barbarossa, zostało rozwalone na lotniskach. Polacy wiedzieli, co się dzieje, i lotniska zostały opustoszone. Na lotniskach polowych, przykryte słomą, gdzieś w cieniu drzew, stały nasze samoloty. Podobnie się dzieje także w parkach miejskich, jak i wokół miasta. Kryje się znów zapomniana, jednak cichy bohater września 39, nasza broń pancerna. Przecież między innymi czy w Ogrodzie Saskim, czy na Mokotowie. I tak wygląda. Mamy się dostosować do obrony.
1: Znałem jako mały chłopiec człowieka, który był kierowcą czołgu 7TP.
2: Siedmiotonowy polski.
1: Tak, małego, lekkiego czołgu, ale zupełnie sprawnego, dobrze radzącego sobie wtedy, w 1939 roku, który wchodził w skład tego batalionu pancernego w Warszawie i brał udział w tych walkach wokół Warszawy, w takich trochę kmicicowskich wypadach.
2: Tak, ale pamiętajmy, że zarówno i te czołgi siedmiotonowe polskie, jak i jeszcze bardziej śmieszne, że Niemcy początkowo wyśmiewali to, nazywali to karaluchami, karakami.
1: Czyli tankietki.
2: Tankietki, TKS-y. Okazywało się, że te TKS-y, zwłaszcza te, które były uzbrojone w broń przeciwpancerną, opowodowały olbrzymie straty i zamieszania na liniach komunikacyjnych niemieckiej broni pancernej. No, to jest też materiał na film. Mhm. Przypomnienie, no w każdym razie nasze wojska pancerne no mają godnych, można powiedzieć, przodków. Mm-hmm. I mamy zarówno uderzenie, zarówno ciekawa rzecz, można powiedzieć, Wawrzyszew, mamy uderzenie 8 i 9 września, i to jest uderzenie miało iść w stronę Palmir właściwie, i wszystko szło po myśli, i nagle się pojawiły niespodziewanie posiłki niemieckie. To było zaskoczenie dla obu stron.
1: Taki bój spotkaniowy.
2: Tak, i Polacy musieli się wycofać. To jest takie starcie. Potem mieliśmy Okęcie, Załucki, także nieudane, bo co się okazało? Miało wyjść uderzenie z Ochoty, które miało odciągnąć część uderzeń niemieckich. Niestety uderzenie nie poszło, Polacy ponieśli straty. No i trzecie, z kolei później, gdzie ja się przeprowadziłem z Woli na tak zwaną Wolę Daleką, uderzenie w Blizny i Jelonki. To jest bój nierozstrzygnięty, ale tu bym chciał zwrócić na jedną uwagę. Dowódcą strony polskiej był ostatni dowódca Armii Krajowej, Leopold Okulicki. Czyli tu mamy znów kolejną rzecz i prośbę do historyków lokalnych, nawet nie tylko miasta, ale dzielnice. Pochylmy się nad tym miejscem, zobaczmy, jak szło uderzenie, jak wyglądały może kierunki wycofywania się, gdzie no niestety stali nasi jeńcy. To jest taka prośba do państwa, bo narzekamy, że nic się nie dzieje, że my nie znamy naszej historii, ale historię odtwarzamy my wszyscy.
1: Jest możliwa do odtworzenia. Od pewnego momentu Warszawa walczy już w całkowitym okrążeniu. Jak wtedy wygląda sytuacja w tych ostatnich dniach obrony Warszawy?
2: No, używając języka potocznego, wszystkie ręce na pokład. Pamiętajmy, że Niemcy, uderzając na całą Polskę, co potem będzie też odbicie w Warszawie, lekceważą wszelkie konwencje międzynarodowe. Pamiętajmy, że według postanowień międzynarodowych szpitale muszą być oznaczone. Budynki cywilne, nie przedstawiające żadnej wartości militarnej, czy muzea, posiadające jakąś wartość kulturalną, mają być nietykalne, tylko mają być dobrze oznaczone. I przykładem był, jeśli chodzi o szpital, nasz przykład na szpital na Solcu, że on był nieruszany przez samoloty niemieckie, dopóki na dachu nie wymalowano na białym polu Czerwonego Krzyża. Jak tylko wymalowano, tam poszły pierwsze bomby. Niemcy bardzo często też, proszę popatrzeć kiedyś, kiedy będziecie Państwo studiować zdjęcia niemieckich nalotów na Warszawę. Okazało się, że Niemcy bardzo lubili celować w okrągłe budynki na planie rotundy, traktowali to jako cele. Czyli tu mamy niszczenie wszelkich zabytków. Pamiętny jest ten nalot z 25 września, słynny lany poniedziałek, czarny poniedziałek, różnie to się mówi.
1: To też jest doskonały przyczynek do analizy polskiego humoru. Anglicy śmieją się z rzeczy absurdalnych, Niemcy śmieją się z rzeczy obrzydliwych, a Polacy śmieją się z rzeczy strasznych. No to było coś strasznego przecież, nazwę lany poniedziałek.
2: Tak, i bardzo długo symbolem zniszczenia lotniczego w czasie II wojny światowej było Coventry angielskie. Nawet powstał rzeczownik, czasownik w języku niemieckim, Coventryven, czyli zniszczyć coś. Tylko że na Coventry poszło 700 samolotów, a na Warszawę około między 1200 a 1300. Nawet z samolotów transportowych zrzucano bomby szuflami. No, miasto było zniszczone i co było głównym celem ataku? Wodociągi, szpitale. To właśnie spowodowało.
1: Czyli wywołać klęskę humanitarną. Mhm.
2: Tak, i zwłaszcza, że tak naprawdę Warszawa znalazła się w otoczeniu po 17 września. To jest w ogóle straszne.
1: Znamienna data.
2: Tak, w ogóle znamienna data z dwóch powodów. Raz, bo co spowodowało, że po 9 września Niemcy nagle odstąpili od ataku na miasto? No, wspomniana bitwa
1: nad Bzurą,
2: która Niemców odciągnęła i to było takie zaskoczenie, że, przepraszam bardzo, ale Niemcy pogłupieli w pewnym momencie, co się dzieje. Jednak później, kiedy Niemcy odciągnęli swoje jednostki zarówno z Pomorza, jak i spod Warszawy, no, armia generała Kutrzeby została rozbita, a w międzyczasie miasto zostało otoczone. Rozpoczął się huraganowy ostrzał artyleryjski, jak i lotniczy. 17 września, atak Sowietów na Polskę, ktoś może powiedzieć, no ale do Sowietów było sporo. No ale część jednostek, które mogły przyjść miastu z pomocą, albo które mogły być odsunięte na zaplecze, żeby uderzyć potem na Niemcy, nagle nie było wiadomo, co z nimi zrobić. Czy rzucić ich przeciwko Sowietom, czy przeciwko Niemcom? No i niszczenie miasta, no niszczenie tej całej infrastruktury cywilnej.
1: Właśnie, gdy mówisz o niszczeniu miasta, my o zniszczeniach Warszawy najczęściej wspominamy w kontekście powstania warszawskiego i tego, co było po powstaniu, czyli sierpień, wrzesień, październik roku 1944. Ja zawsze staram się powtarzać, że Warszawa, ta przedwojenna, która właściwie zniknęła poza nielicznymi resztkami, które się ostały, była niszczona w kilku etapach. I tym pierwszym etapem był właśnie wrzesień 1939 roku. Te straty były naprawdę duże. Znaczna część kamienic, obiektów całkiem sporych została już wtedy zniszczona, choćby Zamek Królewski, tak, uległ spaleniu. Także wspominając wrzesień 1939 roku oraz niezapowiedzianą wizytę przedstawicieli narodu, poetów, filozofów, artystów, tak? Pamiętajmy o tym, że niszczenie naszej kochanej stolicy, naszej Warszawy zaczęło się właśnie wtedy, a dokończyli filozofowie po powstaniu warszawskim w roku 1944. Michale, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w Kalejdoskopie Historycznym. Michał Gruszczyński był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.
1: I ja również, żegnając się z Państwem, mówię do usłyszenia.
0: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Gdańsk, 5 czerwca 1999 roku. Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku Rębiechowo.
3: To wołanie obudzonych sumień zabrzmiało tak potężnie, iż otworzyło przestrzeń upragnionej wolności, która stała się i pozostaje nadal dla nas wielkim zadaniem i wyzwaniem na dzisiaj i na jutro. To tutaj właśnie rodziła się nowa Polska, którą dzisiaj tak bardzo się radujemy i z której jesteśmy dumni. Z radością stwierdzam, że nasz kraj poczynił wielkie postępy na drodze rozwoju gospodarczego. Dzięki wysiłkowi wszystkich swych obywateli Polska może patrzeć z nadzieją w przyszłość. Jest krajem, który zdobył sobie w ostatnich latach szczególne uznanie i szacunek innych narodów świata. Niech za to wszystko będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nieustannie modlę się o to, ażeby wraz z rozwojem materialnym kraju szedł również jego postęp duchowy, rozwój duchowy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 178 i 179. Rozerwać kajdany nowych zniewoleń. Kolonializm przybiera dziś nieznane dotąd oblicze. Nie panuje już tylko nad ciałami, lecz przywłaszcza sobie dane, przemieniając życie osobiste w informacje nadające się do wykorzystania. Całe terytoria, zwłaszcza te o mniejszym znaczeniu geopolitycznym i większej kruchości strukturalnej, zostają dziś objęte nową logiką eksploatacji. Logiką przepływu danych zdrowotnych, profili epidemiologicznych, map genetycznych i danych demograficznych. To są nowe pierwiastki ziem rzadkich władzy. Kluczowe informacje, które po skorelowaniu mogą zostać użyte do trenowania modeli predykcyjnych, kierowania strategiami inwestycyjnymi, do przewidywania kryzysów, a nade wszystko do selekcjonowania tego, kto i co ma znaczenie. Kto posiada dane zdrowotne całych populacji, gromadzone dziś często pod hasłem pomocy, badań lub innowacji, ten w rzeczywistości posiada strukturalną dźwignię wpływu na przyszłość. Może modelować potrzeby i rynki. Może też decydować, wcześniej niż inni, komu przeznaczyć leki, inwestycje i środki ochronne. Właśnie tu rozgrywa się jedna z najpilniejszych kwestii moralnych naszych czasów. Przekształcać wspólną wiedzę w dobro wspólne, a nie w narzędzie dominacji. Zwrócić narodom nie tylko dane, które je opisują, lecz także możliwość decydowania o tym, jak będą one używane, przez kogo i dla kogo. W przeciwnym razie era cyfrowa nie będzie postkolonialna, lecz kolonialna tylko pod inną postacią. Nowe formy niewolnictwa karmią się łańcuchami gospodarczymi i infrastrukturą cyfrową. Trzeba więc działać w wielu kierunkach. Najpierw po to, aby uczynić bardziej rygorystyczną przejrzystość łańcuchów dostaw podtrzymujących przemysł technologiczny i gospodarkę cyfrową, tak by żadna przewaga konkurencyjna nie była budowana na niewidocznym wyzysku. Po drugie, konieczne jest, aby przedsiębiorstwa i inwestorzy przyjęli jasne kryteria prewencyjnej weryfikacji etycznej, uwzględniając wśród priorytetów ochronę pracowników, przeciwdziałanie pracy przymusowej oraz społeczny wpływ modeli biznesowych opartych na danych. Ponadto platformy cyfrowe muszą zostać zobowiązane do odpowiedzialnej współpracy z władzami i ze społeczeństwem obywatelskim, aby narzędzia komunikacji, płatności i profilowania nie stawały się kanałami werbunku i kontroli ofiar. Gdy te decyzje pójdą w parze, środowisko cyfrowe może przemienić się z przestrzeni drapieżności w przestrzeń ochrony, zapobiegania i poszanowania godności.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Jakże trudno jest nieraz zrozumieć w dzisiejszych czasach istotę Kościoła jako wspólnoty, którą dał nam Pan Jezus i w której zostawił narzędzia potrzebne do zbawienia. Kiedy my to zrozumiemy, to otwierają się niejako nam oczy i widzimy ogrom bogactwa tej wspólnoty. Gdzie jest sam Pan Jezus, gdzie jest Jego Słowo, gdzie są sakramenty, gdzie są święci, którzy poprzez swoje życie stają się przyjaciółmi Boga i dla nas drogowskazami, ale także odnajdujemy siebie, kiedy żyjemy w łasce uświęcającej. Nie ma wspólnoty tak pięknej i tak bogatej jak Kościół. To nie jest żadna ludzka organizacja. I prymas całe swoje życie i w ślubach także odnosił się do tych spraw bardzo, powiedziałbym, zasadniczo. Potem drugi jakby fragment naszych zadań, naszego życia, to jest zrozumienie samego siebie, czyli można by powiedzieć promocja człowieka jako dziecka Bożego. Nieraz się mówi, że potrzebą naszą powinno być, kiedy poznamy i umiłujemy Boga, żeby się w tym Bogu przejrzeć, żeby prawdziwie zobaczyć, jak w lustrze piękno nas samych, zobaczyć, jaka jest godność wielka człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.